to nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Rok Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk. Kolejne spotkanie z cyklu Obrazy z historii Kościoła. Mamy Wielki Post. Warto się zastanawiać od czasu do czasu nad tym, czemu ten Wielki Post ma służyć, jak go przeżyć. No, dzisiaj spojrzymy także w przeszłość, jak przeżywano go wcześniej i przyjrzymy się takiemu elementowi, który myślę każdemu z nas kojarzy się z Wielkim Postem, jakim są rekolekcje. Cóż to są rekolekcje, gdzie znajdują się ich historyczne korzenie, jak kiedyś je odbywano, jak odbywa się je teraz, co jest tak naprawdę w rekolekcjach najważniejsze, pozwoli nam zrozumieć mój i Państwa gość, którym jest dzisiaj przedstawiciel braci mniejszych, zakonu braci

0: mniejszych konwentualnych, ojciec Ignacy Kosmana. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, serdecznie wszystkich pozdrawiam. Rzeczywiście ojciec Ignacy Kosmana, franciszkanin z Niepokalanowa.
0: Warto pamiętać, to jest to chyba serce franciszkanina.
1: Tak,
0: prowincji warszawskiej, związane no, bardzo silnie z osobą świętego, naszego świętego
1: Maksymiliana, ale o świętego Franciszka z Asyżu. Tylko ojciec Maksymilian ten charyzmat, jakby to, co stare, na nowo pokazał, zinterpretował poprzez Niepokalanów, a czym Niepokalanów jest, czym był, to wszyscy doskonale wiedzą.
0: Warto będzie jednak, żeby wiedzieli więcej, przy okazji zrobić odrębną audycję chyba o samym Niepokalanowie, jeżeli ojciec da się namówić na taką audycję.
1: Już dzisiaj się daje namawiać.
0: Super, będę trzymał za słowo. Przy okazji zrobimy audycję o samym Niepokalanowie i o postaci świętego Maksymiliana. Natomiast dzisiaj sprawy również ważne, również poważne, związane z Wielkim Postem. Rekolekcje. Przyznam, że wiele lat temu, jeszcze jako chłopak mały, kiedy w kościele wtedy nauka, katechezy odbywały się nie w szkołach, tak jak teraz, a w salkach katechetycznych przy parafiach. No i wtedy po raz pierwszy zetknąłem się z tą nazwą rekolekcje. No, zaczynają się rekolekcje. Trzeba iść na rekolekcje. Tak nam siostra, która prowadziła katechezę, mówiła. Ja nie do końca rozumiałem jeszcze, o co chodzi, ale nazwa rekolekcje kojarzyła mi się z lekcjami w szkole. No i proszę ojca, jak to jest? Czy to skojarzenie jest prawidłowe, czy nieprawidłowe? Bo myślę, że wielu ludziom się tak kojarzy.
1: Z etymologii polskiego słowa jest prawidłowe, bo rzeczywiście rekolekcje, misjonarze, rekolekcjoniści często mówią, że są to lekcje duchowe, ćwiczenia duchowe, mówiąc po ignacjańsku, ale tak naprawdę źródło słów tego słowa rekolere, zebrać na nowo to, co kiedyś zasiano. Bo wiara jest przestrzenią ducha i takim polem duchowym, na którym zbiera się owoce przez całe życie. O jakości decyduje nie tylko ziarno słowa, choć ono jest doskonałe, zwłaszcza to od Boga natchnione, ale w znacznej mierze decyduje też praca biblijnych, choćby egzegetów, rekolekcjonistów i nie tylko tych z dyplomem, tych naukowców, ale też myślę, że i nasze osobiste zaangażowanie w nieustannym jakimś uprawianiu tej duchowej roli, sianiu, pielęgnowaniu, żniwowaniu.
0: Wymienił tutaj ojciec kilka postaci związanych z pojęciem rekolekcjonistów. Mamy egzegetów.
1: Tak.
0: I chciałbym, żebyśmy teraz spojrzeli w przeszłość. Kto był kiedyś, w dawnych, biblijnych jeszcze czasach, zdaniem ojca, takim archetypem, takim prototypem rekolekcjonisty? Kogo by ojciec wymienił?
1: No przede wszystkim proroków, tak jak tutaj żeśmy wspominali, bo prorocy, oni wiemy, że są świetnymi nauczycielami, jak przemawiać, nie tylko słowem, ale wiemy, że potrafili odwoływać się do obrazów, że nawet potrafili tak przemawiać do ludzi, że rozbity dzban, zaślubiny z cudzołożnicą proroka symbolizowały no, grzech, rozłam, rozdwojenie, żeby tylko do serca człowieka przemówić.
0: Czy to prorok Amos? To o proroku Amosie mówimy
1: tak,
0: teraz.
1: Tak, tak. Natomiast myślę, że gdy bliżej się tutaj do Nowego Testamentu podejdziemy, no to choćby Jan Chrzciciel z nad Jordanu, no to był wspaniały rekolekcjonista, prorok, który przez przykład, świadectwo, słowo, które było jak echo, szło, ale myślę, że jego świadectwo postsurowy jest przykładem takiego rekolekcjonisty, no, niebywałego.
0: Zatrzymajmy się na chwilę przy tym przykładzie, o którym ojciec mówi, bo to tutaj wymieniona postać świętego Jana Chrzciciela chyba wszystkim nam się kojarzy właśnie z taką postacią archetypiczną tego proroka, kaznodziei zarazem. Nawet wygląd fizyczny, oczywiście no nie ma portretu Jana Chrzciciela jako takiego z natury, natomiast mamy wyobrażenia późniejsze w ikonografii. Człowiek, tak, z długimi włosami, z brodą, tak, okryty wyłącznie

0: sierścią, skórą wielbłądzią, niewyprawioną, bose stopy, w ręku kij, to jest charakterystyczne. Na pewno nie ma nadwagi, tak? Co do tego nie mamy wątpliwości.
1: Nie, nie, bo jak tam, chociaż, ale nie.
0: Nadwagi na pewno nie. Tego jesteśmy pewni. Raczej szczupły, dobrze zbudowany.
1: Miejsce Tomasza Zakwinu. Tak. Bo ten siedział, a ten ruszał się.
0: O nim sobie powiemy, myślę, w dalszej części naszej audycji. Natomiast ta postać tego proroka na pustyni, tak? I on przemawia w miejscu, które jest dość jałowe, tak? Ona się pojawia i w Starym Testamencie, tacy właśnie ludzie, którzy prowadzą surowy tryb życia i w ogóle wyglądają też dość surowo i przemawiają grzmiącym głosem. Dlaczego do ludzi to właśnie taki człowiek przemawiał?
1: Prorok czy kaznodzieja, odnosząc do dzisiejszych rekolekcjonistów, nie musi się podobać ludziom. Prorok właśnie jest zawsze przeciwstawny ludziom, nawet odmienny od ludzi. Prorok jest przez to prorokiem i rekolekcjonista prawdziwy, że często się ludziom nie podoba, jest kontrowersyjny. Gdyby się ludziom podobał, to by ich nie zabijano, to by ich nie wydawano na ścięcie, na wygnanie.
0: Dotknęliśmy tutaj niesamowicie ważnego aspektu życia rekolekcjonistów, proroków, kaznodziejów, czyli bezpośrednie zagrożenie życia. Prawdziwi... To, co mówią, nie zawsze się podoba.
1: Nie. Jeżeli ktoś się podoba, tutaj jest takie coś często, jak ja słyszę, pięknie mówił. I pytam się często słuchaczy, co to znaczy pięknie mówił. I ludzie od razu nie wiedzą, co powiedzieć. Pięknie to tak, jak rozumiał kiedyś Święty Augustyn, to mądrze, to z duchem Biblii, w duchu prawdy. I myślę, że prorocy, jak i kaznodzieje, i przez to ten sens przepowiadania o tyle jest właściwy, jeżeli on rzeczywiście mówi prawdę, ale jeszcze więcej, jeszcze tą prawdą żyje. Bo wielu mówi o prawdzie, ale tą prawdą nie żyje, a prawda nie jest, żeby ją odkładać na półki, żeby ją tylko poznać, ale żeby żyć. I prorocy przez to byli tak skuteczni, tak przemawiający, aż do Jezusa Chrystusa, który przecież się po to narodził i po to przyszedł na świat, jak powie, żeby dać świadectwo prawdzie.
0: No i też, tak jak ten archetypiczny prorok, tak, również poniósł śmierć, tak, na koniec za swe przepowiadanie.
1: Bo się nie podobał. Tak. Nie podobał.
0: Czy w takim razie można powiedzieć, że gdy patrzymy na dzisiejszego rekolekcjonistę, jesteśmy w bezpiecznym kościele, spokojni, przyszliśmy sobie po pracy na rekolekcję do kościoła, patrzymy na jakiegoś brata czy ojca z zakonu, któregokolwiek, który przyjechał do nas, do naszej parafii i on prowadzi rekolekcję. Czy patrząc na niego, powinniśmy pamiętać również o tym, że w jego życie, w jego pracę jest w jakiś sposób wpisana ta kwestia zagrożenia życia, że ludzie podobni jemu cały czas na świecie, głosząc rekolekcję, głosząc słowo, są zabijani, bo tak jest.
1: Tak, a rekolekcjonista przez samo to, że biorąc na siebie już takie posłannictwo, misję wypowiadania prawd bożych, czyni przez to, co mówi, już to miejsce niebezpieczne. I dlatego jak Kościół słyszę, że jest miejscem bezpiecznym, to na pewno w sensie fizycznym, bo nam nie zagraża.
0: No w tej chwili fizycznie w Polsce...
1: Ale jeżeli
0: tak,
1: my siedzimy i słuchamy rekolekcji, to wokół nas powinien wytworzyć. To nie znaczy, że rekolekcjonista ma straszyć, ma wytwarzać gromy jakieś, jak to on gdzieś było. Ale na pewno ten niepokój wytworzony przez słowo prawdziwe, jeżeli on mówi, już posyłam cię do ludzi buntowników, to miejsce, które głosisz, w którym stoisz, ono jest niebezpiecznym, bo w jakiś sposób musisz się liczyć, że ludzie się nie będą zgadzać z twoim słowem do końca, z twoim radykalizmem, jeżeli naprawdę chcemy przekazać Jezusa, bo słowo Ewangelii jest radykalne. Bo często rekolekcje traktujemy jako taki duchowy odpoczynek, jako takie sanatorium, żebyśmy odpoczęli. Tak, to prawda jest, że mamy odpocząć duchowo po to, żeby przemyśleć, ale w odpoczynku też jest i wysiłek pewien fizyczny. Jeżeli jesteśmy w sanatorium, to co to by było za sanatorium?

0: Co to by był w ogóle za leczenie, terapia, gdybyśmy nie dokonywali pewnych ćwiczeń, wysiłku. Jeżeli to jest połączone, to wtedy mamy satysfakcję, że wypoczęliśmy i co do ducha, i co do ciała.
1: Pozwolę sobie tutaj na taką dygresję, gdy ojciec mówi o tym wypoczynku w czasie rekolekcji. Ostatnio dość modne jest, nie tylko w Polsce, w Europie, na całym świecie, takie wykupywanie czy wynajmowanie sobie rekolekcji w klasztorach, często bardzo surowej regule. Ludzie, biznesmeni, menadżerowie, zabiegani na 2 tygodnie bądź na tydzień, to zależy jaka wersja tych rekolekcji, wyłączają się ze świata, przyjmują prawie tak dokładnie te reguły, które obowiązują tych zakonników w klasztorze i przez 2 tygodnie funkcjonują wedle tych reguł, po czym wracają do normalnego życia. Ja przyznam, że mam dość ambiwalentne odczucia co do tego. Czy to nie jest właśnie taka kulka molibdenowa, czy piórko zamaczane w oliwie na ucztach Lucullusa na zasadzie, a potem znów się przystopuje i znów w gaz?
0: Ja myślę, że kiedy jest dzisiaj silny wpływ sekularyzmu, ludzie chcą się spotkać z sakrum. Ale chyba tak zgadzam się tutaj z panem redaktorem, że nie do końca są to rekolekcje. I trudno je nazwać pogłębieniem życia religijnego. Jest to spotkanie z sakrum. Człowiek zawsze pragnie od wieków, odkąd został stworzony, za Bogiem, tęskni. Jak tego Boga by nie nazywał. I myślę, że z drugiej strony, choć człowiek jest tak sekularyzowany dzisiaj, tak zeświadczony, ma potrzebę spotkania z Bogiem. I na tym etapie bym zamknął to przebywanie w tyńcu, czy u franciszkanów, czy u dominikanów, bo jest to jakieś spotkanie z Bogiem, ale wtedy to ma sens i wtedy można nazwać rekolekcjami, gdy to jest jeszcze połączone w ciszy poprzez modlitwę i słuchanie Słowa Bożego. Jeżeli tam jest rekolekcjonista i niektórzy chcą, żeby codziennie mogli wysłuchać tego Słowa Bożego, no to są to rekolekcje zamknięte, jak najbardziej, ale jechanie tylko na weekend, wykupienie sobie celi zakonnej i modlitwa jest to spotkanie z Bogiem i myślę, że nie ma co nadużywać tego słowa rekolekcje. Myślę, że dzisiaj bardzo dużo się nadużywa tego słowa. A bo to rekolekcje w drodze, a to rekolekcje przed nawiedzeniem obrazu Matki Bożej, a to rekolekcje przed konsekracją Kościoła. Kiedyś rekolekcje były wielkopostne. Dzisiaj są nawet rekolekcje adwentowe, ale myślę, że to było zarezerwowane tylko dla rekolekcji wielkopostnych.
1: Zanim sobie jeszcze tutaj rozwiniemy tą myśl, którą ojciec powiedział.
0: Bo chodziło, jeszcze dodam tylko, bo chodziło w tych wielkopostnych rekolekcjach, żeby rzeczywiście nie odpocząć, jak dzisiaj się rozumie, tylko odpoczynek w Bogu, z Bogiem, ale żeby rzeczywiście człowiek miał te 3 przestrzenie w rekolekcjach, które one zawsze powinny być wyakcentowane. Nawrócenie, dalej pogłębienie wiary i świętość. Jeżeli te 3 przestrzenie są w rekolekcjach, to wtedy możemy mówić o rekolekcjach. I takie tematy powinny być w tym kierunku, pomóc w nawróceniu, dalej, żeby człowiek rzeczywiście zapytał się, czy moja wiara jest wiarą, a może wcale nie ma nic wspólnego. Te praktyki religijne, które dzisiaj wielu ludzi pełni, a nazywa je wiarą, a to co innego praktyka religijna, bo

0: ludzi siedzących w ławkach w niedzielnej mszy świętej, ale czy wierzących, to jest ogromne pytanie. I dalej właśnie to, co jest jakimś owocem mojej wiary, to pragnienie świętości, który to temat jest dzisiaj, no jak ktoś słyszy, to jakby w ogóle no nie z tej ziemi. No pragnąć świętości, a to przecież jest bliskie i powinno być tak bliskie, tak dotykające człowieka, jak ongiś ojca Maksymiliana, który jako młody kleryk, gdy zrozumiał swoje powołanie, swoją wiarę, napisał: pragnę być świętym i to jak największym. I wiemy, że to zrealizował, bo dzisiaj jest jednak tym jednym z największych polskich świętych.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: No i jesteśmy ponownie. Ja oraz mój i Państwa gość, przypominam, jest nim franciszkanin z Niepokalanowa, ojciec Ignacy Kosmana.

0: mam wrażenie, szalenie ważne dla życia chrześcijańskiego sprawy. Chciałbym się jeszcze znowuż cofnąć do tych czasów dawnych. Przywołaliśmy postać Jezusa Chrystusa jako wielkiego rekolekcjonisty, wielkiego kaznodziei, bo on był kaznodzieją.
1: Tak, prawda? Tak, oczywiście.
0: Przed przerwą ojciec wspominał o tym, że co to znaczy pięknie mówić, że to przede wszystkim znaczy mądrze mówić. Jezus mówił mądrze. Natomiast zastanowiłbym się trochę nad tym aspektem technicznym samej rekolekcji, samego kazania, wygłaszania słowa, bo wiemy, że i na to zwracano uwagę w dawnych czasach. Dla mnie taką charakterystyczną postacią jest postać Aarona z Starego Testamentu, z Pięcioksięgu. Wiemy, że postacią wybitną i szczególnie przez Boga wybraną był Mojżesz. Ale Mojżesz miał ogromne problemy z wysławianiem się. Przynajmniej tak wynika z...
1: No nawet bronił się.
0: Tak, że on nie może podjąć tego trudu,
1: tak.
0: bo ma problemy. Ja nie wiem do końca, na jakim to tle było, czy on się wstydził ludzi, czy się jąkał, czy miał jakąś wadę wymowy, ale za niego w gruncie rzeczy przemawiał jego brat, który był znacznie lepszym mówcą.
1: Chociaż później się rozeszli.
0: Życie.
1: On poszedł swoją stronę, Mojżesz, Aaron swoją stronę, choć byli braćmi.
0: No ale właśnie.
1: Ale miał do pomocy Mojżesz, bo przecież wybrał 70 mężów, którzy mu pomagali.
0: Czy to jest tak, bo ja odnoszę takie wrażenie, że nie każdy się nadaje, również z tych przyczyn czysto... słowo techniczne jest straszne, ale innego nie znajduje. Nazwijmy z przyczyn wrodzonych. Czy to jest tak, że Bóg obdarza ludzi pewnego rodzaju zdolnością, talentem, darem do tego, żeby przemawiać do innych?
1: Prorocy byli powołani i z powołaniem zawsze wystarczy ci mojej łaski. Towarzyszyło to przeświadczenie, poświadczenie Boże, i przeświadczenie proroka, że to przecież nie mówi on, tylko mówi Pan, mówi Jahwe. I tym się różnili prorocy prawdziwi, ci rekolekcjoniści, kaznodziei od fałszywych proroków, że nie mówię ja, jak dzisiaj są tendencje, że często tam jest kaznodzieja, ale nie Chrystus, a mówił sam Bóg przez tego proroka. Nie zawsze mieli zdolności. Jamos i inni, jak czytamy, nie umieją mówić, wymawiali się. Może byś, panie, wybrał kogoś lepszego. Ale myślę, że dzisiaj właśnie po czym poznać, bo można mieć zdolności krasomówcze, można być świetnym retorem.
0: To rozdzielili.
1: I po czym poznać, że to jest od Boga człowiek wysłany. Myślę, że dzisiaj widzimy mnogość interpretacji Biblii, wydarzeń zbawczych, samej postaci Jezusa, która wprowadza w ludzkie umysły i serca zamieszanie pojęć, bałagan, można powiedzieć bałagan duchowy, za który winę ponoszą nie tylko laickie media, ale i mentalność duchownych. Brakuje nauczycieli. Są wyrobnicy, zdarzają się oratorzy, brakuje pasterzy. Kurczy się nawet populacja pastuchów, najemników, którzy widząc nadchodzącego wilka opuszczają owce, a wilk je porywa i rozprasza. To mocno jest powiedziane i może na wyrost, ale czy ktoś jeszcze z nas potrafiłby zostawić 99 owiec dobrych dla tej jednej niedobrej? Choć papież Franciszek mówi teraz, że trzeba po prostu tę jedną zostawić, a szukać te 99. Ale to jest kwestia rzeczywistości, realiów dzisiejszych. Czy jeszcze ktoś z nas wierzy w skuteczność słowa przez duże S? I myślę, że tych proroków, prawdziwych kaznodziejów, rekolekcjonistów było poznać i można poznać po ich wierze w skuteczność słowa. Oni mają pasję. Dzisiaj jak widzę rekolekcjonistów, to są najemnicy. Ty u mnie, ja u ciebie. Może księża będą tu obrażeni, ale niestety tak się dzieje. Dawniej rekolekcjonista, gdy wracamy do

0: historii, to on zawsze kojarzył się z, jako specjalista Słowa Bożego. To był ktoś wyjątkowy, to był człowiek z wielką pasją. Ja nie poruszam treści, bo ta treść była różna, ona nie była zawsze biblijna, nie była, tak jak dzisiaj się wymaga, kerygmatyczna.
1: Ale to... Rozwijmy to słowo, kerygmatyczna, bo to tak. Greckie słowo, cóż to oznacza?
0: To zaraz wrócę do tego, bo co to znaczą w ogóle rekolekcje kerygmatyczne, okay, ewangelizacyjne, ale chcę dokończyć ten wątek. Natomiast dzisiaj mi się wydaje, że ta prawdziwość rekolekcjonisty, prawdziwego kaznodziei, nawet odpustowego, choćby na tę godzinę uroczystej mszy świętej, którego zaprasza proboszcz, po tym go poznać, że on coś ma do powiedzenia, kiedy on mówi naprawdę z pasją, kiedy mówi od siebie. To nie chodzi o nawet piękno mowy, żeby to był orator. To już Augustyn mówił, nie jest aż takie istotne, że będziemy mówić poprawnie, piękną polszczyzną, co nie wolno tego ignorować. Ale ważne jest, żeby nas ludzie rozumieli, żeby ludzie byli przeniknięci tym słowem. Dlatego Augustyn między innymi w tym przepowiadaniu dobrego kaznodziei mówił, żeby on również nie tylko pouczył, ale oczarował. Dzisiaj to słowo oczarowanie jest bardzo też negatywne, bo wielu ludzi dzisiaj czaruje, a młodzież jeszcze lepiej to ujęła, ściemnia. I niestety wielu potrafi ściemniać i to doskonale robi, mają talent nawet do ściemniania, ale myślę, że tak bardzo jest właśnie, kiedy jest wielu ludzi słabych i chorych, a wielu duchowo umarło, nawet wśród słuchaczy w kościele, żebyśmy ich ożywili, żebyśmy obudzili olbrzyma, jak mówił niedawno papież Franciszek, chce do parafii obudzić olbrzyma, ale myślę, że obudzić olbrzyma w wielu ludzkich sercach. On jest ten olbrzym, no Duch Boży. Duch Boży. Przez lata tych niedobrych, pojedynczych owiec zebrało się już niemałe stado. Pora zatem zebrać te owce, nawet i w kościele. Ja tu myślę i o świeckich, i o duchownych. Kiedyś tam mówiono o jakimś jednym duchownym, chociaż zawsze grzech był, będzie. Może dzisiaj jest większy dostęp do informacji, do mediów, ale chodzi mi o to, żeby zebrać te wszystkie niedobre owce na nowo, w sensie duchowym właśnie, rekolere, zasiać w ich sercach na nowo Boże, nie własne słowo, nie własne. I tym są właśnie rekolekcje w dobie nowej ewangelizacji. Zasiać w nich to właśnie Boże słowo. I żeby to Boże słowo było prawdziwe, to wracamy do tego, czym jest właśnie dzisiaj kerygmat. Żeby były rekolekcje kerygmatyczny. Wielu ochrzczonych żyje dzisiaj tak, jakby Chrystus nie istniał. A więc to są te, może nie tyle niedobre, ale
1: zagubione,
0: zabłąkane, tak, zagubione owce. Wielu powtarza w kościele i o tych zabłąkanych ludziach, w tym sensie myślę, katolikach, powtarza gesty, znaki związane z praktyką religijną. Najlepiej to widać koszyczek wielkanocny, że człowiek mówi, że ja przychodzę do kościoła, ale co roku święcę pokarmy i to samo jest ciągle Wielkanoc. Ale to nie odpowiada, nijak się ma do rzeczywistej akceptacji.

0: religijnym. I dlatego, co to jest ten kerygmat, który dzisiaj tak bardzo jest potrzebny w Kościele, by go głosić? To jest inaczej zobowiązanie, by kaznodzieje, by katecheci, by świeccy, nawet ludzie, którzy chcą w jakiś sposób przekazywać swoją wiarę, w oparciu o tekst święty, czy to będzie liturgiczny, czy biblijny, w krótkiej i mocnej formie umieli przywoływać Bożą inicjatywę zbawienia. Żeby to nie było aż tak mądrze powiedziane, to prościej. Homilia nie będzie wtedy głoszeniem nauki o Jezusie Chrystusie, bo to nie chodzi, żeby mówić, co Pan Jezus powiedział, że na przykład spotkał się z Samarytanką i widzimy go przy studni Jakubowej, jak z nią rozmawia. Po co to mówić? Księża powtarzają to często, tą naukę o Jezusie, czy w ogóle o Jezusie, że był tu, że uzdrawiał, że dokonywał. Tylko chodzi o to, żebyśmy powiedzieli, po co Jezus to zrobił? Dlaczego kazał przywołać, na konkretnym przykładzie to powiem, przyprowadź męża? Ona mówi, nie mam męża. I dobrze powiedziałaś, bo miałaś 5 mężów. A o co chodzi? Że nie masz miłości. I ludzie tego chcą usłyszeć. Po co Pan Jezus jej to powiedział? Nie masz miłości. I my nie mamy miłości. I to jest właśnie kerygmat. Żebyśmy głosili miłość Jezusa, który dla nas umarł, zmartwychwstał, który nam dał przede wszystkim Ducha Bożego, a więc kerygmat o Duchu Świętym. To jest kerygmat apostolski, bo o czym mówił Piotr w Dziejach Apostolskich? Tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście, On prawdziwie zmartwychwstał. I teraz ja wam go głoszę, ja wam go przekazuję. A więc po co to Piotr mówił? Żeby słuchacze opowiedzieli się wreszcie za nim. Że tego, którego żeście ukrzyżowali, on jest prawdziwym Bogiem. I dlatego treścią kerygmatu, którego często ludzie nie rozumieją, kerygmat, takie słowo
1: greckie, dziwne,
0: tak, jest tak naprawdę rzeczywistość Królestwa Bożego. Królestwo Boże, o którym sam Jezus mówił, że jest objawione w Nim, że Bóg inaczej jest tutaj i działa na waszą rzecz. I to jest bardzo ważne. A jeżeli Bóg działa na naszą rzecz, dla nas czyni nadal cud, choćby nawet Eucharystii, cud słowa, to temu działaniu należy się poddać, czyli wymagać trzeba od słuchaczy zmiany kierunku ich postępowania, nowego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość, a także czujność na przyjście Pana. To, co Jezus mówi, czuwajcie, bo nie wiecie dnia ani godziny, a On przychodzi. Oblubieniec może przyjść w ataku serca, w wypadku samochodowym, w chorobie. Czuwajcie. Ale żeby człowiek czuwał, musi zrozumieć, że Bóg jest tutaj, działa, że człowiek się opowiada. U świętego Pawła kerygmat brzmi, Jezus jest Panem. I o to chodzi w wierze, bo jeżeli człowiek nie uzna Jezusa za swojego Boga i Pana, to inaczej nie ma wiary. Jezus jest nie tylko jakąś ideologią, koncepcją, jak wielu tak myśli, jakąś tam nauką Kościoła samą, ale Jezus jest czymś realnym, jest moją rzeczywistością, jest moim przyjacielem. I wtedy msza święta nie będzie tylko obowiązkiem, nakazem ta niedzielna, ale będzie spotkaniem z moim przyjacielem, bo On jest moim Panem i Bogiem. To znaczy w Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, wypełniają się obietnice, proroctwa i również królowanie nie tylko nad światem, ale i w moim sercu. I o to chodzi, że jeżeli tak będzie wiara moja ustawiona na takich torach właściwych, wtedy rzeczywiście inaczej przeżywam rekolekcje. I wtedy mi wystarczy cisza i modlitwa. I to są te rekolekcje zamknięte, gdzie ja mogę, jeżeli tak jestem ukształtowany w swojej głowie,

0: odwołanie się do pewnego rozumu też słuchających, odwołanie się przez rekolekcjonistę. Niejako w opozycji stawiane są uczucia religijne, tak, że to nie o to chodzi w wierze, nie o to chodzi w naszej religii, byśmy się opierali na uczuciach. Ale tu się trochę w adwokatus diaboli zabawię. W takim razie, jak patrzeć na tych wszystkich wielkich, autentycznie wielkich rekolekcjonistów, kaznodziejów z przeszłości, którzy, no, jak choćby Piotr Skarga, tak, polski kaznodzieja, jak choćby święty Franciszek z Asyżu, który głosił kazania nie tylko do ludzi, podobno głosił je także do zwierząt, do martwej natury i się bardzo często odwoływali do uczuć. Ich kazania, jeśli wierzyć zapisom, które się zachowały, były przepełnione uczuciowością.
1: To nie znaczy, że uczucia nie są ważne, one są bardzo ważne, ale nie mogą uczucia na przykład być tylko uniesieniem. Chodzi mi choćby o spotkanie, to najlepiej widać w takich uroczystościach maryjnych. Ile my wyśpiewamy, nawitamy się Matkę Bożą, choćby w obrazie jej jasnogórskim na naszej polskiej tutaj polu religijnym. Chodzimy w pielgrzymkach, ale co z tego nam zostaje? I tutaj nas często obserwatorzy, obojętni często na to zjawisko albo nieobojętni, stwierdzają, że to są tylko uczucia. Jeżeli to jest jeszcze poprzedzone rozumem, to wtedy takie rekolekcje w drodze, jak choćby pielgrzymka piesza na Jasną Górę czy do innego sanktuarium, powiązane z uczuciem, ale jednak poprzedzające, jednak w centralnym tym jest rozum, myślenie, to na pewno wtedy to będą rekolekcje, które są inaczej rozmową człowieka z Jezusem, który przychodzi po poradę. Bo ja myślę, że tym są też rekolekcje. Tak odchodząc od tego teologicznego pojęcia, a mówiąc językiem bardzo ludzkim, to czy to będą rekolekcje w drodze, czy to będą rekolekcje w kościele parafialnym, czy te rekolekcje zamknięte dla specjalnych grup. Zawsze jest to rozmowa z człowiekiem, który przyszedł po poradę, poprzez rekolekcjonistę, który ma pomóc człowiekowi rozmawiać z Bogiem i skonfrontować swoje właśnie rozumowanie, uczucia, co jest uczuciem, co trzeba jednak zmniejszyć, bo nie jest to ewangeliczne do końca, a co jest ewangeliczne. Jednak Pan Jezus nie kładł na uczucie, tylko ciągle zadawał pytania. Jak myślicie? Często mówił.
0: Czyli odwoływał się do rozumu,
1: a nie do uczucia, bo komu należy płacić podatek? No choćby ta Ewangelia, ten fragment,

0: W zasadzie pozostaje to na uczuciach. Wtedy takie rekolekcje są banalne i nudne. Nic nie wnoszą. Rekolekcje muszą, nie mogą być przeintelektualizowane, bo wiadomo, że nie ma rekolekcji bez wiary. Musi być wiara i rekolekcjonisty, i słuchaczy, ale muszą jednak dawać do myślenia, zmieniać myślenie, po to, żeby człowiek później odpowiedział na treści, które rekolekcjonista przekazuje, tak, żeby zmieniało też jego myślenie, jego postępowanie. A jak będziemy się tylko uczuciem kierować, to możemy opowiadać i często takie są też rekolekcje, czy nawet w historii były takie rekolekcje, że były to rzewne opowiadania o nawróceniu się pijaka na przykład, który tam gdzieś usłyszał głos Boży, no i dzieci go prosiły, żeby tata wrócił, modliły się. I tak misjonarze opowiadali o takich wydarzeniach, które były traumą pewną. Dzisiaj nie potrzeba, bo wystarczy telewizor otworzyć, ważne sprawy mamy z wydarzeń ludzkich, tragedie ciągle przedstawiane. To są właśnie uczucia, emocje, granie i ludzie bardzo chętnie to lubią oglądać, bo się też utożsamiają, ale tam jeszcze nic, niczego nie wynika. No dobrze, na szczęście się kończą niektóre te wydarzenia, że opuścił swoją żonę, później miał kochankę, a później znów do niej powrócił, bo spotkał się no, ze zdradą tej kochanki. I tak można rekolekcje prowadzić, ale nie o to chodzi. To jest właśnie ta uczuciowa strona. Ale na ile to później wystarczy? Chodzi o to, żeby po rekolekcjach, po usłyszanych treściach, człowiek pragnął zrobić choć jeden krok w swoim myśleniu, w swoim postępowaniu, choćby to, żeby spowiedź nie była raz do roku, a częściej pracą nad sobą. Choćby, żeby taki krok zrobił, że wreszcie nie powie o swojej żonie czy o swoim mężu, zwłaszcza publicznie, w rodzinie, że ten mój się do niczego nie nadaje. Że wreszcie człowiek zmieni myślenie, że kochać to również pomagać komuś wzrastać i nie można ciągle obrażać na przykład swoich najbliższych, nie bacząc, co nieraz wypowiadam, nawet choć to jest mój brat rodzony i siostra, bo przyszli w goście, a ja obrażam swojego męża, bo wypowiadam się o nim, że on się do niczego nie nadaje. I tu chodzi mi o rozum. A uczucia, no to przeminęło z wiatrem.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie w ostatniej już części naszego dzisiejszego spotkania, gdy rozmawiamy sobie o rekolekcjach w Kościele, o kazaniu w Kościele, o potrzebie tego kazania, jak było kiedyś, jak było, jak jest teraz, czy może jak powinno być. Ojciec Ignacy tutaj wprowadza nas w tą tematykę niełatwą, szalenie ważną w moim odczuciu. Zatrzymałbym się przy jednym stwierdzeniu księdza sprzed przerwy, czyli pazur. Bardzo mi się podoba to określenie pazur, że rekolekcje muszą być z pewnego rodzaju pazurem.
0: Tak.
1: I czy tego pazura nie było w przeszłości za dużo? Mówię tutaj o rekolekcjach, kazaniach z czasów średniowiecznych, z czasów baroku, gdy, zresztą wspomniał o tym ojciec już na początku audycji, gdzie raz odwoływano się dość silnie do emocji słuchaczy, ale też odwoływano się do takich emocji negatywnych, gdzie było dużo elementów, no,
0: lęku i strachu.
1: Lęku i strachu. Straszono tak, piekłem, straszono, także człowiek jest właściwie otoczony grzechem, że wisi na jednej nitce, na cienkim włosku. Dosłownie tak jest sformułowanie, bo przecież te kazania często były spisywane. One były świetne w formie oratorskiej, natomiast jak się je czyta, no to właśnie ta jedna nitka cieniutka i ten biedny grzesznik wisi nad morzem siarki. Teraz się tego właściwie nie słyszy, przynajmniej ja nie słyszałem takich właśnie kazań w czasie rekolekcji. Czy to dobrze, czy to źle? Jak ojciec patrzy na tą wizję kaznodziei z przeszłości?
0: Największym grzechem współczesnych kaznodziejów jest instrumentalizacja Słowa Bożego. To znaczy, to nie jest nic nowego, bo zjawisko to zostało już opisane u Jeremiasza i Jeremiasz mówił, że taką instrumentalizację Słowa Bożego uosabia.

mówił w imię Boga, a nie była to własna dywagacja w jakieś imię moje. I aby trafić do młodzieży, do słuchaczy różnego stanu, kapłan musi być przede wszystkim wierzącym. I ten pazur będzie wtedy nie dla popisu, nie dla zaimponowania, nie dla tego, żeby być celebrytą, bo dziennikarze mają świetne pazury. Prasa ma swój pazur,

Były nadal czymś wartościowym dla ludzi, czymś niebywałym, żeby człowiek chętnie poszedł na takie rekolekcje, to na pewno nie mogą być, choćby ze strony kaznodziei może najpierw powiem, że będzie letniość i leniwość mówiącego, a więc brak będzie pasji w tym zmaganiach z przejawami zła. Bo można mówić, ale tam nie ma żadnego problemu w tych naukach. Takie opowiadania sobie. I ludzie no wysłuchali rekolekcji, nawet złożyli się na tace na koniec, bo się dziękuję rekolekcjonisty, ale tam nie usłyszeli o zagrożeniach, o przejawach zła, o tym, co powinni w sobie dokonywać jakiejś korekty, zniszczyć w sobie, co odnowić. Dalej, często widzimy też, mówię tu o rekolekcjach bez pazura, brak jasnego i zrozumiałego komentarza do czytań z Pisma Świętego. To nie chodzi o egzegezę, żeby książkę czytać, tylko konkretny komentarz. Chodzi mi, żeby to było odniesieniem, odnalezieniem współczesnego sensu do obecnej rzeczywistości. I dzisiaj nieumiejętność, niestety, u kaznodziejów nawet odnalezienia współczesnych odniesień do sensów sprzed tysięcy lat jest między innymi kryzysem rekolekcji i w ogóle naszego przepowiadania. Jeżeli Franciszek, jeżeli tak wielu proroków wcześniej byli słuchani, mieli coś do powiedzenia, to dlatego, że potrafili wyjaśnić sens tego, co Chrystus mówi z daną rzeczywistością. Stąd Franciszkanie na ogół nie byli uczeni, ale Franciszek był tak naprawdę aktorem, żeby przekazać sens, kiedy Franciszkanin, Braciszek szedł przez rynek i piał. I ludzie się go pytali, po co naśladuje koguta? Czy ci to nic nie mówi? Czy nie czujesz tamtego czasu w swoim sercu? Czy ci sumienie nic nie wyrzuca? Pianie koguta. I to tak naśladował. To było przepowiadanie aktorskie, jeden aktor, a obejmował tyle ludzi. Piał. Albo gdy Franciszek chciał przemówić sensem Bożego Narodzenia, to wszyscy znamy, to nie ubierał, jak fałszywie się dzisiaj interpretuje, ogrodu zoologicznego, gdzieś tam koło kościoła, zwierzątka i ludzie chodzą, zwiedzają, jest atrakcja, oto są właśnie też emocje. Tylko co Franciszek zrobił? I to jest ten sens jego przepowiadania, że w czasie Eucharystii

0: przeżywania mszy świętej, niż tylko właśnie kukiełek, łączenia Bożego Narodzenia z bydlątkami, z choineczką, z jakąś zabawą. Czy nie wchodzimy właśnie w tę komercyjność, sekularyzm? Czy on nie jest również pogłębiany przez Kościół, ta świeckość, która się wdziera, że wielu na przykład zwiedza obok szopę zbudowaną przy kościele, a nie jest w ogóle obecnym na mszy świętej w Boże Narodzenie. I chodzi o to właśnie, żeby ten pazur, który mówimy, ten jakoś uderzenie w myślenie, w rozum człowieka spowodował, żeby to nie było banalne, żeby to nie był wyeksploatowany język, żebyśmy przemawiali do człowieka tak, żeby ciągle uderzać w jego myślenie i pozostawiać w człowiekowi inaczej to franciszkańskie przepowiadanie. Nie jakie jest, ale jak być powinno, że wreszcie ludzie powiedzą, o, tak być, takie powinny być rekolekcje. Bo my ciągle mówimy, jak jest, ale mało kto potrafi powiedzieć, jak być powinno. I myślę, że Franciszek nam już kiedyś dawno powiedział, jak być powinno w Kościele. Że tak jak o Jezusie mówiono, nigdy jeszcze tak nikt nie przemawiał. Tak jak boski mistrz, że przez jego usta mówi coś więcej, dlatego jego głos słychać jeszcze i dziś. La Cordière, taki największy kaznodzieja, rekolekcjonista romantyzmu. Nikt, jak mówią o nim, nie słyszał podobnego tonu, a ci, którzy go wtedy słyszeli, nigdy go nie zapomną. Zgromadzeni wokół ambony w katedrze w Notre Dame mówili, ile my zawdzięczamy szczęścia, świętego żaru, chrześcijańskiej dumy od tego głosu. Przez długi czas, przez nawy katedry Notre Dame, La Cordière zapełniał rzeszami nie tylko olśnionych wiernych, ale wstrząśniętych niewierzących. I o to mi chodzi, wstrząsnąć niewierzącym. Czy można, czy niewierzący nie przychodzą? Przychodzą na pogrzeby, na śluby, na rekolekcje może nie, ale żeby tak kapłani, i ja sobie biorę bardzo to do serca, do siebie, że chyba nie ma największego momentu w czasie pogrzebu, jak choćby wstrząsnąć tyloma ludźmi niewierzącymi, bo przyjechali do kolegi matki, czy do kolegi, który zmarł z pracy, i potrzeba wtedy kapłana, który by właśnie ich wstrząsnął.
1: Powoli nasz program ku końcowi zmierza. Wspominał ojciec na samym początku naszej audycji, że tak naprawdę kiedyś w dawnych czasach Kościoła, rekolekcje były zarezerwowane, to pojęcie, przede wszystkim dla czasu przygotowującego do świąt Wielkiej Nocy. Później zostało to rozszerzone na Adwent, na inne okresy w roku liturgicznym i w ogóle na różne okazje, ale że te rekolekcje, które, do których myślę, przygotują się w tej chwili nasi słuchacze, wszyscy się do nich jakoś przygotowujemy, być może część z nas już brała udział w jakichś rekolekcjach wielkopostnych, są najważniejsze w całym roku liturgicznym, że warto tego czasu nie zmarnować. Czy przenosząc się do współczesności, ojciec mógłby podzielić się jakąś radą z naszymi słuchaczami i radą teoretyczną, jak podejść do rekolekcji, a może jakąś praktyczną, coś polecić, czy jakieś konkretne rekolekcje, które się cyklicznie odbywają, czy sam, nie wiem, sposób przeżycia rekolekcji, a być może słuchają nas w tej chwili inni rekolekcjoniści i jakieś porady praktyczne od tej strony kazalnicy.
0: Samym słuchaczom poleciłbym, by się modlili o dobrych rekolekcjonistów. Potrzebna jest modlitwa za rekolekcjonistę, który będzie głosił rekolekcję. Ja teraz od drugiej niedzieli tego Wielkiego Postu zaczynam rekolekcję u świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu. I tam potrzeba wsparcia tego duchowego, modlitwy. Sam rekolekcjonista musi się bardzo modlić, musi być w stanie łaski, być odpowiedzialnym za to, co będzie głosił, za również i troskę

0: oto, co powiedział kiedyś pięknie jeden z największych polskich twórców XX wieku, Roman Brandstetter, że oddechem wiary jest twórczość. Kto wierzy prawdziwie, może nie mieć uzdolnień tych naturalnych, ale będzie miał owoc tego, że potrafi tworzyć. Może będzie to twórczość najpierw nieudolna, taka pokorna, taka troszkę się broniąca, a tak naprawdę podobieństwo to w istocie rzeczy do Boga podobieństwo jest właśnie odwaga aktu tworzenia. I myślę, że tak jak słuchacze, którzy słuchają, o tyle powinny na nich rekolekcje oddziaływać, żeby ich później natchnąć do twórczego dobra, do pracy nad sobą. Rekolekcjoniści powinni sobie zapytać się samych, czy najpierw mam wiarę i czy to, co mówię, jestem do tego przekonany i czy rzeczywiście to jest moje, czy jestem twórczy w tym, czy nie powielam tekstów, czy nie mówię banałów, czy jest to przemodlone, przemyślane. I myślę, że to, co mówił Ojciec Święty, żebyśmy chcieli być artystami wiary. Wiary, jak i kaznodzieja, rekolekcjoniści. Artysta nie maluje ciągle tego samego obrazu. Słuchacz, jeżeli jest artystą wiary, to nawet i ze słabego obrazu wyciągnie dla siebie coś pożytecznego. Bo trudno, żeby wszyscy byli na miarę Jana Pawła, Lacordiera, czy choćby proboszcza Zars, gdzie Lacordier pojechał posłuchać...
1: Jana Marii Wianeya.
0: Pojechał go posłuchać, mówi, a sam przecież był wielkim mówcą, a powiedział, chciałbym mówić tak, jak proboszcz Zars. I trudno, żeby wszyscy byli na miarę tych kaznodziejów, ale myślę, że jest to możliwe. Czy to będzie ksiądz, rekolekcjonista, wikariusz, który może nie jeździ, albo został poproszony przez kolegę swojego kapłana, proboszcza. O tyle będzie dobry, jeśli będzie mu wiara towarzyszyła, będzie ta wiara mocna i będzie ta twórczość, że to mówię w imieniu Boga. Nie mówię ja sam, ale mówię w Duchu Świętym, w przekonaniu, że pragnę, żeby i ja, i moi słuchacze naprawdę uznali Pana Jezusa za swojego mistrza, Boga, drogę, prawdę i życie. Może tak banalnie zakończyłem, jak kaznodziejskim językiem, ale może inaczej, za sens tego, że warto być w Kościele, być chrześcijaninem, katolikiem i że jestem dumny z tego, bo dzisiaj brakuje nam tej dumy katolickiej.
1: Cóż, mogę się tylko pod słowami Ojca podpisać i apelować do Państwa, żebyśmy wzięli je sobie do serca, żebyśmy tego czasu, który nam jeszcze z Wielkiego

Cóż, mogę się tylko pod słowami ojca podpisać i apelować do państwa, żebyśmy wzięli je sobie do serca, żebyśmy tego czasu, który nam jeszcze z Wielkiego

0: sobie, żeby mieć tą gotowość na przemianę, bo o to chodzi, na to, żebyśmy się dali pozbierać znowu,
1: i dlatego
0: połączyć.
1: Do rekolekcji już powinniśmy iść przygotowani poprzez spowiedź świętą, z czystym sercem. Tak jak z czystym sercem przyjmujemy komunię świętą, tak nie zapominajmy, że z czystym sercem, z łaską Bożą, winniśmy przystępować do Słowa Bożego. Bo jeżeli mamy w sobie chaos, bałagan, jesteśmy zamieszani, jest w nas nieporządek duchowy, wtedy przychodzą nawet w czasie słuchania, w naszym najlepszym nastawieniu, roztargnienia, nie potrafimy myśli pozbierać. A kiedy poprzedzimy rekolekcję wcześniej spowiedzią, komunią świętą, modlitwą dodatkową, myślę, że nawet i treści, które może są dla nas oczywiste, pomogą nam zawsze znaleźć taką drogocenną perełkę. I nieraz jedna drogocenna perełka znów nam pozwoli, żebyśmy owocowali.
0: I ufam, że tak będzie. Bardzo dziękuję ojcu za wizytę w naszym studiu. Przypominam, moim i państwa gościem był dzisiaj ojciec Ignacy Kosmana, franciszkanin z Niepokalanowa.
1: Dziękuję państwu bardzo za cierpliwość, za słuchanie i kapłanom, i wszystkim, nawet ludziom niewierzącym. Jeśli coś pomogłem, to dziękujmy Bogu. Dziękujmy sobie też, że potrafimy rozmawiać. I zapraszam do Niepokalanowa. Kto nie był, niech przyjedzie.

0: Eskarok, Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Dorastanie w domu z rodzicem chorym psychicznie, chodzi na przykład o depresję albo schizofrenię, negatywnie wpływa na samopoczucie w dorosłym życiu. Lęk, depresja, myśli samobójcze są częste u dzieci rodziców zmagających się z chorobami tej natury, tak wyczytałem. Dorastanie z rodzicem chorym psychicznie jest trudne, ale niekoniecznie musi być traumatyczne, tak też przeczytałem. Na czym polegają największe trudności i wyzwania z tym związane i w jaki sposób zmniejszyć ryzyko traumy po dzieciństwie w takich trudnych okolicznościach. O tym dziś w roli ekspertki w studiu ze mną i z wami Marta Wielogórska, psycholog, certyfikowana psychoterapeutka w nurtach schematu, terapii poznawczo-behawioralnej i terapii skoncentrowanej na współczuciu. Wykładowczyni w szkołach psychoterapii, Marta pracuje w gabinecie psychoterapii Dobry Schemat w Warszawie. Serdecznie ciebie witam po latach w gościnnych progach drogowskazów, Marta.
2: Bardzo miło mi tutaj znowu być.
1: Marto, wyczytałem, że osoby, których bliscy, krewni cierpią na depresję, na schizofrenię czy chorobę na przykład afektywną dwubiegunową, są statystycznie bardziej narażone na wystąpienie zaburzeń psychicznych w swoim życiu, dalszym życiu. Dlaczego?
2: No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Nie wiem, czy Michał czytałeś, jaki to jest procent? Bo to jest dosyć przerażające. Ja wręcz zastanawiałam się przed naszym spotkaniem, czy mówić o tym wprost, bo to są tak duże liczby. I te liczby, tak dla na przykład osób, których rodzice chorują na schizofrenię, to jest od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. Nawet przeczytałam, że mogą dochodzić do 75%. Czyli jeżeli czyjeś dwoje rodziców chorują na schizofrenię, to taka osoba ma 75% szans na to, że sama zachoruje. My już teraz wiemy współcześnie, że te choroby mają podłoże wieloczynnikowe. Czyli z jednej strony oczywiście

55%. Czyli jeżeli czyjeś dwoje rodziców chorują na schizofrenię, to taka osoba ma 75% szans na to, że sama zachoruje. My już teraz wiemy współcześnie, że te choroby mają podłoże wieloczynnikowe. Czyli z jednej strony oczywiście te

0: ekonomiczne. Bardzo wiele czynników wpływa na to, czy ktoś zachoruje, czy nie. Łącznie z tym, jaka jest ta osoba, jakie jest to dziecko, jaki ma temperament,
1: jaką wrażliwość i tak dalej.
0: Dokładnie, tak? Jaką ma wrażliwość. Tak, i to wszystko jest przebadane i też wpływa na to, jaki jest ten stopień potem zachorowania.
1: Dzieci i młodzież, chciałbym, żebyśmy na moment się nad tą grupą wiekową teraz pochylili w naszej rozmowie. Dzieci i młodzież, Marto, doświadczające chorób psychicznych w najbliższym otoczeniu. Chora mama, chory tata, czasami oboje rodziców, tak, dorastają w środowisku, tak to sobie wyobrażam, pełnym napięć, nieprzewidywalnych zachowań bardzo często, zaburzonej komunikacji, albo w ogóle braku komunikacji, tak? Jakie są tego skutki, zwłaszcza w ich dorosłym życiu, tych dzieci, tej młodzieży? Jak to wpływa na ich życiowe wybory, na reakcje w określonych sytuacjach? Tutaj pewnie jest też bardzo szeroki temat.
0: Jest to bardzo szeroki temat, rzeczywiście, ale myślę sobie, że może, nie wiem co to na to, ale warto było zacząć od parentyfikacji, czyli od tego, że...
1: Zgadza się, tak, parentyfikacja
0: tak,
1: się kłania.
0: Tak, to, tak, czyli to nie jest ta jedyna rzecz, ale to jest bardzo ważne, tak, czyli że parentyfikacja to jest taki stan, w którym dochodzi do zamiany ról rodzica i dziecko i dziecko zaczyna się troszczyć emocjonalnie albo też jakoś fizycznie, robiąc różne rzeczy o rodzica. Same skutki parentyfikacji są bardzo jakby takie szerokie i w zależności od tego, w jakiej roli to dziecko będzie w tej rodzinie, to jest tego bardzo dużo, tak. Samo to jest jakby dużym tematem, ale też jakoś myślę sobie, że mogłabym opowiedzieć o tym, że tych obszarów tak naprawdę, w których to dziecko może funkcjonować gorzej, jest wiele. Na przykład są badania na to, że osoby, które dorastają w takich rodzinach, gdzie ktoś choruje psychicznie, o wiele mają

0: szczęście, dlatego że życie rodziny bardzo często kręci się wokół czegoś zupełnie innego. Innym obszarem jest na przykład funkcjonowanie poznawcze. Tak, to jest trudne, żeby o tym mówić, no ale jest też tak, że takie dziecko ma bardzo duże obciążenie na co dzień, więc jego funkcjonowanie poznawcze w szkole, ale nie tylko, również będzie gorsze. Więc mówimy też o funkcjonowaniu emocjonalnym oczywiście, tak, czyli są bardzo dalekie takie skutki emocjonalne tego, że dziecko jest najbardziej zaangażowane w to, co się dzieje w domu. Tak, więc jakby jego życie, jego potrzeby, jego różne relacje, no nie są tutaj priorytetem. Nie ma na nie za wiele miejsca.
1: To jest dalszy plan absolutnie. A Marto, a jak to może wpływać też na relacje, na związki intymne w przyszłości takiego dziecka też, które żyło pod jednym dachem z mamą z depresją, z ojcem ze schizofrenikiem na przykład, takim doświadczyło już parentyfikacji również.
0: No właśnie. Myślę sobie, że może warto było powiedzieć o takich dwóch wymiarach, które są jakoś przeciwne. Tak? Z jednej strony są badania jasno wskazują, że osoby, które rosną w takim domu, są takimi osobami, które wchodzą w relacje takie, w których opiekują się tą drugą stroną, opiekują się swoim partnerem. Tylko, że tu chodzi o coś więcej niż po prostu taką zdrową opiekę, taką, że nie wiem, zrobię komuś kawę rano, tak? Tylko chodzi o to raczej, że ci ludzie, te osoby odczuwają bardzo duży taki imperatyw wewnętrzny, żeby szukać, czy też żeby wchodzić w relacje z takimi osobami, którymi bardzo trzeba się opiekować. Tak, więc to jest ta jedna strona. A innym sposobem, w zasadzie to jest taki sposób do radzenia sobie z nagromadzoną złością, której nie ma gdzie wyrazić, chciałabym, żebyśmy do tego potem wrócili, może być taka postawa roszczeniowa. Tak, czyli że należy mi się to, żeby inni na mnie zwracali uwagę, że przecież ja mam takie deficyty, nikt na mnie wcześniej jakoś się mną nie opiekował, więc żądam tego, żeby inni to teraz robili. Na pewno można by jeszcze wiele różnych tutaj postaw pokazać, ale myślę, że te dwie są takie najbardziej...
1: Wydaje mi się, Marto, że to już dobrze pokazuje, ilustruje to, jakie mogą być konsekwencje, prawda, takiego życia w dzieciństwie. A czy są jakieś choroby psychiczne, Marto, które dla funkcjonowania rodziny, w sensie ich też skutków, są zdecydowanie najbardziej destrukcyjne? Czy można je tutaj jakby kategoryzować pod tym kątem? Bo wyobrażam sobie tak, że inne konsekwencje dla rodziny będzie miała na przykład depresja mamy czy taty, a zupełnie inne schizofrenia.
0: Zgadza się i badania tutaj są jasne. Czyli tymi najtrudniejszymi chorobami, które w największym stopniu wpływają destrukcyjnie na życie dzieci i też całej rodziny oczywiście, to są zaburzenia afektywne dwubiegunowe, schizofrenia i psychozy różnego rodzaju. Tak, są nawet takie badania, które pokazują, że jeżeli rośniesz w domu, w którym była któraś z tych chorób, masz no jakby wielokrotnie, tak, no ponad 50% szans na to, że będziesz też mieć jakiegoś rodzaju trudności psychiczne. Ale na przykład, jeżeli twój rodzic po prostu ma zaburzenia lękowe albo właśnie zaburzenia depresyjne, te szanse są wiele mniejsze i też jest, jakby badania pokazują, że wtedy po prostu masz większe szanse na te zaburzenia, na które chorował twój rodzic. Kiedy na przykład, jeżeli twoja mama choruje na schizofrenię, to jest duża szansa, że różnego typu trudności psychiczne, zaburzenia psychiczne lub choroby psychiczne no, dotkną cię w przyszłości.
1: W ogóle się też teraz zastanawiam trochę, korzystając z twojej obecności w studiu drogowskazów, czy dzieci i młodzież, Marto, w ogóle powinny zajmować się najbliższym i czasem nie ma innego wyjścia, z tego zdaję sprawę po prostu, ale czy powinny zajmować się najbliższym i mamą, ojcem, dziadkiem, babcią, tak, w kryzysie psychicznym, a jeśli tak, to w jakim zakresie takim może bezpiecznym, chociaż nawet trudno mi teraz go zdefiniować, co to jest w tym kontekście bezpieczny zakres. Czy w takim wypadku w ogóle da się taki wyznaczyć? Bardzo często pytają o to internautki oraz internauci. Ja teraz też pozwolę sobie ciebie się o to zapytać. Czy to jest w ogóle zadanie dla dzieci?
0: Oczywiście, że zadaniem dla dzieci nie jest opiekowanie się w takim pełnym zakresie. Tak. Ale myślę sobie, że nie możemy również tak jakby udawać, że jest możliwe, żeby tego nie było w takiej rodzinie, tak? To jest jasne, że jeżeli twoi rodzice, któryś z twoich rodziców choruje, to po prostu uruchamia się coś takiego w człowieku, tak, żeby jakoś zwrócić na to większą uwagę, żeby się zaopiekować. Natomiast to, czego nie chcemy, to nie chcemy, żeby to dziecko czuło się odpowiedzialne za rodzica. Tak, to jest ta różnica tutaj. Nie chcemy, żeby ono zrobiło sobie misję ze swojego życia, opiekowanie się tym rodzicem. Tego nie chcemy i to jest ta różnica.
1: Obciążające skutki choroby psychicznej w rodzinie dotyczą nie tylko dzieci, Marto, chorujących rodziców, ale także ich partnerek i partnerów. Na jakie skutki dla psychiki, dla emocji związane na przykład z depresją męża narażona jest jego małżonka, tak? Co mogą one powodować w jej życiu?
0: No, myślę sobie, że mamy tutaj tak naprawdę szereg trudności, w zależności od tego oczywiście, kim jest ta osoba, tak? W sensie nie ta chorująca, ale ta, której partner choruje, tak? Ale no przede wszystkim mamy

0: miała tutaj z dużym obciążeniem psychicznym, ze zwiększonym poziomem lęku, stresu, takiego napięcia. Można sobie wyobrazić, że taka partnerka lub partner może się bać tak o swoją przyszłość, o wspólną przyszłość, o to, jak to będzie wyglądało, kiedy ten ktoś wyzdrowieje, czy wyzdrowieje.
1: Czy zrobi sobie krzywdę po drodze na przykład, tak?
0: No też, dokładnie, czy, tak, no bo rzeczywiście dobrze, że o tym mówisz, tak, no bo depresja, w ogóle choroby psychiczne to są takiego typu choroby, w których rzeczywiście są większe skłonności samobójcze, więc myślę sobie, że po prostu w takiej sytuacji znacznie wzrasta poziom lęku na co dzień.
1: Może być też tak, że osoba chora psychicznie w rodzinie staje się niebezpieczna właśnie dla siebie i też dla domowników. Mm-hmm. Co wtedy? Przymusowe leczenie, z dala od najbliższych, agresja domownika chorego psychicznie może być nie tylko groźna fizycznie, ale też psychicznie dla jej, jego najbliższego otoczenia. Czym skutkuje takie życie w ciągłym strachu, że na przykład ojciec za chwilę dostanie ataku furii z byle powodu? Mm-hmm. Bo na przykład jest schizofrenikiem, tak powiedzmy.
0: Wiesz, to musimy rozdzielić tutaj takie dwie fazy w życiu tych rodzin. Jedna faza jest taka, kiedy ten ktoś jest w fazie aktywnej choroby i to jest zupełnie inna kwestia. I mamy drugą fazę, w której ktoś jest w remisji. I wtedy mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy zazwyczaj jest tak, ktoś jest w remisji, mam normalnego rodzica, mam dobre życie, rodzic może nawet nadrabia, zwraca na mnie większą uwagę, tak? I wtedy można troszeczkę, ten poziom napięcia opada na początku szczególnie, ale potem raczej rośnie jak taki balon, bo to napięcie i to oczekiwanie, że znowu to się stanie, jest coraz, coraz większe, tak? No i mamy fazę aktywną choroby, w której rzeczywiście, chyba wolno mi użyć takiego porównania, że to jest jak życie na wojnie. Że naprawdę, naprawdę jest bardzo duże napięcie, brak poczucia bezpieczeństwa, nie wiadomo, co się stanie. I w którymś momencie w tych chorobach, o których rozmawiamy, no trzeba wezwać karetkę lub zatroszczyć się w taki sposób, żeby ta osoba po prostu dostała adekwatną pomoc.
1: A w jaki sposób, Marto, namówić bliską osobę, kogoś z rodziny do podjęcia leczenia, jeśli ta osoba jeszcze tego nie zrobiła, a ma ewidentne objawy kryzysu psychicznego? Bo często tak jest, że tak trochę ktoś czeka, taki przyczajony, coś się zaczyna złego dziać, rozumiesz, nie? Żeby to zrobić odpowiednio, delikatnie i na czas.
0: No tak, Michał, tylko że właśnie to jest ta rzecz, że ja mam takie poczucie, że te osoby być może są troszeczkę za bardzo obciążone tym, że one mają zareagować i że one mają kogoś namówić i że one mają we właściwy sposób zareagować i powiedzieć coś tak, żeby ktoś poszedł do psychiatry albo do lekarza, albo coś takiego się stało. To mnie osobiście troszkę denerwuje, dlatego że jedyne materiały, w zasadzie prawie jedyny materiał, jakie znalazłam, takie przygotowując się do tej audycji, właśnie o konkretnie o dzieciach, które rosną w takich rodzinach, to były właśnie takie, jak te dzieci mogą bardziej pomagać rodzicom, albo jak mogą później jako dorosłe dzieci już opiekować się rodzicami.
1: Czyli dodatkowe wciskanie tych dzieci w tę rolę, w której być nie powinny.
0: No właśnie, właśnie. Więc jakby ja chcę odpowiedzieć na to pytanie. Tak, ale właśnie, to jest tak, że to, co zawsze działa, to mówienie o sobie i o swoich uczuciach, tak? I wyobrażam sobie, że jeżeli na przykład moja bliska osoba miałaby, nie wiem, objawy epizodu depresyjnego, tak? To ja bym chciała powiedzieć jej na przykład w taki sposób. Kiedy patrzę na ciebie, to mam takie poczucie, że coś się z tobą dzieje niedobrego. Boję się tych różnych objawów. Boję się na przykład tego, że chodzisz ostatnio cały czas smutny, że, nie wiem, źle sypiasz. Chciałabym, żebyś się jakoś tym zajął, zaopiekował, żebyś coś z tym zrobił. Tak, i myślę sobie, że to jest wystarczające powiedzenie o sobie, co mi to robi, a niekoniecznie, no jeżeli on by powiedział, no dobrze, no to pójdę do psychiatry, ale czy pójdziesz ze mną, bo się boję, no to oczywiście bym poszła, tak, ale nie w taki sposób, że no tutaj zrobiłam research, to i to jest twoja opcja. Myślę sobie, że po prostu to, co jest trudne w tej sytuacji, to jakoś zrozumienie, że ja jestem odpowiedzialna za siebie i swoje życie, a ta druga osoba jest odpowiedzialna za siebie i swoje życie. I nawet jeśli mamy do czynienia z osobą, która choruje psychicznie, to również nadal tak jest. Nie możemy jej pozbawiać jakby odpowiedzialności za siebie. To też nie jest w porządku, tak? To nie jest w porządku wobec wszystkich.
1: No chyba, że ta osoba już traci kontakt z rzeczywistością,
0: wtedy
1: prawda?
0: Wzywamy karetkę.
1: Otóż to.
0: Jakby wtedy nie ma żadnej dyskusji. Oczywiście, że wtedy wzywamy karetkę i jakby wtedy taka osoba zostanie zabrana i dostanie adekwatną pomoc. To jest jasne, tak? Że kiedy mamy osobę w psychozie, w manii, w taką, która ma zamiar się zabić, odebrać sobie życie, no to wtedy po prostu naszym zadaniem i obowiązkiem nawet w oczach prawa jest po prostu zadzwonić po pomoc.
1: W sieci czytam, że zaburzenia psychiczne w rodzinie to jedno z najpoważniejszych wyzwań współczesnej psychiatrii i zdrowia publicznego, ale też można odnieść takie wrażenie, że ciągle mało się temu tematowi poświęca.

poświęca czas w mediach na przykład, prawda? Dlatego też spotykamy się dzisiaj w studiu, trochę dorzucamy tutaj kamyczek do tego ogródka. Mam nadzieję, że wartościowy dla naszych słuchaczy. Ich obecność tych chorób psychicznych w rodzinie wpływa nie tylko na osobę chorującą, lecz także na wszystkich członków rodziny, którzy stają się uczestnikami, a często również ofiarami kryzysu psychicznego. Wspólne funkcjonowanie w takiej rodzinie wiąże się z licznymi trudnościami, o których dzisiaj mówimy, emocjonalnymi, społecznymi, wychowawczymi, które mogą prowadzić do też dalszej eskalacji problemów. O tym dziś w Drogowskazach. Ten temat dopiero zaczęliśmy, przed nami jeszcze dwie części. Na moje pytania odpowiada Marta Wielogórska, psycholog, certyfikowana psychoterapeutka w nurtach schematu, terapii poznawczo-behawioralnej i terapii skoncentrowanej na współczuciu. Marta jest wykładowczynią w szkołach psychoterapii, pracuje w gabinecie psychoterapii Dobry Schemat w Warszawie. Michał Poklękowski do rozmowy z Martą. Wracam już za chwilę.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Poklękowski, miło mi przywitać się z wami ponownie. Choroby psychiczne, niezależnie od ich rodzaju, zaburzają codzienne życie rodzinne, komunikację oraz też taką stabilność emocjonalną domowników. Mhm. Osłabiają więzi i zaufanie, a także zaburzają role rodzinne, szczególnie w przypadkach, kiedy opiekunowie nie są w stanie zapewnić odpowiedniego wsparcia. W efekcie dochodzi do tak zwanego kryzysu psychicznego rodziny, który nierzadko trwa latami, może wpływać na kolejne pokolenia nawet, utrwalając schemat nieadaptacyjne i emocjonalne obciążenia, tak czytam w fachowej literaturze. O tym dziś w drogowskazach. Sądzę, że ten temat jest niezwykle ważny, zwłaszcza w kontekście zdrowia psychicznego, o którym na szczęście coraz więcej, coraz obszerniej mówi się bez cenzury. W studiu z wami jest i ze mną też Marta Wielogórska. Marta jest psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutką w nurtach schematu, terapii poznawczo-behawioralnej i terapii skoncentrowanej na współczuciu. Jest wykładowczynią w szkołach psychoterapii. Marta pracuje w gabinecie psychoterapii Dobry Schemat w Warszawie. Witam ciebie po raz drugi, Marto.
2: No, witam.
1: Co mogą zrobić córka albo syn matki lub ojca chorych psychicznie, żeby nieco złagodzić konsekwencje bliskich kontaktów z taką osobą, konieczności opieki nad nimi? Co można zrobić we własnym zakresie, żeby te obciążenie i też jego skutki związane z tą konkretną sytuacją były może trochę mniejsze?
2: Myślę sobie, że najbardziej podstawową rzeczą, którą można zrobić, to po prostu o tym mówić i budować stabilne, bezpieczne relacje z osobami, które w jakimś stopniu mogą być wsparciem w tym.
1: Tak? A jakieś wytchnienie, żeby na przykład takie osoby mogły gdzieś, nie wiem, wyjechać na przykład na jakiś czas, żeby troszkę się zrestartować, powiedzmy, tak?
2: No oczywiście w idealnych warunkach. Jeżeli jest taka możliwość, to myślę sobie, że to jest konieczne. Konieczne lub bardzo ważne byłoby też zadbanie o to, aby może wymieniać się, czy też żeby ten rodzic, którym ta osoba jakoś jest obciążona albo się opiekuje, żeby też miał kogoś innego, tak? Poza tym dzieckiem, które się opiekuje.
1: Tak. A w jaki sposób stawiać granice osobie chorej psychicznie z naszego najbliższego otoczenia, to może być niełatwe, nie? W stosunku do mamy czy taty, brata, siostry na przykład.
2: Tak, tak.
1: To jest trudne.
2: Tak, dlatego że to, co zazwyczaj takie dzieci czują wobec w ogóle takich rodziców, to jest utajona złość. Dlatego, że zobacz, Michał, w takiej rodzinie, w której ktoś choruje psychicznie, no jest bardzo dużo złości i trochę nie wiadomo, co z nią zrobić.
1: Tak.
2: No bo na kogo tutaj być złym? Na rodzica, który choruje, przecież on jest po prostu chory. Na innego, drugiego rodzica, który się zajmuje, no jakby też nie za bardzo, tak? Więc mamy tutaj do czynienia ze złością, z poczuciem winy i też ze wstydem. To są takie uczucia, które znacząco utrudniają stawianie granic. Mhm. Tak, no bo w ogóle stawianie granic jest trudne, być asertywnym, powiedzenie nie rodzicowi, który coś prosi, no powiedzmy sobie szczerze, że to nie jest proste. A w takiej sytuacji jest to jeszcze trudniej.
1: Tym bardziej, że osoba też chora psychicznie może nie być świadoma tego, że przekracza permanentnie te granice, prawda?
2: Najbardziej. Może być też jakby, może mieć poczucie na przykład, że jej się to należy.
1: Na przykład.
2: W takich sytuacjach po prostu jedyne, co pomaga, to wsparcie, stanowczość i ćwiczenie tego. Nie ma innej drogi tak naprawdę do tego, żeby takie dziecko, które rośnie w takim domu, miało swoje dobre życie. Jedyną opcją jest po prostu zadbanie o siebie, o swoje granice, o swoje życie i w ogóle jakby rozwijanie swojego życia i swojego obszaru życia. A wiesz, to łatwo mówić, kiedy mówimy o kimś dorosłym, a dużo trudniej jest mówić, kiedy mówimy o nastolatkach albo dzieciach.
1: A czy są jakieś mity, też stereotypy dotyczące skutków życia w bezpośredniej bliskości z osobą chorą psychicznie, z mamą, ojcem, bratem, córką, dziadkiem, babcią?
2: To, co jakby najczęściej moi pacjenci wnoszą, to jest to, że inni, że oni się boją, czy też wstydzą się tego, że inni sądzą, że no to jest trochę jak w locie nad kukułczym gniazdem. Tak, że wiesz, jakby te osoby chorujące psychicznie, to są takie osoby, które, nie wiem, siedzą w kącie, ślina im cieknie z buzi.
1: Bujają się.
2: Nie mają kontaktu z rzeczywistością. Oczywiście czasami też tak to wygląda, tak? No, ale powiedzmy sobie szczerze, że jednak w większości przypadków, no nie do końca tak współcześnie przynajmniej wygląda szpital psychiatryczny, tak? Więc no jest tego bardzo dużo. Myślę sobie, że w ogóle też jest coś takiego, zauważ, Michał, że choroba psychiczna to jest coś, czego raczej nie widać. Kiedy już mamy takie bardzo duże objawy, oczywiście widać, tak, ale jak nie widać problemu, to nie widać też krzywdy, tak? Więc mamy do czynienia z takim problemem, który jest niewidoczny. Czyli te dzieci przeżywają bardzo intensywne emocje, złość, wstyd i tak dalej, a z drugiej strony może być zupełnie nie widać, z jakiego powodu to się dzieje. trudna, poruszająca sytuacja i tak jak mówiłeś wcześniej, mamy do czynienia z tematem, który jest bardzo niszowy i w małym stopniu zaopiekowany.
1: To jest też taki trochę temat tabu, nie? Bo tutaj wstyd też chyba odgrywa taką główną rolę. Tak to sobie wyobrażam oczywiście jako niespecjalista, że w domu, w którym na przykład jest, nie wiem, ciężka depresja czy schizofrenia, tak, że te dzieci chodzą normalnie do szkoły, jakieś tam kontakty utrzymują, ale generalnie się o tym nie mówi, prawda? Ta sprawa jest zamiatana trochę pod dywan, że w domu jest taki problem, że tak ciężko dotrzeć, nie? Ten mur rozbić, żeby tam wejść i zobaczyć, co tam się dzieje. Chociaż, żeby pomóc dzieciom jakoś je odciążyć, odwentylować.
2: No tak, oczywiście. Na przykład te moi pacjenci, jakby to, co ich łączy, to taki ogromny lęk, że ten rodzic na przykład

0: trochę pod dywan, że w domu jest taki problem,
1: no tak,
0: że tak ciężko dotrzeć, nie? Ten mur rozbić, żeby tam wejść i zobaczyć, co tam się dzieje, chociaż żeby pomóc dzieciom jakoś się odciążyć, odwentylować.
1: No tak, oczywiście. Na przykład te moi pacjenci, jakby to, co ich łączy, to taki ogromny lęk, tak, że ten rodzic na przykład

0: Na przykład.
1: Albo na tak jakimś, wiesz, przedstawieniu. I, albo w ogóle wyjdzie na dwór wtedy i jakby inni go zobaczą, tak?
0: Tak. Nie wiem, i nie daj Boże jeszcze, przepraszam, może niegrzecznie powiem, odwali jakiś numer,
1: tak,
0: powiedzmy to.
1: Tak, tak. No, dobrze, że ty to mówisz, nie. I wiesz, i to jest no, takie życie na bombie, tak? Które jest pełne wstydu i takiego ukrywania tego, co tak naprawdę się dzieje.
0: A kiedy i dlaczego, Marto, należy absolutnie odejść od członka rodziny, który choruje psychicznie? Zdaję sobie sprawę, że pewnie jest to dość trudne wtedy, kiedy to nasza mama albo ojciec chorują, prawda, psychicznie, ale tutaj jakby koncentrujmy się na związkach może bardziej takich intymnych, powiedzmy, że jest to małżeństwo, para, związek nieformalny i któreś na przykład, któraś ze stron choruje psychicznie. Kiedy absolutnie powinno się taką relację zakończyć?
1: Wtedy, kiedy dewastuje to twoje życie. Wtedy,
0: albo zagraża kiedy, fizycznie na przykład.
1: Albo
0: tak,
1: wtedy, kiedy pojawiają ci się myśli samobójcze, albo myśli rezygnacyjne. To jest bardzo częste. Tak, że przychodzi do mnie na przykład taka osoba, która mówi, no, że z jakiegoś powodu nie wie, dlaczego pojawiły się jej myśli rezygnacyjne. O tym, że jest jej tak strasznie ciężko, że już wolałaby nie żyć. Tak, czyli to nie są myśli wprost samobójcze, ale są to takie myśli o tym, że lepiej by było nie żyć. No i wtedy, kiedy badamy sobie, co tam się dzieje, to się okazuje, że właśnie albo jest rodzina obciążona chorobami psychicznymi, albo żyje w związku, w którym jakby jest bardzo dużo z jej strony opiekowania się partnerką lub partnerem. Mhm. Tak więc jeżeli twoje życie, jeżeli życie takiej osoby jest zdewastowane, jeżeli masz coraz mniej siły i jakby czujesz, że jesteś na krawędzi, że jakby za chwilę naprawdę z tobą się może stać coś bardzo złego, no to wtedy, no, to jest trochę
0: czas najwyższy,
1: twoje być albo nie być.
0: Dokładnie tak. Mhm. Choroba psychiczna jakiejś osoby w rodzinie, tak, to zwykle konieczność dostosowania życia rodzinnego do tej szczególnej okoliczności, tak naprawdę pod potrzeby tej konkretnej osoby chorującej, prawda, psychicznie. Mhm. Na czym to dokładnie polega, takie dostosowanie życia rodzinnego do tych okoliczności, tak, no, w praktyce?
1: Zobacz.
0: Mogli to zobrazować.
1: Tak, no, myślę sobie, że to trochę tak, jakbyśmy sobie wyobrazili chodzenie na poluszkę wokół tej osoby, tak? Czyli oczywiście rodzina niesłusznie zazwyczaj w jakiś sposób nakłada sobie odpowiedzialność, że jak coś zrobię albo nie zrobię, to może ta osoba zachoruje lub nie. Tak? Więc mamy do czynienia prawdopodobnie z takimi typowymi sytuacjami, w których właśnie nie stawia się granic tym osobom, ulega się im w różnym stopniu, robi się różne, podejmuje się różne decyzje. Na przykład nie pojadę na wycieczkę szkolną, dlatego że, no nie wiem, no, boję się zostawić swojego rodzica albo swojego partnera, bo boję się, że coś sobie zrobi, albo coś się stanie wtedy. Albo jeszcze nie jest gotowy na to, żebym, nie wiem, ja sobie poszła na kurs ceramiki co środę po południu.
0: Internauci bardzo często pytają, czy choroby psychiczne niejako dziedziczy się po najbliższych. Co na ten temat mówi współczesna nauka? Trochę już o tym powiedzieliśmy w pierwszej części, ale to jest ciekawy temat, też ciekawy wątek.
1: Niestety tak.
0: Niestety tak.
1: Niestety tak. Mhm. Im poważniejsza choroba, tak, czyli zaczynając od psychozy i wszystkich tych chorób, które zawierają to w sobie, idąc poprzez zaburzenia depresyjne, ciężkie depresje, zaburzenia lękowe, no jest po prostu tak, że to jest rzeczywiście taki czynnik, który powoduje, że masz większą szansę zachorować. Też są badania, które jasno pokazują, że najbardziej narażone są te osoby, których w pierwszych 2 latach życia na przykład przebywają z rodzicem chorym na przykład na schizofrenię, tak, to wtedy znacząco jeszcze bardziej wzrasta to ryzyko zachorowania.
0: A czy trudniej mają, Marto, ci, którzy nigdy nie poznali zdrowego oblicza mamy lub taty, czy ci, których rodzice zachorowali, kiedy oni mieli już kilka, nawet kilkanaście lat i pamiętają jeszcze rodziców zdrowych, tak, bez choroby psychicznej, czy są tutaj jakieś różnice w konsekwencjach dla emocji, dla psychiki takich dzieci?
1: Bardzo to jest trudne pytanie. Myślę sobie, nie da się absolutnie jednoznacznie odpowiedzieć na to, tak?
0: Ale wiesz, o co mi chodzi.
1: Tak, dokładnie wiem, ale to jest trochę taki dylemat, jak czy gorsza jest przemoc fizyczna, czy psychiczna. Nie, że jakby nie jestem w stanie na to odpowiedzieć.
0: Rozumiem.
1: Mhm. Myślę sobie, że po prostu jakby to... Pamiętaj, że rozmawiamy o chorobach psychicznych, czyli zazwyczaj mam do czynienia z takim stanem, w którym jednak ten rodzic zdrowy, czyli w stanie remisji, się pojawia.
0: No tak, tak. On wraca jakby, tak?
1: Tylko my nie wiemy kiedy, nie dlaczego, ile to będzie trwało i czy przypadkiem w którymś momencie już nie wróci. Myślę sobie, że jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której może chciałabym powiedzieć. Nie wiem, co ty na to o tym, że te osoby bardzo często właśnie ze względu na to ryzyko przekazywania choroby nie decydują się na posiadanie dzieci. I na przykład, jeśli chodzi o moich pacjentów, a naprawdę zrobiłam solidny taki jakby przed naszym spotkaniem, sobie to przypomniałam wszystko, nie ma ani jednej osoby, która dorastała w takim domu i która by się zdecydowała na potomstwo. I to zazwyczaj robią to bardzo świadomie właśnie z tego powodu.
0: Czyli to jest takie odpowiedzialne, można byłoby powiedzieć tak naprawdę, w jakimś sensie, takim społecznym powiedzmy, tak

0: sobie trochę to wyobrażam.
1: No ale to zobacz, to jest odpowiedzialne, ale jak bardzo to jest okropne.
0: Tak.
1: A z drugiej strony, jakby to myślimy o kimś tam, ale z drugiej strony mamy jeszcze ten element tego, że tak naprawdę to te osoby cały czas się boją, że one zachorują. Tak, no bo to one mają w sobie te geny, które mogą się uaktywnić, tak? Jak masz 40 lat, to nie oznacza, że to już koniec za tobą wszystko i że jakby ryzyko minęło, tylko po prostu to się może wydarzyć i myślą też o kolejnych pokoleniach. No jak bardzo jest złożone to cierpienie, zobacz.
0: Dzieci rodziców chorych psychicznie to de facto DDD, czyli dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, o czym kilka lat temu rozmawialiśmy już w drogowskazach. Odsyłamy do tego podcastu, jeśli ktoś chciałby rozszerzyć sobie wiedzę na ten temat. W każdym razie one same mówią, o czym zresztą mi pisałaś niedawno, Marto, że czują się niewidzialne w takiej rodzinie. Jak to rozumieć dokładnie?
1: Ojejku, aż mam ciarki, ponieważ to jest coś takiego, co dla mnie osobiście w tej sytuacji, o której rozmawiam, jest najbardziej poruszające. Tak, czyli no, widzialny jest rodzic, który choruje. Widzialna jest choroba psychiczna rodzica. I jakby w takiej rodzinie zazwyczaj po prostu nie ma miejsca na dzieci, na ich prawdziwe potrzeby, na ich życie, na ich zainteresowania. Tak, bo pojawiające się na chwilę zainteresowanie, takie momentalnie, kiedy na przykład momentami, kiedy rodzic jest zdrowy, albo kiedy wraca ze szpitala, tak, albo kiedy ma ten moment, kiedy się dobrze czuje, to nie jest wystarczające do tego, żeby takie dziecko czuło się bezpiecznie. Po prostu. Więc te dzieci można nazwać niewidzialnymi.
0: Przezroczyste, niewidzialne, tak.
1: No, takimi znikającymi. Takie
0: znikające.
1: To jest odbicie tego, że ten rodzic znika. Że ten rodzic pojawia się i znika. I tak samo jak on pojawia się i znika, i tak samo to dziecko w tej rodzinie czuje się niewidziane.
0: Ja bym chciał jeszcze na koniec drugiej części naszej rozmowy wrócić do wstydu, a w tym kontekście, o którym dzisiaj mówimy, bo dzieci rodziców chorych psychicznie bardzo często dorastają w atmosferze.
1: Żeby takie dziecko czuło się bezpiecznie. Po prostu. Więc te dzieci można nazwać niewidzialnymi.
0: Przezroczyste, niewidzialne, tak.
1: No, takimi znikającymi.
0: Takie znikające.
1: I to jest odbicie tego, że ten rodzic znika. Że ten rodzic pojawia się i znika. I tak samo jak on pojawia się i znika, i tak samo to dziecko w tej rodzinie czuje się niewidziane.
0: Ja bym chciał jeszcze na koniec drugiej części naszej rozmowy wrócić do wstydu, a w tym kontekście, o którym dzisiaj mówimy, bo dzieci rodziców chorych psychicznie bardzo często dorastają w atmosferze.

0: czasami bardzo długo nie mówią mi o tym, że ktoś, że ich rodzic był chory. A zobacz, mam do czynienia z osobami, które przychodzą po pomoc. I mimo to tak potwornie się wstydzą, że czasami rok czasu,
1: świetny przykład,
0: bo jakiś dłuższy czas tak. zajmuje, żeby mi to powiedzieć, tak? Jakby profesjonaliście, dokładnie, który jest tak. dla nich. Więc no to jest trochę tak, jakbyś przez całe życie nosił plecak z ogromnym ciężarem, którego nie masz pojęcia, jak się pozbyć i co z nim zrobić, tak? W ogóle emocje to jest wstyd, to jest emocja, emocje, których nie wyrażamy, po prostu zostają w nas i korodują od środka.
1: Choroby psychiczne są dziś powszechnym zjawiskiem społecznym, które dotyka nie tylko jednostki, ale całe systemy rodzinne. Gdy na jakieś zaburzenie, na przykład depresję czy stany lękowe, cierpi jeden z domowników, zwłaszcza rodzic, wpływa to bezpośrednio na funkcjonowanie wszystkich innych członków rodziny, prowadząc nierzadko do kryzysu psychicznego, który może trwać miesiącami, latami. A szczególnie trudna sytuacja występuje w rodzinach, gdzie występują zaburzenia psychiczne rodziców, matki lub ojca, bo osoby to to odpowiadają przecież za emocjonalne, fizyczne, też społeczne bezpieczeństwo dzieci. Dzieci i młodzież doświadczające chorób psychicznych w najbliższym otoczeniu dorastają w środowisku pełnym napięć, nieprzewidywalnych zachowań oraz też zaburzonej komunikacji. Jakie są tego konsekwencje? Także w ich dorosłym życiu. O tym między innymi dziś w roli ekspertki. Dziś jest ze mną i z wami Marta Wielogórska. Marta jest psychologiem certyfikowaną psychoterapeutką w nurtach schematu, terapii poznawczo-behawioralnej i terapii skoncentrowanej na współczuciu. Wykładowczynią w szkołach psychoterapii i pracuje w gabinecie psychoterapii Dobry Schemat w Warszawie. Michał Poklękowski do rozmowy z Martą. Wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni już niebawem. Zapraszamy.
2: SK Rock Warszawa.

0: Krakowski, witam Was po raz ostatni w tej edycji. Kiedy rodzic jest przewlekle chory, kiedy choruje psychicznie, to rodzina tkwi w kryzysie, którego często nawet nie widać na pierwszy rzut oka. Wszystko kręci się wokół chorego. Czy wziął leki, czy zrobił badania, jak się dzisiaj czuje, czy będzie obecny, dostępny, czy wywoła może kolejną awanturę. Dziecko, bez względu na wiek, jest niejako uczone, że musi chodzić na przykład na palcach, żeby nie denerwować mamy, kiedy jest przygnębiona albo milcząca, albo od małego słyszy, że w domu trzeba chować ostre przedmioty, tak żeby ojciec nie targnął się na swoje życie. Jest doskonale wyczulone na panujące w rodzinie nastroje, bezbłędnie, jak czytam, rozpoznaje najdrobniejszą zmianę humorów, jest takim barometrem trochę, takim detektorem, bo może rodzic znów wybuchnie agresją i trzeba będzie na przykład uciekać do sąsiadów albo chować się w łazience. Przez całą dobę niejako działa w fazie przetrwania. Jak to wpływa potem na jego późniejsze życie? O tym dziś w Drogowskazach. W roli ekspertki Marta Wielogórska, psycholog, certyfikowana psychoterapeutka w nurtach schematu, terapii poznawczo-behawioralnej i terapii skoncentrowanej na współczuciu. Marta jest wykładowczynią w szkołach psychoterapii i pracuje w gabinecie psychoterapii Dobry Schemat w Warszawie. Witam Ciebie, Marto, po raz trzeci i ostatni.
1: Hejka.
0: Nierzadko dzieci rodziców chorych psychicznie niejako rezygnują całkowicie ze swojego osobistego szczęścia. Chyba tak jest trochę, prawda?
1: Tak.
0: Żeby dożywotnio, tak, nie? Opiekować tak. Się mamą lub tatą. No to już jest chyba, tak sobie to wyobrażam, tak? Że to już jest chyba najbardziej taka beznadziejna, przygnębiająca sytuacja w tym kontekście. Mm-hmm. Całkowite podporządkowanie chorobie najbliższej osoby. Czy miłość, opieka, oddanie w tym wypadku też powinny mieć swoje granice? Wiesz, o co mi chodzi, tak? Jesteś z tą matką, która ciężko choruje psychicznie do samego końca. Rezygnujesz ze swojego życia. Ograniczasz wszystkie swoje aktywności, już nie mówiąc o jakichś relacjach intymnych, do absolutnego minimum, żeby opiekować się mamą lub tatą, który po prostu jest w innym świecie.
1: No tak, ja nikomu nie życzę takiego losu, ale wiem, że wiele osób tak żyje.
0: Tak.
1: Nie wiem, czy wiesz w ogóle, Michał, że są badania na to, że rodzice, ci chorzy, wybierają sobie, jeżeli mają więcej niż jedno dziecko, to wybierają jedno z dzieci, takie, które jest predestynowane do opiekowania się nim. I to, jakie dziecko wybierają, to oczywiście, które jest bardziej wrażliwe i które lepiej odpowiada na jego potrzeby emocjonalne. Tak? I taka osoba jest właśnie parentyfikowana, czyli jakby jest, no można powiedzieć wrabiana, brzydkie słowo.
0: No ale tak, nie, no dobre słowo, ale no daje istotne rzeczy tak naprawdę.
1: W branie odpowiedzialności za dobrostan rodzica, co nie jest zadaniem dziecka.
0: Oczywiście.
1: W każdym razie nie powinno być.
0: Mhm. Czyli to nie jest na zasadzie, że na przykład, jeżeli para, w której na przykład, nie wiem, kobieta czy mężczyzna chorują psychicznie, ma na przykład, nie wiem, 5 dzieci i to nie jest na zasadzie losowania, tak, że...
1: Nie. To wiadomo, że częściej kobiety, częściej tak, najstarsze dzieci, ale właśnie też te, w szczególności są wybierane, które są bardzo wrażliwe.
0: Rozpoznanie zaburzeń psychicznych w kontekście rodzinnym wymaga kompleksowego, Marto, jak czytam w sieci, podejścia diagnostycznego i terapeutycznego. Jak to dokładnie rozumieć?
1: No, to znaczy, że jakby praca z taką rodziną nie polega na tym, że wybiera się na przykład do terapii tylko tą osobę chorującą psychicznie, tylko to, co jest znacznie jakby korzystniejsze, to jest terapia systemowa, czyli terapia rodzinna i być może do tego również terapia indywidualna poszczególnych członków rodziny. Mhm. Tak, no jakby absolutnie podstawową rzeczą jest to, że żeby taka rodzina mogła dobrze funkcjonować, to ta osoba, która choruje, potrzebuje być dobrze zdiagnozowana, potrzebuje być prowadzona przez lekarza, który jest kompetentny i zaangażowany, tak? No i w najlepszym przypadku, w takim idealnym świecie, no fajnie by było, gdyby ta cała rodzina była objęta pomocą.
0: A na czym koncentruje się praca terapeutyczna rodzin, w których jedna z osób zmaga się z chorobą psychiczną? Kogo tutaj stawia w centrum pomocy?
1: No, na szczęście, Michał, nikogo nie stawia w centrum.
0: Okay.
1: Tak, to właśnie o to chodzi.
0: Sprowokowałem cię celowo.
1: Dlatego ta terapia jest taka ważna, żeby ona była systemowa, nie? Bo w terapii indywidualnej to właśnie w centrum jest ta osoba, która choruje psychicznie, a w terapii systemowej, czyli w terapii rodzin, cały system jest obejmowany przez terapeutów. Tak, czyli jeżeli taka rodzina trafi na terapię, to ma naprawdę dużą szansę na to, żeby różni jej członkowie zostali dostrzeżeni w swoim cierpieniu i adekwatnie zaopiekowani. Mhm. Tak, dlatego to jest takie ważne, żeby taka forma pomocy mogła być dostępna.
0: Ja też sobie wyobrażam taką sytuację, kiedy na przykład dziecko jest niejako skazane na opiekę, nawet dożywotnią, nad matką czy ojcem, którzy chorują psychicznie, jak bardzo to dziecko, potem już nawet dorosła osoba, ta, która nadal się opiekuje, może też żyć w takim, wiesz co, poczuciu winy, że ona nie może nic z tym

skazane na opiekę, nawet dożywotnią, nad matką czy ojcem, którzy chorują psychicznie, jak bardzo to dziecko, potem już nawet dorosła osoba, ta, która nadal się opiekuje, może też żyć w takim, wiesz co, poczuciu winy, że ona nie może nic z tym

0: Także jakby nie można mieć takiej nadziei na to, że coś takiego się wydarzy. Ja jednak myślę, wiesz, że tak z mojego doświadczenia klinicznego wynika, że jednak to, z czym najczęściej te osoby się borykają, to jednak z stłumioną złością. Tak, czyli wstyd, no oczywiście tam jest, poczucie winy jak najbardziej tam jest, ale jednak ta stłumiona złość to jest coś takiego, co jest kierowane do środka, tak, dlatego, że nie ma na kogo to wyrazić, nie ma kogo winić za bardzo w tej sytuacji i przez wiele, wiele lat narasta.
1: No dobrze, ale jeżeli ten balon pęknie w końcu tej złości, co wtedy?
0: No, dobre pytanie właśnie, co wtedy? Zależy, w którym momencie, ile jest jej nagromadzone, tak, ale wyobrażam sobie, że no możemy jakby być wtedy świadkiem furii rzeczywiście, jakiegoś takiego nie wiem, rozwalenia życia na przykład. Mhm. Bo no, złość tłumiona to jest coś, co naprawdę niszczy.
1: Chory psychicznie rodzic, jak wyczytałem, Marto, zabiera dziecku prawie wszystko. Mało daje, dużo zabiera. Nie obwiniając nikogo oczywiście. Tak. Czyli zabiera wszystko, czego potrzebuje do prawidłowego rozwoju. Codzienną opiekę, poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość budowania trwałej więzi. Chory psychicznie rodzic często jest nieobecny, o czym już mówiliśmy, fizycznie, bo na przykład tygodniami przebywa w szpitalu, tak też się dzieje. I emocjonalnie, bo z powodu choroby wycofuje się z kontaktu, z jakiejś aktywności, relacji i tak dalej. Kto lub co może takiemu dziecku przejść ten szalenie trudny proces, nawet bym go nazwał gehenną w niektórych momentach. I na czym takie wsparcie mogłoby się koncentrować?
0: To, co jest piękne w tej sytuacji, to jest to, że wystarczy jedna osoba, nie musi to być nawet z najbliższej rodziny, wystarczy jedna osoba, która dostrzeże ten trud i go doceni. Tak? I to jest w ogóle coś, co zmniejsza tą moc parentyfikacji i to jest to też coś, co zmniejsza moc takiego zaburzenia i zaburzania się takiego dziecka. Po prostu jest tak, że każda pomoc, nawet jednorazowa, jest czymś, co jest na wagę złota w takiej sytuacji. Więc to może być od tego, że oczywiście można po prostu to zauważyć, jakoś zaopiekować, a można też zrobić kanapki takiemu dziecku, tak? Można jakoś zadbać o to, żeby na przykład miało kontakty społeczne, zaprosić do, nie wiem, na jakieś wyjście, na lody, tak? To wiesz, to jest...
1: Czyli to może być nauczyciel, to może być trener na jakimś treningu, ktokolwiek tak naprawdę.
0: To może być każdy, może być każdy.
1: Kto zobaczy problem, tak?
0: No oczywiście najbardziej jakby pomocna byłaby osoba z rodziny najbliższej, która by po prostu dostrzegła to, co się dzieje i to cierpienie i jakoś je uważniła i zaopiekowała.
1: Bycie w związku z osobą borykającą się z zaburzeniami psychicznymi z pewnością no, nie należy do łatwych sytuacji. Czy miłość, Marto, czy życie intymne, bliskość w ogóle są możliwe w takich warunkach? Od czego to może zależeć?
0: Na szczęście są możliwe.
1: Są możliwe.
0: Oczywiście, że są możliwe. Wszystko zależy od głębokości choroby, od tego, czy ta osoba się leczy, czy bierze leki, jak dba o siebie, tak? Ale no, nie ma takiej jasnej odpowiedzi. No, jeżeli ma, oczywiście mam do czynienia z kimś, kto, no nie wiem, ma 20 lat, z czego 15 spędził w szpitalu, no to rzeczywiście, no może tutaj, no jest to mniej optymistyczne, tak? Natomiast po prostu, jeżeli mam do czynienia z dorosłą osobą, która

0: związku, no tak, no one po prostu będą, tak, zostaną tutaj w tym związku, ale to nie oznacza, że one zawsze będą się panoszyły i zabierały miejsce na intymność, na bliskość, na miłość, na bycie ze sobą po prostu. To, co jest istotne, to jest to, żeby naprawdę być zaopiekowanym i żeby różni członkowie rodziny byli zaopiekowani, a nie tylko ci, którzy chorują psychicznie.
1: Szykując się do naszej dzisiejszej rozmowy w drogowskazach, przeczytałem, no, może tego nie wiedziałaś, zobaczymy, no, takie opinie, że niektórzy uważają, że należy traktować chorego psychicznie w rodzinie zupełnie normalnie, jak byłby zdrowy, po prostu. Oczywiście nie należy patrzeć na niego wyłącznie z perspektywy jego zaburzeń i podkreślać jego inności, ale wypieranie problemu również chyba nie stanowi dobrego rozwiązania, prawda? Że udajemy, że w sumie jest wszystko w porządku, że ktoś zmagający się z ciężką depresją, czy schizofrenią, czy innymi podobnymi zaburzeniami, właściwie no jest, nic się złego nie dzieje, prawda? No to też jest droga donikąd, prawda?
0: No tak, no oczywiście, że tak jest, ale no właśnie, ale czego szukamy? Szukamy drogi pomiędzy. Pomiędzy chodzeniem na palcach i no takim tak, podporządkowywaniem tak, całego życia pod tą chorobę, ale też myślę sobie, że no, może być w tym coś dobrego, żeby no, traktować tą osobę po prostu jak innych ludzi. Ale w takim czymś, że mówimy o tym, że ona jest chora, nie udajemy, jest, że tego
1: no
0: nie
1: właśnie,
0: ma,
1: tak,
0: ale
1: tak,
0: że
1: tak,
0: prowadzimy normalne życie, mamy normalne plany, mamy plany wakacyjne, że spotykamy się, zapraszamy kogoś do domu. To jest coś, co często jakby nie ma miejsca. Także staramy się prowadzić jak najzwyklejsze po prostu życie,
1: tak,
0: zgodne z naszymi
1: świetnie,
0: potrzebami.
1: Świetnie, że to powiedziałaś. To są często takie bardzo hermetyczne, jak puszka zamknięte domy,
0: no,
1: prawda? Kiedy ktoś choruje, to tam nikt z zewnątrz nie przychodzi tak naprawdę, żeby trochę odwentylować, żeby wpuścić trochę świeżego powietrza, nie wiem, opowiedzieć coś o świecie, wiesz, co mi chodzi, prawda?
0: Tak.
1: Szczelnie zamknięte domy w kapsule i tam się wszyscy kiszą, tak, wokół tej osoby, która też zmaga się z kryzysem psychicznym.
0: Wiesz, w takich rodzinach, w których mówi się otwarcie o chorowaniu, to jakby naprawdę jest pewna lekkość, może tam być pewna lekkość, tak? Można nawet powiedzieć, że, no, można nawet sobie żartować z tych chorób, można sobie żartować z różnych objawów. Można, oczywiście prawdopodobnie mam do czynienia z czarnym humorem, tak? Ale jest to dosyć zdrowy sposób na radzenie sobie z tym, co się dzieje, tak? Więc jeżeli z jednej strony jest otwartość na rozmawianie o tym, co się dzieje, ale z drugiej strony jest właśnie też taka uważność na to, żeby wszyscy członkowie mieli prawo do swojego życia i do podejmowania własnych decyzji, do bycia asertywnymi, do odmawiania opieki na przykład, albo zajmowania się, to jest coś, co ma szansę no po prostu dać tym rodzinom taką przestrzeń do bycia po stronie tych zdrowych.
1: A myślę, że dobrym pomysłem jest uprzedzanie na przykład gości nowo poznanych, na przykład, nie wiem, zapraszamy kogoś na herbatę, na obiad i tak dalej, do domu, w którym jest osoba w poważnym kryzysie psychicznym. Uprzedzamy, że słuchaj, moja mama choruje na to i tato, tata, bądź gotowy na niespecyficzne zachowania, powiedzmy, tak? Albo nie bój się, ale przygotuj się na to, prawda, że może się zachowywać inaczej niż myślisz. Uprzedzać?
0: Ja bym uprzedzała.
1: Tak.
0: Ja bym uprzedzała.
1: Ja też.
0: Właśnie, z czegoś takiego, żeby, wiesz, żeby zadbać też o siebie w tym, że, ale też o tą drugą stronę, tak, żeby nie wydarzyło się nic jakiegoś takiego bardzo niespodziewanego. Tak sobie pomyślałam teraz, jak to powiedziałeś, że tak strasznie bym chciała, żeby rzeczywiście były zapraszane do domu osoby w takich rodzinach. Że jednak raczej spotykam się z tym, że kiedy jest remisja, to wtedy ewentualnie jest możliwość, żeby kogoś zaprosić, ale kiedy jednak jest aktywna faza choroby, to wtedy już jest dużo trudniej.
1: Jasne.
0: A ja bym sobie życzyła i tym dzieciom na przykład życzyłabym, żeby jednak mogły zapraszać swoich koleżanki i kolegów wtedy, kiedy tego potrzebują i chcą. Tak, żeby ktoś zadbał o to, żeby to dziecko miało przestrzeń na to po prostu. No bo to by było po prostu no, lepsze.
1: Czy państwo, szeroko pojęte państwo, w ogóle pochyla się nad właśnie takimi dziećmi, taką młodzieżą, która jest w rodzinie, w której jest kryzys psychiczny, na przykład mamy, taty? Czy w ogóle cokolwiek jest jakaś taka pomoc, nie wiem, systemowa, może tak kwadratowo trochę to nazwę, czy nie za bardzo to działa jeszcze?
0: Ja powiem ci anegdotę z mojego życia zawodowego. Kiedy pracowałam w jednym z centrów zdrowia psychicznego, to była tam grupa wsparcia dla tak osób chorujących na Alzheimera, Parkinsona, na schizofrenię i ja już wtedy, wiele lat temu, jakby zapytałam mojego kierownika, mówię o to, a czy są, ja wtedy prowadziłam grupy wsparcia terapeutycznej, to jest jakby bardzo to lubiłam i pomyślałam, może dla nich, dla tych osób, w sensie dla tych dzieci, które są w tych rodzinach, to on powiedział, że to nie jest finansowane. Czyli wtedy, mogę tylko wypowiadać się za to moje doświadczenie. Tak. Finansowane było nie przez nawet NFZ, tylko chyba wydaje mi się, że przez miasto. Finansowana była terapia dla chorujących, ale nie była refundowana, finansowana terapia dla rodzin. To mówi wiele, nie?
1: Edukacja jeszcze myślę, że też jeszcze ważny aspekt w kontekście tego tematu, który dzisiaj poruszamy w drogowskazach. Wydaje mi się, że jest bardzo

0: ważna w kontekście życia pod jednym dachem z osobą chorą psychicznie, mamą, ojcem, bratem, siostrą, dziadkiem, babcią. Jak i gdzie szukać sprawdzonej wiedzy, żeby skutecznie i bezpiecznie wspierać siebie i najbliższą osobę, która choruje psychicznie w rodzinie, czy w ogóle... Bo mam wrażenie, że też mało takich materiałów jest na ten temat i dydaktycznych, takich nawet gdzieś w sieci poszukując, nie mówiąc już o też jakimś takim przekazie medialnym, który jest szczątkowy w tej materii. Wiesz, o co mi chodzi, tak? Jakby...
1: No tak, tak.
0: Gdzie szukać wiedzy sprawdzonej?
1: No więc ja, przygotowując się do naszego spotkania, poszłam do Biblioteki Uniwersyteckiej, pomyślałam sobie, chciałam zdobyć wiedzę u źródła, bo wcześniej w internecie jakoś nie bardzo szukałam i musiałam poprosić pana pracującego tam o pomoc, bo naprawdę po prostu jest tego tak mało. Jest tego tak mało, że nie wiadomo nawet skąd brać tą wiedzę. Przejrzałam absolutnie wszystkie książki, które są w temacie, jakby, które były tam dostępne. No i wiedza tam jest taka, bym powiedziała, na przykład trochę przeterminowana sprzed 20 lat. To nie jest wiedza aktualna na dzisiaj. Albo skoncentrowana właśnie wokół tego, jak, tak jakby, co zrobić dla tego rodzica. Więc
0: dla mnie to jest niepojęte, zwłaszcza w kontekście skali depresji chociażby. Przecież tyle Polek i tylu Polaków będących rodzicami jednocześnie zmaga się z depresją, prawda? Mają dzieci i tak dalej. I skoro skala tego problemu może być, nie wiem, niedoszacowana, może być sama w sobie duża, prawda? To dlaczego właśnie nie ma, jest tak mało wiedzy na ten temat, tak mało się o tym mówi?
1: Trudno powiedzieć. Jest dziesiątki poradników, jak tam żyć z osobą z ADHD, albo na przykład z chorobami somatycznymi, to nie wiem, ze 20 książek, jak żyć z osobą z Alzheimerem, albo z innymi tego typu chorobami, a no po prostu...
0: Jak żyć z mamą chorą psychicznie, mniej.
1: Jest mniej i myślę sobie, że jest to, jeżeli są jakieś elementy w jakichś książkach, to one się koncentrują właśnie wokół tego, jak jej pomagać. I ja wiem, że twoje pytanie tego dotyczyło, tak? Ale myślę sobie, że jakby najbardziej celowaną taką pomocą byłoby pójście do terapeuty albo do po prostu jakiegoś psychologa. Dowiedzenie się równocześnie, jak żyć tak, żeby wspierać, a nie może jakoś bardziej utrudniać tą sytuację zdrowienia tej osoby, która choruje psychicznie, ale z takim równoczesnym zwróceniem uwagi na siebie i na swoje potrzeby i na zadbanie o siebie, bo jeżeli to dziecko, czy też dorosły, który się opiekuje rodzicem albo partnerem, tak, sam zachoruje i będzie z nim źle, no to wtedy tym bardziej nikt się nie zaopiekuje tą chorującą osobą. Więc jakby dla mnie najważniejsze powinno być zaopiekowanie się sobą, zajęcie się sobą. Ja rozumiem, że to nie jest takie ładne, bo to od razu pacjentom się kojarzy z egoizmem, wiesz, z takim jakimś byciem kimś właśnie takim nieprzyjemnym, tak, no bo mamy etos jakby bycia pomocnym, tak, bycia takim dzielnym, więc może to nie brzmi jakoś tak ładnie, ale wydaje mi się, że po prostu jest to naprawdę najzdrowsze, bardziej właściwa kolejność. Zaczynamy od siebie, a potem możemy zająć się innymi, jeżeli my mamy zgromadzone jakieś, no bo na przykład duże baterie.
0: Kończymy. Mam nadzieję, że ta edycja drogowskazów okaże się dla kogoś z was użyteczna, ważna, potrzebna. Na moje pytanie odpowiadała Marta Wielogórska, psycholog, certyfikowana psychoterapeutka w nurtach schematu, terapii poznawczo-behawioralnej i terapii skoncentrowanej na współczuciu. Marta jest wykładowczynią w szkołach psychoterapii, pracuje w gabinecie psychoterapii Dobry Schemat w Warszawie. Bardzo sobie, Marto, dziękuję za poświęcony czas i fachowe odpowiedzi na pytania dotyczące tematu, który dziś poruszaliśmy. Zdaję sobie sprawę, że nie wyczerpaliśmy tego tematu, ale myślę, że udało nam się zawrzeć w naszej rozmowie kilka takich pytań i takich odpowiedzi, które są w tym kontekście ważne.
1: Naprawdę bardzo miło mi tutaj było być z tobą i ze słuchaczami dzisiaj. Dziękuję.
0: Ja też dziękuję jeszcze raz, Marto. Drogowskazów szukajcie wszędzie tam, gdzie są wartościowe, bezpieczne treści, tam, gdzie szukacie swoich ulubionych programów i podcastów. Jesteśmy między innymi na Spotify, na YouTubie, na Mediatece. W wielu miejscach o naszych rozmowach regularnie piszemy też w naszych radiowych social mediach. Michał Poklękowski, dziękuję bardzo za dziś. Dużo zdrowia i siły w tych niełatwych czasach wam życzę. Dzięki i do usłyszenia.
2: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Poniedziałek. Michał Poklękowski, zapraszam. Mniej amerykańskich żołnierzy w Europie? Polski resort obrony dementuje. Doniesienie o wstrzymaniu przerzutu wojsk USA nie dotyczą naszego kraju. Chodzi o publikację amerykańskich mediów o rzekomym wstrzymaniu przerzut ponad 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Resort podkreśla, że chodzi o zmiany związane z obecnością wojsk amerykańskich w Niemczech, a nie na terytorium naszego kraju. O tym Mateusz Gołębiewski.
2: Zamieszanie wywołał wpis portalu Army Times. Amerykańscy dziennikarze podali, że armia USA miała nagle wstrzymać rotację ponad 4000 żołnierzy z pierwszej dywizji kawalerii. Pentagon nie odniósł się jeszcze do tej informacji, dlatego głos zabrał polski rząd. Wiceszef MON Cezary Tomczyk zapewnił, że komunikat dotyczy Niemiec, a nie Polski. Informację potwierdził szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, który podkreślił, że Polska stale zabiega o zwiększanie obecności wojsk amerykańskich i wzmacnianie wschodniej flanki NATO. MON uspokaja, że część żołnierzy objętych rotacją jest już w Polsce, a sprzęt nadal transportowany jest zgodnie z planem.
1: Ponad 200 kg narkotyków wartych fortunę znaleźli mundurowi w dwóch laboratoriach, w Wieżykach pod Gorzowem i w powiecie solęcińskim. Zarzuty usłyszały trzy osoby. CBŚP na początku kwietnia zlikwidowała dwa miejsca produkujące klefedron. Funkcjonariusze zatrzymali dwie osoby, później złapali też trzecią. Czarnorynkową wartość narkotyków wyceniono na 3,5 miliona złotych, mówi nam Krzysztof Wrześniowski, rzecznik CBŚP.
3: Na miejscu prowadzonych czynności ujawniono 50 kg już gotowego do sprzedaży klofedronu, a także ponad 150 kg innych substancji odurzających i psychotropowych, które obecnie będą poddawane szczegółowym analizom w laboratorium kryminalistycznym policji.
1: Za wytwarzanie znacznych ilości narkotyków grozi do 20 lat więzienia. Oskarżeni na proces czekają za kratkami. Co 6,5 minuty ktoś w Polsce doznaje udaru mózgu. Statystyki są alarmujące. To jedna z głównych przyczyn zgonów i najczęstsza przyczyna trwałej niepełnosprawności u dorosłych. Na dużą część przypadków udaru mamy wpływ poprzez codzienne zachowania, podkreśla dietetyk Daria Szcześniak.
4: Udarom możemy zapobiegać dietą. Powinna być wprowadzana od dłuższego czasu, bo to nie jest tak, że nagle dietą w ciągu tygodnia zmienimy swoje życie. Ten zdrowy styl życia powinien nam towarzyszyć w ciągu naszego całego życia, aby unikać nie tylko udarom, ale również wszystkim chorobom cywilizacyjnym.
1: Zdarza się, że udar można przejść nawet bez świadomości jego wystąpienia. Pan Adam dowiedział się o tym przypadkiem.
5: Wszedłem chodnikiem i zacząłem tracić równowagę. Potem przeszło i było normalnie. Z innej przyczyny, z powodu migotania przeciągów, znalazłem się w szpitalu i tam zrobili mi rezonans głowy. I przy okazji się okazało.
1: Co lekarz powiedział?
5: Czy pan przechodził udar? Zaskoczony, mówię nie. Miał pan udar niestety, nie? No mówię, no nic o tym nie wiedziałem.
1: Co roku w Polsce udar mózgu doznaje około 90 tysięcy osób. Niemal 1/3 z nich ma mniej niż 50 lat. W leczeniu kluczowy jest czas. Każdy zyskany kwadrans to większa szansa na samodzielność, mniejsze ryzyko zgonu i większa szansa na odzyskanie pełnej sprawności. Żółte pola zagrożeniem dla przyrody. Nawłoć kanadyjska, choć wygląda niepozornie, jest dużym problemem dla innych roślin. Gatunek inwazyjny szybko się rozrasta i wypiera rodzime rośliny. Mieszkańcy Warszawy coraz częściej organizują akcje usuwania chwastu, aby chronić lokalne tereny.
6: To też zwiększa świadomość mieszkańców, że nie zawsze to, co ładnie wygląda, jest dla tego środowiska pożądane.
1: Mówi Monika Latkowska z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Nawłoć kanadyjska jest jednym z trzech głównych gatunków nawłoci występujących w Polsce. Oszuści z nowym sposobem na wyłudzenie danych i pieniędzy. Tym razem wysyłają SMS-y z treścią o pozostawionej wiadomości głosowej. W treści znajduje się numer telefonu, pod który należy zadzwonić. Chwila nieuwagi może dużo i słono kosztować.
7: Po wykonaniu połączenia użytkownik może zostać połączony z numerem o podwyższonej opłacie lub zagranicznym numerem generującym wysokie koszty.
1: Mówi Nikola Podzińska z Policji w Szczecinie. Mundurowi apelują, aby zgłaszać każdą próbę tego typu oszustwa. Testy i nic więcej, mówi dyrektor szpitala przy Lutyckiej w Poznaniu Dawid Murawa. Chodzi o nowoczesnego robota, który był testowany przez lekarzy. Ma on wykrywać i pomagać leczyć zmiany nowotworowe w płucach.
8: Inicjatywa jednego z naszych lekarzy, który na swoich portalach społecznościowych poinformował, że jest bardzo zadowolony z pracy na robocie. Natomiast koszt robota jest kilka milionów złotych. On jest rzeczywiście fenomenalny dla bardzo określonej grupy trudnych pacjentów. Daje potężne możliwości i rzeczywiście jest to fenomenalne.
1: Ale za drogie, dodaje Murawa. Na testach robota się skończyło, bo jak zaznacza dyrektor szpitala, przy Lutyckiej ma inne, większe oddziały.
8: Szpital wojewódzki nie jest w jakimś promilu szpitalem płucnym. Póki co nasze gabaryty, jeżeli chodzi o możliwości i zakres działania w diagnostyce chorób płuc, jest dosyć skromny.
1: Takiego robota, o którym mówiliśmy, nie ma żaden szpital w kraju.
0: Przegląd wydarzeń.
1: Wtorek. Michał Poklękowski, zapraszam. Na wokandzie głośna sprawa z Łodzi, która odbiła się szerokim echem w całej Polsce. Na

0: Przegląd wydarzeń.
1: Wtorek, Michał Poklękowski, zapraszam. Na wokandzie głośna sprawa z Łodzi, która odbiła się szerokim echem w całej Polsce. Na

0: 6 stycznia podczas kursu zamówionego przez aplikację przewozową. O szczegółach tej sprawy Łukasz Bogdan.
1: Kobieta podczas kursu wyciągnęła nóż i groziła 22-letniemu kierowcy z Ukrainy, zmuszając go do dalszej jazdy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
2: 32-latka wyjęła nóż kuchenny, który przystawiła kierowcy do szyi oraz prawego ramienia, uszkadzając przy tym jego odzież.
1: Dramatyczne sceny zarejestrowała kamera samochodowa, a nagranie szybko trafiło do internetu. Taksówkarz zdołał uciec z pojazdu i powiadomić służby. Prokuratura postawiła jej zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Grozi jej do 20 lat więzienia.
0: Kapitańska opaska, owacja kibiców, do tego łzy zawodnika oraz jego bliskich. Wzruszające pożegnanie Roberta Lewandowskiego z kibicami FC Barcelony i jego ostatni mecz na stadionie Camp Nou. Reprezentant Polski ogłosił, że po sezonie opuści hiszpański klub. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, emocji było dużo, prawda?
3: Tak, Barcelona żyła tym ostatnim występem Roberta Lewandowskiego przed własną publicznością. Polak zaczął mecz w wyjściowym składzie i został zmieniony w 85. minucie. Z boiska schodził przy owacji kibiców. Po końcowym gwizdku znów pojawił się na murawie. Dołączyła do niego żona z córkami. Widać było, że wszyscy są poruszeni. Lewy zabrał też głos i dziękował kibicom. Zawsze będę miał Barcelonę w swoim sercu. Bardzo wam dziękuję, kibice. Niech żyje Barsa, niech żyje Katalonia. Lewandowski jeszcze długo był na murawie, a opuścił ją idąc szpalerem utworzonym przez kolegów z drużyny i członków sztabu.
0: Ruszyły tymczasem spekulacje, gdzie w nowym sezonie zagra Lewy. W grę według doniesień medialnych wchodzą kluby ze Stanów Zjednoczonych oraz Arabii Saudyjskiej. To jedna z tych nagród, która zdecydowanie nie jest powodem do dumy. Spółka InnoBaltica, odpowiedzialna za system Fala w Trójmieście, wygrała słomianego misia. Jest to antynagroda za najgorzej wydane pieniądze publiczne. Fala w założeniu miała ułatwić możliwość zakupu biletów długookresowych na komunikację miejską w całym regionie, tłumaczy Wojciech Wyszomierski, analityk z fundacji Warsaw Enterprise Institute, która prowadzi ten plebiscyt.
4: W rzeczywistości aplikacja okazała się wyjątkowo nieintuicyjna, a użytkownicy zmagali się z całym szeregiem błędów. W rezultacie zainteresowanie nowym systemem okazało się znikome. Za 65 milionów złotych pochodzących z kieszeni podatników nie zmieniło się praktycznie nic, a zakup biletów długookresowych został zmonopolizowany.
0: W sumie było 49 przykładów w całej Polsce najgorzej wydanych publicznych pieniędzy na łączną sumę 28 miliardów złotych. 5 z nich dotyczyło Trójmiasta. Od lat domagali się poprawy bezpieczeństwa na Krajowej 80 w stronę Torunia. Właśnie stanął fotoradar. Mieszkańcy Czarnowa chcieli skutecznego bata na piratów drogowych. To na tej trasie niecałe 3 lata temu zginął 15-letni chłopiec. O szczegółach Dawid Olszewski.
5: Rodzice bali się o swoje dzieci, tym bardziej, że w pobliżu jest szkoła. Organizowali protesty i domagali się poprawy bezpieczeństwa.
6: Moje dziecko wkrótce idzie do szkoły, to na pewno pomoże, żeby te samochody w końcu nie jechały tak szybko, nie? Ludzie tutaj właśnie walczyli, żeby coś się pojawiło.
5: Przyznaje pani Maria, mieszkanka Czarnowa. Wielu kierowców jest zaskoczonych nowym fotoradarem na tej drodze.
7: Z gazu zaczęli zdejmować jeden po drugim. Mówię, coś tu nie tak. Jest niebieska tablica, że radar, nie? Patrzę, później dalej jest kawałek skrzynki wiszącej, no. Jest radar powieszony. Będzie mniej wypadków.
5: Nowy fotoradar pojawił się kilkadziesiąt metrów od szkoły podstawowej.
0: To pierwszy radar na drodze krajowej nr 80 między Bydgoszczą a Toruniem. Zaczyna się sezon na polskie truskawki. Póki co zainteresowanie ich kupnem jest znikome. Powodem jest ich wysoka cena, sięgająca od 30 do nawet 35 zł za kilogram. Przekonał się o tym nasz reporter Darek Brombosz na jednym z targowisk na Śląsku.
8: Kupujących jest mało, dlatego jest mało kupujących, jest w związku z tym nie przywozimy tak dużo.
9: Jest duże zainteresowanie truskawkami?
10: Tak jak widać. Tak jak widać na załączonym obrazku. Średnio.
9: Myśli pan, że ta cena spadnie?
11: Wszystko zależy, wie pan, od pogody. Jak będzie ładna pogoda i najgorzej, żeby nie było deszczy. Tam może pokropić, ale jak będą ulewy, ona się napije i momentalnie z niej się zrobi po prostu taki balon. Dużo wody, mało słodyczy.
12: Są droższe i to zdecydowanie. Kupiłam w Zagórzu, Sosnowiec Zagórze.
9: Za co pani kocha truskawki?
12: Za smak, można je na dietę też jeść. Są słodkie.
0: Najlepsze, najsłodsze i też najtańsze polskie truskawki gruntowe będą dostępne w czerwcu. Sezon w pełni potrwa do lipca.
13: Przegląd wydarzeń.
0: Środa. Michał Poklękowski, zapraszam. To będzie pierwszy taki ośrodek w Europie, a trzeci na świecie. W Dęblinie powstanie autoryzowane centrum serwisowe dla silników amerykańskich czołgów Abrams. Chodzi o 366 maszyn, które Polska kupiła od Stanów Zjednoczonych. Wojskowe zakłady lotnicze podpisały umowę z firmą Honeywell. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
13: Podczas podpisania umowy premier Donald Tusk podkreślił, że to jeden z najlepszych przykładów współpracy

0: polsko-amerykańskiej.
1: Gdyby nie te decyzje, które dzisiaj finalizujemy tymi podpisami, to przegląd i naprawa silników, które są tu, w polskich Abramsach, musiałaby się odbywać w Stanach Zjednoczonych.
0: Inwestycja będzie kosztowała 300 milionów złotych. Dzięki niej znacznie skróci się czas serwisowania polskich Abramsów.
2: Daje szansę na to, że w ciągu kilku dni, a nie kilku czy kilkunastu miesięcy, będziemy serwisować, naprawiać Abramsy.
0: Zaznaczył wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dęblińskie zakłady mają być gotowe do serwisowania Abramsów już za 2 lata.
3: Polska dostała już prawie 250 czołgów Abrams z zamówionych w USA 366. Dostawy mają się zakończyć w tym roku. Paweł K., znany lepiej jako adwokat od trumny na kółkach, skazany na karę więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku, będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie dopiero po odbyciu 3/4 kary. Samochód od lat był jego domem. Pan Janusz z Bydgoszczy ma już dach nad głową. 66-latek w końcu przyjął wsparcie i trafił do domu pomocy społecznej. Mężczyzna koczował na parkingu, co niepokoiło okolicznych mieszkańców. Historię od

0: początku śledził nasz reporter Dawid Olszewski.
1: Mieszkańcy osiedla byli zaniepokojeni, zwłaszcza po tym, jak mężczyzna spowodował pożar, w którym spłonęło jego auto.
2: Szum to robił i cały dzień tam pukał, stukał i taki wózek miał na żelaznych kołach. To ludzie tak kleli, o piąty śpią, a on jechał z tym.
1: Zimą społecznicy zorganizowali bezdomnemu drugi samochód, by przetrwał mrozy, bo innej pomocy nie chciał przyjąć. Po kilku miesiącach w końcu udało się go namówić, by przeniósł się w ciepłe miejsce.
3: Pokazywał nam swój pokój, swoje łóżko. Jest przeszczęśliwy. Po prostu jak się umył i obcięli go, to jest nie do poznania facet.
1: Przyznaje Marcin Jankowski z Fundacji Syloe. Mężczyzna ma już swój dowód osobisty i będzie pobierał skromną emeryturę.
0: Dla pana Janusza organizowano też zbiórki. Ich organizatorzy przekażą wszystkie pieniądze na konto depozytowe mężczyzny w Domu Pomocy Społecznej. Kiedyś prowadził krakowskie tramwaje i pomagał pasażerom. Dziś sam potrzebuje takiej pomocy. Marcin Dworak, jeden z motorniczych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, walczy o życie i powrót do sprawności. Pod koniec kwietnia doznał nagłego zatrzymania akcji serca. Jego reanimacja trwała ponad 40 minut, a stan zdrowia jest obecnie ciężki. Wiemy, że rehabilitacja Marcina będzie kosztowna, więc zdecydowaliśmy się mu pomóc, mówi Marcin Gancarczyk, rzecznik MPK w Krakowie.
4: Prowadzimy zbiórkę na dwóch naszych zajezdniach tramwajowych, nie tylko w zajezdni tramwajowej Nowa Huta, gdzie on pracował, ale także w zajezdni tramwajowej pod górze. Tam będą puszki, gdzie będzie można wrzucać dowolne datki. Ta zbiórka będzie trwała około 4 tygodni.
0: Marcin Dworak to wielokrotnie nagradzany pracownik. Dostał nagrodę za swoją postawę i za pomoc innym.
4: On pod koniec ubiegłego roku, gdy zauważył potrzebującego seniora, zagubionego, który nie mógł sobie poradzić, nie wiedział, gdzie się znajduje, nie przeszedł obojętnie, pomógł mu. My takie postawy doceniamy. No i dzisiaj sam Marcin tej pomocy potrzebuje.
0: Dodaje rzecznik krakowskiego MPK. Zbiórka na leczenie pana Marcina Dworaka prowadzona jest także internetowo. Do celu brakuje jeszcze ponad 40 tysięcy złotych. Moda na lokalną żywność. Teraz z najnowszych badań wynika, że Polki i Polacy coraz częściej chcą wybierać warzywa i owoce z krajowych upraw, szczególnie pomidory, ogórki oraz jabłka. Na jednym z targowisk w Bydgoszczy klienci przyznają, że zwracają uwagę nie tylko na cenę, ale też na pochodzenie produktów, które trafiają do ich koszyka.
5: Człowiek patrzy na te etykiety, teraz jest zaznaczone, nie, żeby polskie.
6: Zerka pani?
5: No zerka. Polskie muszą być, bo nie wiadomo, jakie tam jest za granicą.
7: Jabłka, gruszki, pomidory, ogórki.
8: Staram się polskie, najbardziej.
9: Z targu, z jabłka, no myślę, że są pewnie zdrowsze. Tu mam większe zaufanie.
0: Taki trend cieszy ekspertów odżywienia. Jak mówi dietetyk Daria Szcześniak, jesteśmy coraz bardziej świadomymi konsumentami.
10: Mamy tą świadomość, chcemy wybierać polskie produkty, jak najmniej przetworzone. Cieszy mnie to bardzo, jednocześnie też wspomagamy polskich przedsiębiorców, którzy również na tych targowiskach pracują. Również na tych rynkach możemy trafić na nowaliki szybciej niż w popularnych marketach.
0: W sklepach świeże warzywa i owoce muszą mieć oznaczenie kraju pochodzenia. Część producentów dodatkowo korzysta ze znaku produkt polski.

Ja ci nie wierzę.

powtarzają oczywiście. Mogli ukraść, bo państwowe, no i donieść na sąsiada. Pani w mięsnym pracowała i ogromną władzę miała. A na piętrze, gdzie królują

0: końcu przyszła.
1: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: My na majówkę.
3: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
2: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
3: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
4: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl.
5: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Bo dużo na rynku kredytów frankowych się dzieje, a właściwie nie tyle na rynku kredytów, ile na rynku spraw rozstrzyganych przez TSUE. Dzisiaj moim gościem jest pani mecenas, adwokat Karolina Pilawska z kancelarii Pilawska-Zorskiej Adwokaci. Dzień dobry, pani mecenas.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ja oczywiście wiem, że najchętniej już w tej chwili pani była w wyrokach TSUE, z nami porozmawiała. Była pani także trochę, jeżeli tak mogę powiedzieć, sprawcą jednego z tych wyroków.
1: Tak, zgadza się.
0: Ale zanim o tym wszystkim, to porozmawiajmy o kredytach frankowych, tak jakbyśmy o nich nigdy jeszcze nie słyszeli. Bo była liczba osób w Polsce, które zawarły kredyt we franku, a później dowiedzieliśmy się, że z tymi kredytami coś było nie tak. Jaka to liczba, co było z nimi nie tak i co z tym można było ewentualnie i można cały czas zrobić?
1: Tak, jeżeli chodzi o kredyty frankowe, to one były udzielane Polakom co do zasady w latach 2005-2009. Jest to dość duża grupa kredytobiorców, którzy albo już te kredyty spłacili jakiś czas temu, albo właśnie podjęli decyzję o wytoczeniu procesu przeciwko bankowi, albo zawarli ugodę. I aktualnie, czyli mówimy o 2026 roku, okazuje się, że co do zasady zdecydowana większość tych umów, bo około 99%, jest nieważna. I takie orzeczenia masowo wydają polskie sądy. Jakby te sprawy zaczęły się w sądach tak na większą skalę od 2019 roku, kiedy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał przełomowy wyrok w sprawie państwa Dziubak. I od tego zaczęła się ta cała, powiedzmy, przygoda frankowiczów w polskich sądach. I rzeczywiście po tych kilku latach ta linia się ukształtowała, umowy są uznawane za nieważne. I to oznacza, jeżeli sąd wydaje taki wyrok, że frankowicz musi oddać do banku dokładnie tyle, ile bank mu udostępnił. Czyli przykładowo, zaciągnęliśmy kredyt na 400 tysięcy złotych w 2008 roku i dokładnie tyle musimy oddać. Bez odsetek, bez kosztów, bez prowizji i przede wszystkim bez uzależnienia od kursu franka szwajcarskiego. No bo na skutek drastycznego wzrostu kursu tej waluty, te salda zadłużenia przy tych kredytach wzrosły dwukrotnie albo i więcej. Mhm. I Polacy stanęli przed ogromnym wyzwaniem, ponieważ raty wzrosły, to jedno, ale saldo wzrosło. Oznaczało to, że większość tych mieszkań po prostu była niesprzedawalna. Bo nawet gdybyśmy sprzedali to mieszkanie, to i tak zostawałoby nam bardzo, bardzo duże zadłużenie względem banku, bo cena sprzedaży nie pozwalała na uregulowanie należności względem banku, który nam tego kredytu udzielił. No i rzeczywiście ja, jako ja, tak, w tym roku będę gdzieś tam świętować dekadę zajmowania się tymi sprawami. Natomiast jakby mówiąc najprościej, końca jeszcze nie widzę. Mhm. Jeszcze dużo gdzieś tam sprawnie rozstrzygniętych, wielu klientów, którzy jeszcze się nie zdecydowali, wielu klientów, którzy dawno spłacili ten kredyt i nawet nie mają świadomości, że mogą żądać nadpłatę, czyli tego wszystkiego, co wpłacili ponad kapitał, a nie są to małe kwoty absolutnie. Większość tych spraw ląduje w sądzie okręgowym, gdzie wartość przedmiotu sporu jest ponad 100 tysięcy złotych, więc wolumen tych klientów jest bardzo, bardzo duży, natomiast w tym momencie te procesy, nie powiem, że każdy wygra na 100%, ale szansa na wygraną jest ogromna, ale to jest efekt tych wszystkich lat pracy prawników, kredytobiorców, różnego rodzaju stowarzyszeń, w szczególności Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, które bardzo intensywnie walczyło o frankowiczów, organizowało różnego rodzaju pikiety, docierało do polityków. Do tej pory nie doczekaliśmy się ustawy frankowej, aktualnie trwają prace, ja uczestniczę gdzieś tam w posiedzeniach połączonych komisji sejmowych, natomiast na ten moment ta ustawa nie jest nikomu potrzebna, na pewno środowisko kredytobiorców nie jest tą ustawą zainteresowane, bo linia orzecznicza, tak jak mówię, jest ukształtowana i mam obawy, że jakiekolwiek zmiany mogą spowodować wstrzymanie tych spraw, spowolnienie, a już w najgorszej sytuacji jakby się okazało, że któryś sędzia będzie miał wątpliwości co do treści tej ustawy i zada pytanie do TSUE, to wstrzymanie tych spraw na około 2 lata. Natomiast rzeczywiście, jakby tak podsumowując, są jednak sprawy, które najczęściej są aktualnie rozstrzygane przez polskie sądy.
0: To muszę dopytać, poświęćmy tą pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania na to, żeby opowiedzieć jeszcze o tych kredytach frankowych. To jest to, o czym pani powiedziała, ten mechanizm, który polegał na tym, że kredytobiorcy otrzymywali złotówki, ale dług był powiązany z kursem franka, frank wzrósł i tak dalej.
1: Ale też jakby klucz problemu polega na tym, że każdy bank indywidualnie ustalał kurs franka szwajcarskiego.
0: Okay.
1: I jakby to powoduje, że takie zapisy były po prostu niedozwolone, nieuczciwe względem konsumenta, bo ten konsument nie wiedział w danym miesiącu, jaką ratę zapłaci, no bo to się okazywało dopiero, jak bank pobrał tę ratę, jaki był kurs danego dnia ustalony przez bank według tylko bankowi znanych reguł, plus no codziennie de facto to saldo zadłużenia też się zmieniało, no bo było uzależnione od kursu franka, no i jakby kluczowa kwestia, czyli przerzucenie tego całego ryzyka kursowego na kredyt.

0: kredytobiorcę. Bank wypłacał kredyt i go nie interesowało ryzyko, a ono w całości obciążało kredytobiorcę, no, który po prostu siedział i co miesiąc się zastanawiał, ile dziś zapłaci. No ja pamiętam doskonale 2015 rok, jeszcze się wtedy tymi sprawami nie zajmowałam, ale moja koleżanka z pracy, która notabene jest moją klientką, właśnie miała kredyt frankowy i jak ten kurs wzrósł do 5 zł, no to ja pamiętam, jak ona po prostu płakała i była przerażona tym, co ją czeka, jak wysoka jest rata, jak wysokie jest saldo zadłużenia.
1: Wróćmy na sekundę, znaczy wróćmy na cały czas. Pani opowiada o tych klientach, którzy zostali. Zastanawiam się, czy może pani użyć takiego zero-jedynkowo słowa oszukani przez banki. Zostali oszukani, skoro w tych umowach były te zapisy, których tam być nie powinno, to po pierwsze, czy zostali niedoinformowani? No bo to, że ja biorąc kredyt mieszkaniowy czy jakikolwiek inny, biorąc go w walucie, zdaję sobie sprawę z ryzyka kursowego. Wiem, że czasami to może być trochę więcej, czasami trochę mniej. Więc jakąś wiedzę taką podstawową posiadam.
0: No tak, no jakby to nikt nie twierdzi, że frankowicze nie mieli w ogóle świadomości ryzyka kursowego, no bo tak jak pan słusznie wskazuje, każdy zdaje sobie sprawę z tego ryzyka kursowego, no ale kluczowe jest słowo trochę więcej, trochę mniej.
1: No tak.
0: A tutaj frankowicze byli zapewniani, bo to się pojawia w niemalże każdej sprawie, niezależnie czy ktoś mieszkał na północy, południu Polski, wschodzie, zachodzie, niezależnie od tego, czym się zawodowo zajmował, jakie miał wykształcenie, że te osoby były po prostu przez przedstawicieli banków zapewniani o tym, że to jest stabilna waluta. Mm-hmm. I było prezentowane, zobaczcie, ten kurs jest stabilny, on będzie nawet tylko spadał, tak? Te kredyty były porównywane z kredytami złotowymi, które były dużo droższe, więc ci klienci automatycznie jakby wybierali kredyt frankowy. W wielu, wielu przypadkach, mam wrażenie, że w większości, bank dawał taki komunikat: szanowni kredytobiorco, nie masz zdolności, żeby uzyskać od nas klasyczny kredyt złotowy, ale na frankowy kredyt to my ci damy 120%, mm-hmm, tak, wartości nieruchomości. Jeszcze remont zrobisz, czy na wakacje pojedziesz, albo kupisz mieszkanie. Nawet pracownicy banków, tak, którzy są przesłuchiwani, na szczęście coraz mniej w tych procesach, bo już ich zeznania nie są tak istotne, sami brali te kredyty. I sami nie mieli świadomości, jak to po prostu wygląda. Ja mam w swoim portfolio nawet prezesa banku i członków zarządu banku, co prawda nie takiego dla indywidualnych klientów, no ale oni również nie mieli wiedzy, że to może się aż tak zmienić. Więc no to pokazuje, że no jakby oszustwo to jest jakby, uważam, zbyt daleko idące słowo, to jest gdzieś tam kategoria przestępstwa z kodeksu karnego. No to raczej jest kwestia takiego niedoinformowania albo braku informacji.
1: Celowego braku informacji?
0: Jakby ja uważam, że zarządy banków miały świadomość, co to jest za produkt. Mhm. To nie był produkt tylko oferowany Polakom. To był produkt, który był sprzedawany w krajach rozwijających się, też na początku w Australii, Węgry, Chorwacja, Rumunia, Hiszpania. I dopiero gdzieś tam na późniejszym etapie trafił do Polski. Natomiast no jakby banki miały świadomość, że kurs jest sztucznie utrzymywany na sztywno.
1: Ale przez kilkadziesiąt lat, o ile mnie pamięć nie myli, ten kurs był w miarę stabilny oczywiście. I dopiero później nagle wydarzyło się to, co się wydarzyło. No to tak, ciężko było to przewidzieć. Tak,
0: tylko że sprzedaż takiego produktu osobie, która zarabia w walucie polskiej, nie ma w ogóle jakby wiedzy na temat rynku finansowego i tak dalej, no było błędem i to pokazała jakby historia, że no ci kredytobiorcy jakby kompletnie nie mieli świadomości, jak ten produkt będzie funkcjonował. Bank też tego nie przedstawiał i tak jak mówię, porównywał z kredytem złotowym, więc siłą rzeczy, jak była różnica kilkaset złotych na racie, no to ten frankowicz wybierał kredyt frankowy, a bardzo często miał tylko jedyną możliwość, żeby ten kredyt frankowy wziąć. Ci przedstawiciele banków sami właśnie mówili, że my mamy ten kredyt, to jest super opłacalne. Jeden klient to nawet zeznawał w sądzie, że pani w banku powiedziała mu, żeby skrzywdził swoje dzieci na całe życie, gdyby wziął kredyt złotowy zamiast frankowego. No te historie są przeróżne. Natomiast no tak jak mówię, banki doskonale miały świadomość, jakie to jest ryzyko, tylko mam wrażenie, jak to często właśnie w systemie bankowym bywa, że ta chęć zarobku przeważyła ryzyko prawne. Mhm. Jakby oni sobie założyli, że nawet jak się okaże, że potem będzie problem z tymi umowami, no przecież tu prawnicy pisali, no to wtedy część osób nam w pozwie, zobacz, mam 2026 rok i wielu klientów jeszcze nic z tymi sprawami nie zrobiła. To dotyczy też kredytów związanych z euro, z dolarem. Jeden bank dawał kredyty powiązane z jenem japońskim, tak? Więc jakby mówię, ta chęć zysku, chociaż jakby to też jest w ogóle cały problem bankowości, no bo tak jak mówię, powinno się brać kredyt w walucie, w której się zarabia. Tylko teraz mamy złotówkowiczów, którzy wzięli takie kredyty, a z kolei dostali po prostu po głowie, mówiąc kolokwialnie, oprocentowaniem i w wielu, wielu przypadkach spłacają bardzo, bardzo dużo odsetek, jakby nieporównywalnie do kwoty kapitału,

0: spłacają. No to jest wszystko jakby związane z tym, że nie mamy w Polsce kredytów opartych o stałą stopę procentową na cały okres kredytowania. Teraz część banków daje na 5 lat. Tylko ja widziałam te dokumenty i po 5 latach jest jakby, w skrócie to będzie wyglądało, no to się zobaczy, co będzie po 5 latach, no ale to wiadomo, ty kliencie będziesz za to odpowiadał, tak? Ty będziesz to płacił. Polacy w ogóle płacą najwięcej za kredyty hipoteczne w Europie. Z reguły jesteśmy na podium, tak? Pierwsze, drugie, trzecie miejsce od wielu lat. Więc no to jest sytuacja jakby absurdalna, no bo ja nie twierdzę, że banki mają nie zarabiać na udzielaniu kredytów, no bo wiadomo, prowadzą działalność gospodarczą, nie są instytucją charytatywną. Natomiast no to powinno być uczciwe i transparentne, a w większości przypadków nie jest. I najpierw właśnie był case kredytów frankowych, za chwilę czeka nas fala kredytów złotowych opartych o WIBOR.
1: To jeszcze wracając na pół sekundy do kredytu frankowego, kończąc tę pierwszą część naszej dzisiejszej rozmowy, jeszcze dwa pytania i za moment część druga i wtedy przejdziemy do tego tak naprawdę, o czym chce nam pani opowiedzieć, czyli o wyrokach TSUE. A zatem kończąc tą pierwszą część naszej rozmowy, to jest absolutnie to, o czym pani powiedziała, bo czym innym ryzyko kursowe, z którego mogliśmy sobie zdawać sprawę albo nie, a czym innym zapisy umowy, o której pani powiedziała, że dostawaliśmy tak naprawdę kredyt w złotym, on potem był przeliczany na franki, po kursie banku, ktoś rano wstawał i dochodził do wniosku, aha, dzisiaj frank będzie moim zdaniem po tyle i po tyle.
0: Tak.
1: I to były te zapisy, które absolutnie w takich umowach znaleźć się nie powinny.
0: Dokładnie tak. Prawda jest taka, że gdyby banki, mówiąc nieładnie, nie były tak chciwe, nawet pozorne, gdyby w tych umowach znalazł się kurs średni NBP, no to myślę, że 90% tych spraw nie znalazłoby się w sądzie.
1: Okay.
0: A oni chcieli jeszcze dodatkowo zarobić, więc narzucali swój kurs, więc to skończyło się to tak, jak się skończyło, jak widzimy.
1: Ja sobie takie działanie matematyczne wykonałem, o tym też już pani powiedziałem parę chwil temu, teraz opowiem także naszym słuchaczom. Jeżeli w Polsce kredytów we franku było udzielonych według różnych danych do miliona nawet, czyli ten problem dotyczył miliona udzielonych kredytów, czyli być może 2 albo nawet 3 miliony osób, no bo wiadomo, kredyt to nie jest zawsze jednoosobowa działalność.
0: Bardzo często jest w ogóle taka konfiguracja, że są rodzice i młode małżeństwo, tak? Albo rodzice i dziecko, syn, córka, tak? Bo nie było też zdolności nawet na kredyt frankowy.
1: Czyli to jest tak, około miliona kredytów, jeżeli chodzi o pozwy frankowicze, złożyli tychże około 400 tysięcy, około 150 tysięcy, mówimy około, to się tak naprawdę z dnia na dzień zmienia. Około 150 tysięcy to są ugody między bankami a kredytobiorcami. No to z mojej matematyki wynika, że około 400 tysięcy kredytobiorców, tych frankowych kredytobiorców, jeszcze nie podjęli żadnych działań związanych ze swoim kredytem, tych, którzy już albo spłacili swoje zobowiązania, albo są w trakcie spłacania.
0: No, jakby nie prowadzę tych statystyk tak na bieżąco, natomiast rzeczywiście tak jest, że no jakby codziennie jakby chociażby do mojej kancelarii zgłaszają się osoby z prośbą o analizę, o sprawdzenie umowy, zweryfikowanie sytuacji, udzielenie rekomendacji, czy ta umowa rzeczywiście kwalifikuje się do sądu, czy też nie, ale też jest właśnie coraz więcej zapytań od osób, które spłaciły ten kredyt, no bo dopiero teraz dowiadują się, że mogą coś odzyskać, no plus coraz więcej kredytobiorców, którzy mają kredyty powiązane z euro czy z dolarem amerykańskim, jakby nagle się też dowiadują, że ten case dotyczący frankowiczów dotyczy również ich, bo ten mechanizm był dokładnie taki sam, tylko jakby no w przestrzeni medialnej, publicznej mówi się o frankowiczach, no bo tak
1: większa grupa
0: największa, tak? Natomiast coraz częściej eurowicze, dolarowicze też trafiają do sądów.
1: To muszę dopytać jeszcze o jedną, dosłownie jedną rzecz na zakończenie tej części naszej rozmowy. Jak długo, ile czasu ma ewentualny kredytobiorca po zakończeniu umowy kredytowej, po spłaceniu całej tej umowy kredytowej na to, żeby dochodzić, bo ja wiem, że to nie jest tak, że 100% spraw to są sprawy wygrane. Sama pani powiedziała, pewnie około 98-99% spraw to są sprawy wygrane. Ile czasu, żeby, nie wiem, ten kredyt, czy to moje roszczenie nie uległo przedawnieniu, mam na to, żeby dochodzić swoich praw?
0: No właśnie z tym przedawnieniem nie możemy tego powiedzieć w sposób jednoznaczny, no bo oczywiście wcześniej mieliśmy 10-letni termin przedawnienia, teraz mamy termin 6-letni. Natomiast ugruntowane orzecznictwo TSUE także w polskich sprawach wskazuje, że ten termin powinniśmy liczyć od momentu, kiedy kredytobiorca dowiedział się o wadliwości umowy. Czyli przykładowo przyszedł do kancelarii na poradę albo dostał analizę i on od tego momentu wie, że ta umowa była wadliwa, tak? I od tego momentu liczymy ten aktualnie 6-letni okres. Też sędziowie o to pytają podczas przesłuchania. Natomiast w przypadku spłaconych kredytów prawda jest taka, że im szybciej pozwiemy bank, tym lepiej, żeby właśnie nie narażać się na zarzut ze strony sądu, że po prostu zrobiliśmy to zbyt późno. No bo jest na przykład grupa sędziów, którzy uważają, że chociażby od wyroku w sprawie państwa Dziubak wszyscy Polacy powinni wiedzieć, że te umowy są wadliwe. No to jest nieprawdą, tak? Natomiast no też w 2024 roku była największa uchwała Sądu Najwyższego w sprawie kredytów frankowych w pełnym składzie Izby Cywilnej. No i też o niej było bardzo

0: bardzo głośno, tak? Natomiast przy spłaconym kredycie im szybciej, tym lepiej. Natomiast też tutaj trzeba się nastawić, że podczas przesłuchania będzie pytanie, tak? Kiedy pani, pan dowiedzieliście się, że umowa jest wadliwa? Od kogo? W jakich okolicznościach? Właśnie, który to był rok?
1: A to ciekawe, bo to jest bardzo płynne. Tutaj interpretacja tak naprawdę jest bardzo, bardzo ważna. Czy dowiedziałem się w telewizji, czy z telewizji w roku 2009-10, kiedy mówili o tym dość głośno, czy dowiedziałem się dopiero parę lat później, kiedy zaczęły zapadać pierwsze wyroki?
0: Nie, nie. To dotyczy analizy stricte tej konkretnej umowy.
1: Mojej konkretnej
0: tak,
1: umowy.
0: Bo to, że w telewizji ktoś powiedział, no to
1: ja jeszcze nie nabywam wiedzy
0: tak,
1: a propos mojej umowy.
0: Tak, możemy pomyśleć, że to jest zupełnie inny bank, tak? Więc zupełnie na przykład inna umowa. Natomiast rzeczywiście to jest płynne, natomiast to ryzyko jest, uważam, minimalne. Bo sędziowie jednak, no ja się nie spotkałam z przypadkiem, żeby prawomocnie sąd uznał, że roszczenie konsumenta było przedawnione. Miałam raz taki case, gdzie reprezentowałam panią adwokat. I tutaj sąd rzeczywiście za tam 2 lata obciął, no bo powiedział, że ona powinna wiedzieć, że to jej się przedawnia i szybciej pozwać bank, ale sąd apelacyjny to naprawił i zasądził jej całość wszystkich rat. Natomiast to jest jakby najmniejszy problem, tego bym się najmniej obawiała. Najbardziej się obawiam przedawnienia w sytuacji, kiedy ktoś spłacił ten kredyt w 2010-11 roku, no bo to już jest bardzo, bardzo dawno temu. Natomiast no, w kontekście właśnie tego, o czym będziemy za chwilę mówić, czyli przedawnienia roszczenia banku o zwrot kapitału, no to przedawnienie konsumenta jak dla mnie po prostu praktycznie nie istnieje.
1: I tutaj kropka, drodzy Państwo, właściwie przecinek. Pani mecenas Karolina Pilawska z Kancelarii Pilawska, Azorski Adwokaci jest dzisiaj naszym gościem. Za moment wracamy do bardzo ważnych kwietniowych wyroków TSUE.
2: Eskarok. Porachunki osobiste. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: rachunki osobiste w ESC Rock.
1: Drodzy Państwo, wracamy w części drugiej naszej dzisiejszej rozmowy, rozmowy o kredycie frankowym. Dzisiaj moim gościem pani mecenas, adwokat Karolina Pilawska z Kancelarii Pilawska-Zorski Adwokaci. Dzień dobry raz jeszcze.
2: Dzień dobry, witam.
1: Wiem, że pani bardzo chciała o tym i bardzo chętnie o tym porozmawiam. Kiedy umawialiśmy się na rozmowę, napisałem, że okej, porozmawiamy z wielką przyjemnością o tym wyroku TSUE, który zapadł w kwietniu, na co natychmiast odpisała mi pani, że to nie jeden, tylko pięć. I dzięki tym wyrokom w ogóle wszyscy frankowicze za moment będą mieli jeszcze łatwiej. Jak będą mieli łatwiej, czy będą mieli łatwiej i co to za wyroki? Proszę mi o nich opowiedzieć.
2: No tutaj, jeżeli chodzi o te wyroki, to cztery z nich dotyczyły rzeczywiście frankowiczów. Jeden, w mojej ocenie najważniejszy z kwietnia, dotyczył jednak kredytów i pożyczek gotówkowych w złotych polskich. A takich umów jest około 18 milionów udzielonych przez banki, instytucje parabankowe. No ale zacznijmy od tych frankowych.
1: Tak.
2: Czyli trzy wyroki z 16 kwietnia dotyczące przedawnienia roszczeń banków o zwrot kapitału. I jakby te wyroki są ważne pod takim kątem, że one rozstrzygają, w jaki sposób ma nastąpić rozliczenie kredytobiorcy z bankiem. Bo jak mówiliśmy w pierwszej części o przedawnieniu roszczeń kredytobiorcy, no to właśnie te trzy sprawy dotyczyły przedawnienia roszczenia banku o zwrot kapitału. Bo bank jako przedsiębiorca ma 3 lata na dochodzenie swoich roszczeń. No i była wątpliwość, czy te 3 lata liczymy od momentu wypłaty tego kredytu, czy na przykład od momentu, w którym klient zakwestionował tę umowę i wskazał bankowi, że uważa, że ona jest nieważna. I właśnie w tej powołanej przeze mnie uchwale Sądu Najwyższego z kwietnia Sąd Najwyższy wskazał, że to przedawnienie liczymy od momentu zakwestionowania przez kredytobiorcę umowy. Czyli czy kredytobiorca wysłał wezwanie do zapłaty, jakąś reklamację, czy po prostu złożył pozew do sądu. No i w tych trzech wyrokach, w skrócie mówiąc, TSUE wskazał, że przedawnienie roszczenia banku o zwrot kapitału, no bo to wiąże się z tym, że kredytobiorca nie musi oddać kapitału, a bank musi mu oddać wszystko. Mhm. Co do zasady nie ma tego przedawnienia, że umowa tego rodzaju jest wzajemna i nie może też prowadzić do wzbogacenia żadnej ze stron, także konsumenta. Więc TSUE uważa, że te strony, czyli kredytobiorca i bank, powinny się rozliczyć. Czyli na tym moim przykładzie z pierwszej części.

0: to. Mhm. Co do zasady nie ma tego przedawnienia, że umowa tego rodzaju jest wzajemna i nie może też prowadzić do wzbogacenia żadnej ze stron, także konsumenta. Więc TSUE uważa, że te strony, czyli kredytobiorca i bank, powinny się rozliczyć. Czyli na tym moim przykładzie z pierwszej części po 500, a jeżeli spłaciliśmy, no średnio pewnie około 700 tysięcy, bank oddaje 700 tysięcy, tak? Więc to raczej dotyczy kilku procent spraw, bo frankowicze, i to też chciałabym, żeby wybrzmiało, chcą się rozliczać z udostępnionego kapitału. To nie jest tak, że masowo frankowicze uważają, że roszczenia banków są przedawnione i nic nie chcą oddać bankowi. Nie jest tak. Po zakończeniu sprawy frankowicza, frankowicz albo spisuje takie porozumienie kompensacyjne z bankiem, gdzie właśnie następuje to rozliczenie, albo po prostu przez wezwanie do zapłaty i potrącenie rozlicza kapitał. Pewnie procent dwa frankowiczów, którzy mają bardzo specyficzną sytuację, wypowiedzianą umowę, bank ich pozwał, ale błędnie skonstruował roszczenie, tamci frankowicze mogą liczyć na przedawnienie. Natomiast w klasycznych sytuacjach to nie wchodziło w grę, bo też w kontekście nawet tej uchwały SN-u, jak banki usłyszały, że mają 3 lata od momentu, kiedy klient zakwestionował umowę, to wyglądało to w praktyce tak, że frankowicz pozywał bank, czekał sobie na rozprawę, jeszcze nie miał prawomocnego wyroku, a w międzyczasie dostawał pozew banku o zwrot kapitału. No i to też prowadziło do takiej sytuacji, w której frankowicz no, nie wiedział, w jakiej znajduje się jakby konfiguracji, bardzo się bał tego pozwu banku, no bo nagle bank tutaj składa do sądu pozew, żąda zwrotu kapitału, jak frankowicz jeszcze nie ma prawomocnego wyroku w swojej sprawie ustalającego nieważność umowy kredytu. No ale banki robiły te pozwy na zapas, bo się po prostu bały tego przedawnienia. No i też trudno im się dziwić. Gdybym reprezentowała banki, też bym to robiła, żeby nie było sytuacji, że nastąpi to przedawnienie, no bo to nie jest w interesie banku. Muszą chociaż ten kapitał odzyskać. No i TSUE to gdzieś tam uregulował. Potwierdził to, co się działo w praktyce. Natomiast rzeczywiście nie zamknął też tej furtki. Dla kilku procent frankowiczów istnieje szansa na to przedawnienie. Tylko mówię, muszą mieć specyficzną sytuację, tak? Ja mam na przykład taki wyrok, gdzie klient został pozwany, bo miał wypowiedzianą umowę w 2016 roku i bank po prostu źle konstruował roszczenie. No i finalnie potem ta wyprostowanie tego zostało zrobione za późno, tak? I są takie wyroki, ale ich jest pewnie kilka, może kilkanaście w skali kraju. Więc dobrze, że te wyroki zostały wydane, bo dotychczas TSUE unikał trochę odpowiedzi na to pytanie. Natomiast teraz jest już jasna sytuacja i to też właśnie zbliża nas do zakończenia tych wszystkich spraw.
1: Jasna sytuacja, czyli co to oznacza dla frankowiczów? Zwiększenie szans na wygraną, brak ryzyka, nie ma tego takiego elementu zastraszania ze strony banku, jeżeli tak mogę powiedzieć?
0: Tak, tak, bo jakby też trzeba powiedzieć, że te trzy wyroki nie dotyczyły jakby meritum. Mhm. To, że te umowy są nieważne, to jakby wiemy, że strony się powinny rozliczyć i to jakby TSUE mówił we wcześniejszych wyrokach. Mówił też, że bankowi nie należy się żadne wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, żadna waloryzacja, tak? To wszystko już dawno zostało wyjaśnione. Natomiast teraz jakby zostało potwierdzone to, co się działo, czyli że frankowicz musi oddać kapitał. To, co ma wpisane w umowie złotych polskich, albo jak ma kredyt denominowany, no to tyle, ile zostało mu wypłacone, tyle powinien do banku oddać. Mhm. No ale tak jak mówię, jest furtka, że część może jednak liczyć na to przedawnienie kredytobiorców, ale to, co właśnie pan redaktor powiedział, skończy się takie zastraszanie, bo te pozwy kierowane przez banki, czyli te tak zwane slapy, one odstraszały kredytobiorców, bo oni sobie myśleli, pójdę do sądu, złożę ten pozew i zaraz dostanę pozew z banku, no i co ja wtedy zrobię, tak? Nagle będę musiał oddać tyle pieniędzy i to powodowało, że bardzo wielu kredytobiorców obawiało się, czuło się właśnie zastraszonymi, też bali się kosztów, że no jak bank mnie pozwie, my płacimy opłatę od pozwu 1000 zł, no ale bank płaci 5%, to jest kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych. Mhm. No i co, zostaniemy tym obciążeni, może jeszcze jakimiś kosztami na rzecz ich prawników i to jakby zostało w tych wyrokach uregulowane i skończy się takie straszenie kredytobiorców, tak, że pozwiesz mnie, to ja zaraz złożę przeciwko tobie pozew i uruchomię całą machinę.
1: To wróćmy jeszcze na sekundę do tego przykładu, o którym już pani mówiła parę chwil temu, o tym kredycie frankowym, wziętym w złotym, jeżeli tak mogę o tym powiedzieć najprościej, 500 tysięcy złotych. Do dzisiaj załóżmy, że kredyt został spłacony. Do dzisiaj kredytobiorca kosztowało to w sumie 750 tysięcy złotych. Na koniec po wyroku sądu oddaję bankowi 500 tysięcy złotych, czyli to, co już tak naprawdę oddałem, a bank zwraca mi tą nadpłatę w postaci odsetek 250 tysięcy złotych. Dobrze policzyłem? Dobrze,
0: nadpłatę, mniej więcej. Nadpłatę, tak, ale ona jakby wynika jakby ze spłaty rat. Mhm. do plus odsetki za czas trwania procesu.
1: Okej.
0: Okay. No bo w związku z tym, że każda osoba, która pozywa kogoś, czy to osobę fizyczną, czy podmiot gospodarczy o zapłatę, należą jej się odsetki, no bo ta druga strona operuje tymi pieniędzmi, a my nie. I to są odsetki ustawowe za opóźnienie.

0: one średnio, bo to się zmienia, wynoszą 10% w skali roku. Mhm. Tak? Czyli jeżeli Frankowicz spłacił 750 tysięcy złotych, no to on może liczyć na 10% od tej kwoty w skali roku jeszcze dodatkowo odsetek, czyli około 75-80 tysięcy złotych. No i prawda jest taka, że o to się toczy największy bój teraz, no bo banki już mają świadomość wreszcie, mhm. dość późno nastąpiło, że te umowy są wadliwe.
1: Okej, ale odsetek nie chcą płacić.
0: Robią wszystko, żeby wpłynąć na linię orzeczniczą, żeby tych odsetek nie musieć płacić. Mhm. No i stąd też na przykład obawy co do tej ustawy frankowej i zarzutu potrącenia, że ona będzie zabierać po prostu te odsetki, stąd też taki duży opór środowiska kredytobiorców, żeby ta ustawa frankowa nie weszła w życie, mimo że Ministerstwo Sprawiedliwości bardzo na nią naciska, argumentując to tym, że ta ustawa ma przyspieszyć rozpoznawanie tych spraw. Natomiast no my jako praktycy, no bo to nie jest tylko moje zdanie, tylko wszystkich praktycznie, przynajmniej wszystkich, z którymi rozmawiałam, pełnomocników, wszyscy uważają, że ona może spowolnić rozpoznawanie tych spraw i że na taką ustawę jest zdecydowanie za późno. Stąd też właśnie taki opór przed jej wprowadzeniem, stąd też właśnie taki udział w tych posiedzeniach komisji i zgłaszanie uwag i tak dalej, i tak dalej. Natomiast rzeczywiście te odsetki to jest teraz największa bolączka dla banków, stąd też te masowe ugody. Bo do momentu, kiedy bank jeszcze liczył, że TSUE powie, że Frankowicz musi oddać jeszcze coś ponad kapitał, czyli właśnie albo jakieś wynagrodzenie za to, że korzystał z tego kapitału, albo waloryzację, no bo te 500 tysięcy w 2008 roku to nie jest to samo, co 500 tysięcy w 2026 roku. No ale TSUE jakby jednoznacznie stwierdził, że absolutnie nie. No i od tego momentu te masowe ugody, no bo ugoda zawsze jest korzystna dla banku finansowo. Bo,
1: na koniec zapłaci mniej po prostu.
0: Na koniec zapłaci mniej, wykreśla sobie ryzyko prawne ze swoich ksiąg i jest zawsze do przodu, tak? No i część kredytobiorców się decyduje, no bo nie chce czekać na wyrok. Też ma, no raczej się decydują z uwagi na gdzieś tam swoje sprawy takie osobiste, rodzinne. Natomiast jakby zawsze ugoda jest korzystna dla banku, bo dostanie, zapłaci po prostu mniej pieniędzy.
1: No tak, tak to wygląda. No to jeżeli to orzecznictwo jest w tej chwili jednolite, jeżeli banki muszą pokrywać koszty odsetek, także odsetek, no to rozumiem, że na początku te banki działały trochę strzelając sobie w stopę, przeciągając jakby moment wydania wyroku prawomocnego i tak naprawdę ta górka odsetkowa na koniec rosła. Poszły po rozum do głowy wreszcie?
0: Teraz można tak

0: Także odsetek, no to rozumiem, że na początku te banki działały trochę strzelając sobie w stopę, przeciągając jakby moment wydania wyroku prawomocnego i tak naprawdę ta górka odsetkowa na koniec rosła. Poszły po rozum do głowy wreszcie?
1: Teraz można tak

wynika z tego, że ten bank prawdopodobnie będzie sprzedany, więc musi wyczyścić ten portfel. Natomiast nadal te ugody no, nie odpowiadają temu, co można uzyskać w sądzie. Wczoraj analizowałam ugodę klientów. No i to, co by stracili względem wyroku, to jest 300 tysięcy złotych na dziś. Mm-hmm. No to absolutnie, tak? Jest to sytuacja nie do zaakceptowania, no ale wygląda to lepiej niż kiedyś, to trzeba jasno powiedzieć. Natomiast miałam kiedyś rozmowę właśnie z jednym z pełnomocników banków, no i pan mecenas mówił, że banki jeszcze w 2021 roku uważały, że te linie da się odwrócić. Że jakby tam w środku nie do końca wierzono, że to się tak rozwinie, jak się rozwinęło, stąd też tak późno do tego stołu usiadł. Mhm. Bo gdyby takie ugody, dużo gorsze, były proponowane w latach 17, 18, nawet 19, to ja myślę, że co najmniej połowa kredytobiorców by z tego skorzystała. Mhm. Natomiast no, banki nie wierzyły w to, że to się może tak zakończyć, czy w taki sposób, tak jak mówię, się rozwinąć. Stąd tak późne gdzieś tam zainteresowanie tym tematem i podjęcie faktycznych działań. Natomiast jakby to, czego brakuje, to gdzieś tam przynajmniej ja tak uważam i dla wielu kredytobiorców byłoby ważne, to takie posypanie głowy popiołem. Przeproszenie kredytobiorców za to, co się wydarzyło. No bo mówimy tutaj o pieniądzach, to jest jakby oczywiste. Natomiast gdzieś tam umyka ten aspekt osobisty, życiowy, taki społeczny. Wielu kredytobiorców naprawdę straciło życie i mam sama takie przypadki. Zdrowie na pewno.

0: były bardzo trudne historie i wydaje mi się, że takie posypanie głowy popiołem zmieniłoby optykę patrzenia na banki przez kredytobiorców, bo czasami nawet klient dostaje dobrą ugodę i w sumie powinien ją wziąć, ale mówi, że nie. Mhm. Że on tyle wycierpiał, że on do końca tyle, ile mu się należy, on będzie o to walczył, bo on zwracał się z prośbą o ugodę i tak dalej wiele lat wcześniej. Bank nie był zainteresowany, więc on nie widzi podstaw, żeby teraz siąść do tego stołu i zacząć z bankiem rozmawiać. No ale nie sądzę, żeby sektor bankowy w taki sposób się zachował, a powinien, no bo czeka fala kolejnych pozwów o kredyty hipoteczne w złotych polskich. No i tutaj jakby oczywiście też jest bardzo ogromny opór. Też widzę, jaka machina medialna została uruchomiona, tak? Jakieś profile w mediach społecznościowych, influencerzy i tak dalej. Przy kredytach frankowych tego nie było, teraz zostały pewnie wyciągnięte wnioski i gdzieś tam bardzo duże środki przeznaczone na to, żeby zniechęcać ludzi do sądu. Natomiast w TSUE czekają dwie sprawy dotyczące umów przed 17 rokiem zawartych w złotych polskich. No i tu może się otworzyć taka puszka Pandory.
1: To prawda, bardzo fajnie, że zwróciła Pani uwagę także na ten taki aspekt nie tylko finansowy, bo faktycznie myśląc o kredycie frankowym, o tym, że straciliśmy, czy kredytobiorcy stracili pieniądze, albo nadpłacili niepotrzebnie, albo te umowy były wadliwie skonstruowane, zapominamy o tym, że to są naprawdę realne problemy miliona polskich rodzin. Wiele z tych rodzin pewnie, biorąc kredyt we franku właśnie, założyło sobie, że może rata kredytu to będzie 30% budżetu domowego w danym miesiącu, tak. A później okazało się, że nie 30, a 60 albo 70 albo więcej 100. I zaczyna się wielki, wielki dramat i problem.
0: Dokładnie i to jest jakby moja codzienność i jak się wygrywa taką sprawę i rzeczywiście klient dostaje te pieniądze na konto i dzwoni i mówi, że jakby jego życie się od dzisiaj zmieni, no to jest dla mnie jako pełnomocnika adwokata naprawdę taka największa nagroda, no bo ja wiem, że życie tego człowieka się faktycznie zmieni, że nie wiem, pojedzie na wakacje z rodziną, będzie mógł zmienić to mieszkanie, kupić większe. Ja nie zapomnę maila od jednej z klientek, która jakby została z kredytem sama, bo no mąż zostawił rodzinę, odszedł, nie spłacał rat i złożyliśmy wraz z pozwem wniosek o zabezpieczenie, żeby sąd zwolnił tę klientkę z obowiązku płacenia tych rat i to się szybko dość udało przeprocedować w sądzie i ona mi napisała maila, że wreszcie kupi córce nową kurtkę na zimę i buty. Że nie będzie musiała chodzić w jakichś starych czy od kogoś, które otrzymała, tylko po prostu kupi jej nowe. Powiem panu, że chyba z tydzień czy dwa ten mail był gdzieś tam z tyłu mojej głowy. No bo rzeczywiście, my tu mówimy o pieniądzach, o tym, że frankowicze, nie wiem, chcą mieszkania za darmo, kredyty za darmo, a zapominamy, że to są takie po prostu historie i to jest większość takich przypadków.
1: To ja pozwoli pani na koniec tej części naszego spotkania jeszcze do pieniędzy wrócę i taką może niezbyt stabilną konstrukcję zbuduję, ale proszę też opowiedzieć nam, żebyśmy zrozumieli, jak to wygląda. A propos pieniędzy właśnie, bo to nie jest tak, że na wygranym procesie sądowym, tym procesie frankowym, każdy z nas, posiadaczy kredytu we franku, mówię każdy z nas, sam takowego kredytu nie mam, ale użyję takiej formy, każdy z nas zarobi, bo zakładam, że pewnie jest część kredytów, które są aktywne, zakładam, że były to kredyty na przykład na kwotę 500 tysięcy złotych. Dzisiaj jesteśmy na etapie, w którym spłaciliśmy już bankowi z odsetkami nie tylko około 350 tysięcy złotych, na koniec wygrywamy proces i żeby sprawa była jakby zamknięta, no to ja jeszcze muszę do tego dopłacić. Są takie sytuacje zapewne jeszcze?
0: Ale to są incydentalne sytuacje, to są jednostkowe
1: sytuacje. Bo te kredyty mają już tyle lat, że...
0: Tak, że już ten kapitał jest spłacony. Okay. Dodatkowo, nawet jeżeli w momencie składania pozwu nie jest spłacony, no to właśnie te odsetki naliczane za czas trwania procesu pozwalają zasypać tę lukę, tak? Do kapitału. To się bardzo rzadko zdarza. Chyba, że ktoś brał kredyt na 40 albo 45 lat, bo i takie się zdarzają umowy. Bardzo rzadko, ale się zdarzają. No to wtedy tam może być delikatna niedopłata, ale tak jak mówię, te odsetki za proces, za to oczekiwanie na wyrok pozwalają to uzupełnić.
1: No to drodzy Państwo, nie ma tutaj zbyt wielkiego, jak się okazuje, ryzyka, że będziemy musieli nagle wysupłać 150 dodatkowych tysięcy złotych, żeby zamknąć taki kredyt. Pięknie dziękuję za część drugą naszej dzisiejszej rozmowy. Pani adwokat Karolina Pilawska z kancelarii Pilawska-Zorski Adwokaci jest dzisiaj naszym gościem. Za moment wrócimy do części trzeciej i porozmawiamy na ten temat, na który też pewnie pani z wielką przyjemnością i ochotą porozmawia.
0: No to zobaczymy.
1: A to jest pani dziecko, jeżeli tak mogę zapytać, o ten ostatni wyrok, o którym będziemy sobie rozmawiali?
0: Trochę tak, natomiast jakby pracował nad tym cały zespół kancelarii, więc to nie jest to tylko moja sprawa, tylko zespołowa.
1: To za sekundę o tym porozmawiamy.
2: Eskarok. Porachunki osobiste. Reklama.

0: My na majówkę.
1: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
0: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
1: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
2: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl.
3: Cześć Igor.
4: Cześć Irenko, to jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
3: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
4: A dlaczego?
3: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
4: Ale to w niczym nie przeszkadza.
3: Jak to?
4: Mamy na tarasie pergolę z centrum Pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
3: Już mi się też taka marzy.
4: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas.
5: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12:20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
6: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
7: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu strefy wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
8: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: 2016 roku przez konsumentów, czyli na cele konsumenckie, do kwoty 255 550 zł. Wolumen takich umów, no to jest, no różne są statystyki, mówi się o około 18 milionach, no bo to są kredyty, pożyczki udzielane przez banki, przez parabanki. I sprowadza się to wszystko do tego, czy bank może naliczać oprocentowanie od kredytowanych kosztów pożyczki czy kredytu. I w tej konkretnej sprawie skierowanej przez sąd rejonowy we Włodawie sytuacja wyglądała w ten sposób, że kredytobiorca zaciągnął pożyczkę na tam powiedzmy 150 tysięcy złotych. Fizycznie dostał 133 tysiące złotych, bo 17 bank zaliczył na poczet ubezpieczenia, dodatkowych opłat. Bardzo często też bank jakby z tej kwoty pobiera prowizję. I co się wydarzyło potem? Bank naliczał oprocentowanie nie od tych 133, które
1: tylko
0: faktycznie
1: od całej kwoty.
0: Tak, dostał kredytobiorca, tylko od tej całej kwoty, czyli zarabiał dwa razy. No bo raz zarabiał na prowizji, na opłatach, na pośrednictwie w udzieleniu ubezpieczenia, a drugi raz na oprocentowaniu od tych kwot. No i TSUE w bardzo jednoznaczny sposób stwierdził, że absolutnie jest to niedozwolone, nie może to tak wyglądać, a moje doświadczenie pokazuje, że 9 na 10 umów właśnie w ten sposób jest konstruowanych. No i to mam nadzieję, no bo jesteśmy dość świeżo po tym wyroku, spowoduje zmianę linii orzeczniczej w tych sprawach, no bo to nie ma co ukrywać, szło bardzo ciężko. Sędziowie nie do końca rozumieli ten problem, bo to jest dość skomplikowane. To jest ustawa o kredycie konsumenckim, tam są określone naruszenia. To jest nie tylko prawo, ale też gdzieś tam ekonomia, finanse, bankowość. Też bardzo często te sprawy spadały z TSUE, bo banki robiły wszystko, żeby dogadać się z kredytobiorcą w danej sprawie i było kilka spraw, które zostały umorzone, bo po prostu bank się dogadał, no i sprawa spadała z wokandy z TSUE. Ja przyznam szczerze, że jeszcze do poranka 23 kwietnia zastanawiałam się, czy usłyszymy wyrok, czy usłyszymy informację, że jest umorzenie, bo sprawa jest wycofana. Na szczęście jest ten wyrok. I co jakby się wiąże z takim wyrokiem, jeżeli jest taka sytuacja? Sąd może zastosować sankcję kredytu darmowego. I to polega na tym, że kredytobiorca czy pożyczkobiorca musi oddać tylko to, co dostał od banku, sam kapitał, bez odsetek, czyli kredyt jest darmowy, bez opłat, prowizji, kosztów, tak? Więc no, to jest bardzo korzystne rozwiązanie, no bo mamy powiedzmy darmowy kredyt konsumencki czy pożyczkę. No już widać, że część sądów gdzieś tam zmienia zdanie, są już pozytywne orzeczenia. Ja sama mam w kancelarii już korzystne wyroki właśnie po tym wyroku TSUE. Natomiast no to się gdzieś dopiero w sądach zaczyna, bo jest około 20 tysięcy spraw w sądach dopiero. Na wolumen jest ogromny. Natomiast ja tu widzę też bardzo duże zagrożenie, no bo to jest też taka przestrzeń, gdzie działają tak zwane spółki odszkodowawcze, takie parakancelarie, które obiecują klientom wygraną, bardzo często ponoszą koszty za tego klienta. Klient jakby ma sprawę bez żadnych opłat, a potem to nie jest do końca dobrze prowadzone albo nie jest prowadzone wcale. Sama mam takie sprawy, gdzie były przegrane w pierwszej instancji, bo właśnie z takiej spółki nikt nie przyszedł na rozprawę. Klientowi też powiedziano, żeby nie przychodził, mimo że sąd go wezwał, nikt się tym nie interesował i potem jak klient po prostu dostał zły wyrok, no to nagle zaczął szukać profesjonalnego prawnika. No i też taka działalność tych spółek niestety zniechęca sędziów, no bo sędziowie boją się wpływu spraw, no bo widzieli, co się wydarzyło z frankami, a tutaj skala jest nieporównywalna. No i na przykład takie spółki była historia, że zmieniła spółka po prostu siedzibę, bo w jednym z sądów w Polsce było dobre orzecznictwo. I wpuścili tam w jednym momencie kilka tysięcy pozwów.
1: Na razie tych spraw...
0: I tak, jak sędziowie to zobaczyli, no to jakby możemy sobie wyobrazić, co pomyśleli. No i też umówmy się, że to nie ma nic wspólnego z ochroną konsumencką, tak?
1: Ale to wspólne. Sędziowie i banki to są te dwie, jak rozumiem, instytucje, które tutaj po pierwsze, tam został sąd zapchany, jak powiedziała pani, wpłynęło kilka tysięcy spraw, 20 tysięcy spraw, tyle jest w tej chwili też,
0: tak,
1: powiedziała to pani. To jest na razie kropla w morzu, bo być może tych spraw będzie dużo, dużo więcej. No i teraz zakładam, że banki zrobią dokładnie to samo, co robiły w sytuacji umów kredytowych i tych frankowych. Na początku mówiły, to wszystko wasza wina, wasza, czyli

0: bank mówi, obniży ci marżę, będziesz płacił tam kilkaset złotych mniej raty kredytu, no bo wiedzą, co się wydarzy w przyszłym roku prawdopodobnie.
1: Ale z adnotacją, że zrzekasz się także swoich praw ewentualnie do przyszłych roszczeń.
0: Dokładnie tak. No a jak mamy nową umowę, no to siłą rzeczy, tak? Szczególnie, że przy tych kredytach gotówkowych i przy sankcji mamy rok od zamknięcia umowy, od wykonania umowy na dochodzenie roszczeń. Czyli jeżeli ktoś zamknie starą umowę, dostanie nową umowę na lepszych warunkach, no to zanim się zorientuje, że coś było nie tak, no to ten rok upłynie. I już jakby droga sądowa będzie zamknięta.
2: Ty.
0: I dzwonią pracownicy właśnie, proponują, czy wysyłane są listy, tak, czy w bankowości elektronicznej. Więc banki na różnych frontach próbują to zablokować, też na pewno na takim poziomie politycznym, tak, no bo prawda jest taka, że władzy szeroko rozumianej nie zależy na

0: uważam, w Polsce jest, w ogóle czy gdziekolwiek, jest to tyle śmieszne, że tam na dzień dobry dwie strony każdego procesu, no jedna z nich wychodzi niezadowolona, a bardzo często i jedna i druga wychodzi z sądu niezadowolona. Więc zapytanie o zaufanie do sądu, większość odpowiada nie, nie mam zaufania
1: do tej instytucji. Z reguły tak, natomiast są też sędziowie, którzy potrafią to wytłumaczyć.
0: Dlaczego jest tak, a nie inaczej?
1: Dlaczego jest taki, a nie inny wyrok? Mhm. Też wytłumaczyć w taki prosty, zrozumiały sposób tej stronie przegrywającej, nawet jak ma pełnomocnika, tak? To są sędziowie, którzy mówią, było tak i tak, uważam tak i tak, może się pan z tym nie zgadzać, ale w mojej ocenie ten wyrok jest sprawiedliwy, zgodny z prawem i dlatego tak zrobiłem. Mhm. I to jest, uważam, super, bo wtedy taki obywatel, nawet jak przegrywa, to wychodzi z tego sądu z takim poczuciem, no, że przegrałam, ale było to sprawiedliwe i rzeczywiście rozumiem te argumenty sądu. Tak samo jak się mówi w mojej branży, tak, że można przegrać sprawę z zadowolonym klientem i wygrać z klientem niezadowolonym. A to chodzi gdzieś tam właśnie o tę komunikację, której uważam trochę sądom brakuje. Tak? Oczywiście są różnego rodzaju akcje, otwarte dni i tak dalej. Natomiast trochę brakuje, żeby ten sąd miał taki bardziej ludzki wymiar, szczególnie w tych procesach konsumenckich. Tak? No ja nie mówię o sprawach gospodarczych, ale w tych procesach konsumenckich, no ale z drugiej strony, jeżeli sędzia ma kilka tysięcy spraw w referacie i ledwo wyrabia na zakrętach, ma pół asystenta, bo musi się nim dzielić z drugim sędzią, w sekretariacie ma braki albo przychodzi ktoś niekompetentny, no bo po prostu jakby wynagrodzenie jest bardzo, bardzo niskie, no to kiedy on ma w ogóle przestrzeń, żeby nawet porozmawiać z tym obywatelem? No nie ma, tak, bo chce jak najszybciej to wszystko po prostu skończyć i nie mieć zaległości i fatalnych statystyk, tak?
0: Prawda to wszystko. Muszę zapytać o jeden jeszcze wątek, być może czegoś nie wiem, proszę mi wytłumaczyć, skąd ta górna granica kredytu konsumenckiego 255 tysięcy z haczykiem, bo pamiętam, że wymieniła pani jeszcze. Dlaczego tyle?
1: To wynika z dyrektywy unijnej. Jakby to jest implementacja, jakby cała nasza ustawa dyrektywy unijnej i po prostu tak to zostało wyliczone, tak, z przeliczenia na euro. Natomiast są prace, teraz trwają cały czas nad nowym projektem ustawy o kredycie konsumenckim i ten limit ma zostać zniesiony. Zobaczymy, w jaki sposób to będzie wyglądać. Natomiast też jakby jest kombinowanie tej sankcji kredytu darmowego, bo ona dzisiaj jest zero-jedynkowa, tak? Jeżeli bank czy instytucja pożyczkowa naruszyły którykolwiek jakby z wytycznych z ustawy, sąd powinien stosować sankcje i się nawet nie zastanawiać.
0: Czyli oddajemy kapitał, dostajemy wszystko, co ponadto.
1: A teraz ma być właśnie albo cała sankcja, albo połowiczna sankcja, albo w niektórych przypadkach zostawienie wolnej ręki sędziemu, żeby to oszacować. No i to będzie duży problem, no bo skoro jest problem ze stosowaniem przepisu, który jest zero-jedynkowy, no to ja sobie nie wyobrażam, co będzie ze stosowaniem przepisów, które nie są właśnie zero-jedynkowe, tylko tu są różne możliwości zastosowania, no ale cały czas prace trwają i banki często przy niektórych zapisach krytykują ten projekt i środowisko konsumenckie, natomiast no to jest właśnie ta górna granica wynikająca z dyrektywy, plus oczywiście konsument, tak? Bo zgłaszają się osoby, które mają jakiś kredyt firmowy, czy właśnie wzięty na działalność gospodarczą. Mm-hmm. Nie, to nie. Musi być konsument i sędziowie pytają, tak, po co był zaciągnięty ten kredyt czy pożyczka. No bo jak mamy kredyt hipoteczny, to mamy napisane, jaka nieruchomość, tak, przy jakiej ulicy, jaki numer.
0: Tutaj nie wiemy na co.
1: Jak mamy pożyczkę, no to my możemy wydać na co chcemy. Możemy iść do kasyna i przepuścić całą tę pożyczkę, chociaż nie polecam. I sąd wtedy pyta, tak, no ale często to są właśnie jakieś remonty, jakieś samochody, jakieś wakacje, jakieś nieprzewidziane wydatki, tak? Miałam taką rozprawę, gdzie właśnie pani klientka wydała na remont domu, no i to było tak szczegółowe przesłuchanie, że nawet o rolety jakby sędzia pytała, ile kosztowały i tak dalej, ile z tej kwoty zostało przeznaczone na te konkretne rolety, tak?
0: Drodzy państwo, kończymy niestety, z przykrością stwierdzam, nasze dzisiejsze spotkanie z panią adwokat Karoliną Pilawską. To ja poproszę panią na koniec raz jeszcze o podsumowanie tego wszystkiego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, tak dosłownie w kilku zdaniach.
1: Tak, jeżeli chodzi o sprawę frankowiczów, a także eurowiczów, dolarowiczów, no to tutaj rekomenduję rzeczywiście, żeby sprawdzić swoją umowę. Nawet jeżeli nie chcemy jeszcze wytaczać procesu sądowego, czy jeszcze nie chcemy tej ugody, bo nie wiemy, tak, co zrobić ze swoją sprawą, warto wysłać do profesjonalnej kancelarii, nie mówię, że koniecznie do mojej, bo jest bardzo dużo bardzo rzetelnych kancelarii adwokackich czy radcowskich. Z reguły takie analizy są bezpłatne, żeby wiedzieć, na czym stoimy, czy nasza umowa kwalifikuje się do sądu, czy też nie, no bo też to da nam obraz po prostu naszej sytuacji i na pewno nie możemy się bać, tak, bo te wszystkie orzeczenia, też te, o których dzisiaj mówiłam, orzeczenia TSUE, pokazują, że konsument nie może się bać. Jeżeli uczciwie podchodzi do tego tematu, to też nie powinien obawiać się żadnych kosztów ze strony banku, tak, które zostałyby zasądzone przez sąd. Natomiast jeżeli chodzi o pożyczki,

0: i gotówkowe kredyty, takie konsumenckie, też warto sprawdzić swoją umowę, tylko tutaj bardzo Państwa przestrzegam przed różnymi dziwnymi podmiotami, spółkami z o.o., które nie są kancelarią. Kancelaria adwokacka radcowska nie może działać w formie spółki z o.o., nie może ograniczać swojej odpowiedzialności. Adwokat radca ponosi pełną odpowiedzialność, również swoim prywatnym majątkiem, za wykonywaną działalność. My mamy obowiązkowe polisy OC. Jeżeli ktoś Państwu obiecuje, że wygra na pewno, że tyle i tyle pieniędzy jest do odzyskania, to powinna się Państwu zapalić czerwona lampka, bo żaden uczciwy prawnik Państwu niczego nie może zagwarantować. Tak jak ja mogę zagwarantować, że zrobię wszystko, żeby wygrać, ale na końcu jest sąd i to sąd wydaje wyrok, który albo będzie dobry, albo będzie zły, a kosztami i tak obciąży Państwa, jeżeli przegracie. Więc to trzeba mieć z tyłu głowy i trzeba mieć pełny obraz sytuacji. Rzeczywiście, żeby nie podjąć pochopnej decyzji co do swojej umowy, natomiast to, co bym chciała, żeby wybrzmiało, warto sprawdzić. Nawet niekoniecznie z takim zamysłem, że coś będziemy z tym zrobić, ale uważam, że warto wiedzieć, czy nasza umowa jest uczciwa, czy też uczciwa nie jest i dopiero gdzieś tam nawet na późniejszym etapie podejmować co do niej decyzję, ale tak jak mówię, wiedza to jest, uważam, podstawa, ale taki też pełny obraz sytuacji z korzyściami, ale też z ryzykami.
1: Pani mecenas, adwokat Karolina Pilawska z Kancelarii Pilawska-Zorski Adwokaci była dzisiaj naszym Państwa gościem. Pięknie dziękuję.
0: Dziękuję również.
2: Eskarok. Porachunki osobiste. Eskarok Warszawa.
3: Reklama.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak bie Siadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu Strefy Wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
8: Cześć, Igor!
9: Cześć, Irenko! To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
8: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
9: A dlaczego?
8: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
9: Ale to w niczym nie przeszkadza.
8: Jak to?
9: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
8: Już mi się też taka marzy.
9: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
10: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12:20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
11: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
12: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
11: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
12: Super. Kiedy płyniemy?
13: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
14: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
2: Reklama.

0: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
1: Cezary Łazarewicz.
2: Dlaczego, kiedy ty pisałeś książkę o Januszu Walusiu, polskim mordercy politycznym z południowej Afryki, to było ok, a kiedy Krzysztof Stanowski zaprosił go na wywiad do Kanału Zero, to było nie ok?
3: No bo się mordersów nie zaprasza jako gwiazdy do programów telewizyjnych.
2: A książkę się pisze?
3: Książkę się pisze.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
1: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: My na majówkę.
8: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
7: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
8: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
7: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl.
0: Hell's Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. Dwa dni, trzy sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Gravedigger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca SK Rock.
9: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
10: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
16: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
15: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
16: Super. Kiedy płyniemy?
17: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Reklama.
1: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Jula, jesteśmy po sąsiedzku. Nawet do minus 60%. Pawilon ogrodowy 4x3 metry, funkcjonalny, łatwy w montażu i stabilny. Tylko teraz za 899 zł zamiast 499. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
4: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
5: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
4: Lesmes, less stress.
6: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
10: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na dzień.

0: uczestniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12:20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
1: Reklama.

Kao Nirvana i About a Girl, Westerok na początek naszego dzisiejszego spotkania. Jest sobota, 23 dzień maja 2026 roku. Ja nazywam się Łukasz Szeciłowski. Dzień dobry Państwu, zapraszam. Będziemy dziś razem do 12. A już za niespełna tydzień, bo w najbliższy piątek, 29 maja, premierę będzie miała płyta zatytułowana Be Sweet to Me. To debiutancki krążek pewnej młodej damy, która ma bardzo znane nazwisko. Violet Grohl. Tak, to córka Dave'a Grohla, którego przed chwileczką słyszeliśmy na antenie Jaski Rock za bębnami Nirwany, którego również znamy wszyscy doskonale jako wokalistę i gitarzystę grupy Foo Fighters. Debiutancki krążek Violet może być moim zdaniem całkiem przyjemnym materiałem. Mówię to na podstawie tego, co sądzę na temat singla promującego ten krążek. Singiel nosi tytuł 595, czy po naszemu po prostu 595. No i teraz zagram go dla Państwa w Esterok.

0: My Friends, przepiękna, melancholijna ballada grupy Red Hot Chili Peppers, która dla Antonego Kiddisa była tak naprawdę wentylem bezpieczeństwa, bo napisał tę piosenkę inspirowany tym, co działo się wokół niego. Między innymi to była depresja, między innymi to były uzależnienia od narkotyków, między innymi to był bolesny rozwód basisty grupy Red Hot Chili Peppers i jeszcze wiele innych problemów, które się spiętrzyły, no i które znalazły ujście właśnie w tekście do tej piosenki. Przepiękny kawałek, chociaż zrodzony z mało przyjemnych doświadczeń. A już za chwileczkę Westerok, R.E.M. i numer The One I Love.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: 3000 właścicieli Tesli z 29 krajów dołączyło do europejskiej akcji zbiorowej, ponieważ zapłacili za autonomiczną jazdę i tej autonomicznej jazdy od Tesli nie dostali.
1: Łukasz Bąk.
3: A do tego, żeby dopuszczono go do montażu wnętrza LC, to musiał przejść egzamin. Egzamin polegał na tym, że w 90 sekund musiał złożyć pieska z origami. Ale uwaga, jedną ręką tą niedominującą.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Food Hall Elektrownia Powiśle świętuje 6 urodziny. Od 22 do 24 maja czekają koncerty, Millennial Sparty, warsztaty i mnóstwo atrakcji. Wpadaj do Food Hallu w Elektrowni Powiśle i baw się w festiwalowym stylu przez cały weekend.
7: Reklama.
8: Cześć, z tej strony zespół Muchy. Słuchacie Eski Rock.
9: Oczywiście.
10: Hi, this is Ray Wilson.

Bon Jovi i Living on a Prayer. Westerok za nami. Numer absolutnie klasyczny. Numer, który przeżywa taką troszeczkę malutką drugą młodość, a to dlatego, że Richie Sambora wrzucił ostatnio do swoich mediów społecznościowych filmik, na którym śpiewa tę piosenkę. W dodatku śpiewa w towarzystwie zespołu weselnego. I proszę się nie martwić, to nie chodzi o to, że Richiemu Samborze skończyły się pieniądze, o co to, to nie. To po prostu był ślub jego własnej córki. No i w ten sposób postanowił go uświetnić. Moim zdaniem bardzo przyjemny prezent dla nowożeńców. Młodej parze życzymy oczywiście wszystkiego dobrego, obyście się kochali i oby to się skończyło tak jak te amerykańskie filmy, czyli i żyli długo i szczęśliwie. No to teraz inny amerykański zespół w Esterok, Creed i What's This Life For?

0: I Love Rock and Roll. Absolutny klasyk od Joan Jett na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania w Esteroku. Łukasz Szeciłowski. Dzień dobry Państwu, witam bardzo gorąco. Jest sobota, 23 maja 2026 roku, a teraz mam dla Państwa piosenkę, która jest zapowiedzią zbliżającego się coraz większymi krokami szóstego studyjnego albumu grupy Evanescence. Album będzie nosił tytuł Sanctuary i jego premiera zaplanowana jest na 5 dzień czerwca tego roku, rzecz jasna. Numer, który promuje ten krążek, nosi tytuł Who Will You Follow? I powiem szczerze, jeżeli reszta albumu będzie utrzymana w tym klimacie, to dostaniemy stare, dobre Evanescence, jednak przepuszczone przez to, co dzieje się wokół nas teraz. Ja już nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że Państwo też. No to słuchamy. Evanescence i Who Will You Follow?
1: Ten kawałek dobrze kuje.

0: Joseph Brixton w Esther Rock za nami, a przed nami już za momencik piosenka grupy The Offspring, która zresztą już niebawem do Polski przyjedzie i w towarzystwie Papa Roach między innymi i The Rasmus zagra na Lost Generation Festival w Krakowie. To już 16 czerwca na Tauron Arenie w Krakowie, a my już za chwileczkę w Esther Rock posłuchamy sobie kawałka Why Don't You Get a Job? I niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że ten kawałek jest bardzo mocno zainspirowany Beatlesami, a konkretnie numerem Obladi Oblada. The Offspring, Why Don't You Get a Job? Już za chwilkę w Esther Rock.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w Esther Rock. Zaburzenia lękowe to jeden z najczęściej rozpoznawanych problemów psychicznych na świecie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Problem ten dotyka także tysięcy Polek i Polaków i u wielu osób może pojawić się znienacka.
2: Też mówię o tym, że to jest trochę taka bestia, dlatego że on potrafi się tak skradać, aż nagle pojawia się jako taka, no duża bym powiedział, bestia, która jak już się pojawi, to wtedy mamy taką dezorientację i nie bardzo wiemy, co tu się wydarzyło.
1: Moim gościem będzie Sebastian Sitowski, psychoterapeuta TSR, autor książki Jak radzić sobie z lękiem. Drogowskazy w Esther Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
8: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jej jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
10: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
11: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
12: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
13: Blik. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Lato w Half Price.

0: To na dzień mamy Raffaello 150 gramów 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój, złoty 89, kupując 12 sztuk.
1: Intermarché, wszystko czego dziś chcę.
2: Reklama.
3: Hi, how's it going? We're called Muse.
4: Hi, this is Trey Cool of Green Day.
5: My name is Trey and I play bass.
6: Oh, my name is Wolf, I play the drums in the

szczęśliwi ci, którym dane było w minionym tygodniu usłyszeć ten kawałek na żywo na Stadionie Śląskim w Chorzowie. To Metallica i The Unforgiven. I tak sobie myślę, że tych szczęściarzy było na tym stadionie całkiem sporo, bo w sumie to Metallica pobiła rekord Polski w koncercie jednego zespołu, w sensie we frekwencji na takim koncercie. 90 tysięcy ludzi. Pobili Dawida Podsiadłe. Wcale się nie dziwię, bo to jednak Metallica. I z całym szacunkiem dla Dawida, który świetnym jest muzykiem, no to niestety jego fanbaza ogranicza się tylko do naszego kraju. No i może gdzieś tam ościennych miejscowości. Natomiast Metallica, no to wiadomo, to jest międzynarodowa firma z najwyższej półki. Międzynarodową firmą, proszę Państwa, z najwyższej półki jest też zespół Skank Anansie. Który to zespół będzie można zobaczyć już między 15 a 18 lipca na festiwalu Colors of Ostrava. No to posłuchajmy sobie teraz Skank Anansie. Mam dla Państwa numer Week.

0: Free Fallen. To Tom Petty, Westerok na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik wybije godzina 11, a po 11 zagram dla Państwa klasyk od Nirwany. Wybrałem numer Come As You Are. Proszę koniecznie ze mną zostać.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: 3000 właścicieli Tesli z 29 krajów dołączyło do europejskiej akcji zbiorowej, ponieważ zapłacili za autonomiczną jazdę i tej autonomicznej jazdy od Tesli nie dostali.
1: Łukasz Bąk.
3: A do tego, żeby dopuszczono go do montażu wnętrza LC, to musiał przejść egzamin. Egzamin polegał na tym, że w 90 sekund musiał złożyć pieska z origami. Ale uwaga, jedną ręką tą niedominującą.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
7: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
8: Blik. W Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Uwielbiam rysowanie.
11: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
12: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
13: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
12: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
14: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
15: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
16: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
1: Reklama.

0: Hold Me, Thrill Me, Kiss Me. To grupa U2 w Esterok na początek trzeciej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry Państwu. Zapraszam, jesteśmy razem jeszcze do 12 na antenie Eskirok. Teraz przed nami piosenka, która nieoficjalnie jeszcze, ale zapowiada nowy, 11 studyjny album zespołu Nickelback. Co prawda zespół jeszcze nie wydał oświadczenia na temat tego, kiedy ten album dokładnie ma się pokazać, jaki będzie nosił tytuł i w ogóle żadnych szczegółów na temat tego albumu nie znamy. Natomiast nieoficjalnie mówi się, że jest już prawie skończony i informacje na temat tego, kiedy on się pojawi, powinny dotrzeć do nas naprawdę już w ciągu najbliższych kilku tygodni, no może miesięcy. Tak czy siak, czekamy na nowy materiał od grupy Nickelback, słuchając numeru Bones for the Crows, który oficjalnie został wydany w tym roku. No ale ludzie znają go już od, no, powiedzmy, 3 lat. Bones for the Crows i Nickelback Westrock.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To Pearl Jam i Getaway w Estrock. No to pomyślałem sobie, proszę Państwa, że uciekniemy z tego chłodnego i wietrznego Seattle na północnym zachodzie Stanów Zjednoczonych. Przejedziemy 1136 mil, czyli około 1800 z małym wąsem kilometrów prościutko na południe po to, żeby wylądować w zdecydowanie piękniejszym, cieplejszym i dużo bardziej przyjemnym klimacie Los Angeles. Bo w Los Angeles czekają na nas panowie z grupy Red Hot Chili Peppers. Snow, hey ho, już za momencik, Westerok.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: 3000 właścicieli Tesli z 29 krajów dołączyło do europejskiej akcji zbiorowej, ponieważ zapłacili za autonomiczną jazdę i tej autonomicznej jazdy od Tesli nie dostali.
1: Łukasz Bąk.
3: A do tego, żeby dopuszczono go do montażu wnętrza LC, to musiał przejść egzamin. Egzamin polegał na tym, że w 90 sekund musiał złożyć pieska z origami. Ale uwaga, jedną ręką tą niedominującą.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru.
2: Jazdy od Tesli nie dostali.
1: Łukasz Bąk.
3: A do tego, żeby dopuszczono go do montażu wnętrza LC, to musiał przejść egzamin. Egzamin polegał na tym, że w 90 sekund musiał złożyć pieska z origami. Ale uwaga, jedną ręką tą niedominującą.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru.

0: Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
1: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
0: Garaż Eskirok. Garaż Eskirok. W każdą sobotę po 12.
3: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
7: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
9: To niska cena.
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Game over.
13: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
14: Blik.

0: Great Brands.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło Extra Łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: My na majówkę.
5: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
4: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
5: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
6: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Reklama.
13: Hey, this is Rob Caggiano from the band Volbeat.
14: Hey, this is Gerard Way from My Chemical Romance, and you're listening to Esca Rock.

Somebody Told Me. To grupa The Killers w SC Rock, a ja teraz mam dla Państwa numer, który niesie ze sobą naprawdę bardzo fajne przesłanie. Numer opowiada historię młodego chłopaka, który próbuje za wszelką cenę wtopić się w otoczenie, być akceptowanym i sprawić, żeby rówieśnicy go polubili, żeby myśleli o nim, że jest cool. No i prawie mu się to udaje. Na szczęście w ostatniej chwili chłopak zdaje sobie sprawę z tego, że to bez sensu, że jeżeli to otoczenie, ci rówieśnicy nie są w stanie polubić go i zaakceptować takiego, jakim jest, no to nie zasługują na to, żeby być jego otoczeniem. I to myślę szczególnie dzisiaj, w dobie mediów społecznościowych, które co by nie mówić wywierają na nas sporą presję, jest bardzo ważna rzecz, którą należy pamiętać. Bądźmy sobą, nie udawajmy kogoś, kim nie jesteśmy. Sum 41 i Pieces o tym właśnie opowiada i teraz słuchamy tego kawałka. Esterok.

It's the end of the world as we know it. To grupa R.E.M. na koniec naszego dzisiejszego sobotniego spotkania Westerok. Za momencik wybije południe, po 12 Westerok Garaż. Ja natomiast będę czekał na Państwa tradycyjnie jutro od 9 rano na antenie Skirok. Spokojnego wieczoru. Proszę tam nie przesadzać.

0: Radzić, wiadomo z czym, żeby jutro nikogo główka nie bolała. Łukasz Szaciłowski, dzięki wielkie za dziś i do usłyszenia jutro.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Cezary Łazarewicz.
3: Wam, ludziom z Warszawy, to się wydaje, że to jest...
2: z Warszawy, ta wyniosłość tego Darłowa. Myślę, że jak masz tam dostęp do morza, to co?
3: To nie jest tak, że jesteś marynarzem i możesz sobie świat zwiedzić, jak ja kiedyś myślałem o tym. Wiesz, no, w Afryce to na moich kolegów napadli. Przez ileś godzin szukała mnie policja, bo myśleli, że mnie miejscowi zabili.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna jako w skrynung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Right Brands.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Reklama. Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.

0: Garaż w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.
1: Ależ się dzisiaj będzie działo w garażu. Witajcie, kochani.
2: Jak co tydzień. Dzień dobry. Joanna Ziętarska.
1: I Łukasz Bąk, ale będziemy teraz ścierać opony.
2: Będziemy ścierać opony. Będziemy o małych samochodach.
1: Będzie?
2: Ale niekoniecznie tanich. Tak? Jeden będzie tani, drugi będzie drogi. Będą bardzo fajne auta tygodnia, przynajmniej moje.
1: No, moje też jest zupełnie spoko, ale ma swoje wady. Także jak...
2: A potem będziemy wieszali psy na Tesli.
1: Zostańcie z nami. Garaż w SC Rock.

0: To jest Garaż w SC Rock.
1: Słuchajcie, zaczynamy w garaż od bardzo ważnej informacji, która mną wstrząsnęła. I ona wstrząsnęła mną już dosyć dawno temu, a mnie, jeszcze w sumie się nie, rok, może dwa lata temu, w sumie dość późno się o tym dowiedziałam. Ile gumy z opon, które się ścierają, jak jeżdżą po drogach, zostaje w naturze? To jest przerażające.
2: Wyobraźcie sobie, że 4 opony na przeciętnym samochodzie osobowym na każdym 1000 przejechanych kilometrów zostawiają 100 gramów gumy w środowisku.
1: No i to
2: nie
1: daje.
2: Jest guma, która się unosi i my ją wdychamy, to jest guma, która zostaje na asfalcie, na poboczu, a potem jest zmywana przez deszcz, wsiąka na przykład w pola uprawne, wsiąka w wody gruntowe, dostaje się po prostu
1: pływa w jeziorach, pływa w rzekach. To jest straszne. Wiecie, jak to wygląda po prostu? To wygląda tak, że w skali całej Unii samo

0: ocieranie opon generuje 500 tysięcy ton odpadów rocznie. 500 tysięcy ton na rok. To jest jakiś koszmar.
1: I my część z tego możemy pić i to? Część z tego możemy jeść.
0: Na pewno.
1: To jest w tym wszystkim
0: tak
1: koszem. Natomiast dobra informacja jest taka, że będziemy mogli sami decydować o tym, ile tego chcemy jeść albo pić. Ale już będziemy decydowali na etapie wyboru opon, ponieważ będą musiały nosić odpowiednie oznaczenia.
0: No, będzie taka norma specjalna nawet, bardzo proszę, na opony. Mamy teraz normy na spaliny, będziemy mieli też normy na opony, ale ja uważam, że to jest akurat mądre, bo przynajmniej będziemy mogli świadomie wybrać sobie gumę.
1: Taką gumę, która jest nie tylko ekologiczna, ale też taką gumę, którą założymy na samochód, która będzie tańsza w utrzymaniu, można powiedzieć.
0: Będzie, bo owszem, to dłużej nam wystarczy.
1: Tak, dokładnie. No. Wybierzemy sobie oponę, powiedzmy, która jest droższa w zakupie, bo wolniej się ściera, ale się okaże, że nie musimy takich opon wymieniać, nie wiem, po 40 czy 50 tysiącach kilometrów, tylko dopiero po 80, 90, więc zaoszczędzimy zdecydowanie więcej niż wydaliśmy przy zakupie.
0: No to prawda, ja lubię, jak rzeczy starczają na długo, a sama chciałabym wystarczyć na długo też.
1: O, ale w ekologiczne tony uderzyliśmy.
0: No i bardzo dobrze, od czasu do czasu dobra ekologia w dobrym kierunku nikomu jeszcze nie zaszkodziła.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: w ESC Rock.
1: Ha! Teraz to się Łukasz ucieszy, słuchajcie. To jest po prostu...
2: Bardzo. Pod warunkiem, że nie mówimy o proszku do prania.
1: Nie, ani nazywa się Ariel, to prawda.
2: Bo... Ale jeszcze jest pierwszy człon tej nazwy, nazywa się drugi człon, Ariel Atom.
1: Tak, Ariel Atom, słuchajcie, to jest taka manufaktura w gruncie rzeczy, która ma 25 lat i w związku z tym postanowili wyprodukować 25 egzemplarzy no takiego jubileuszowego modelu, niesamowitego. Nazywa się Atom 4RR.
2: RR. I teraz wyobraźcie sobie przez chwilę Fiata 126P.
1: Małe główienko.
2: Maluszka. Mhm. Maluszek ważył kilogramów 600. Ariel Atom waży kilogramów 700.
1: Raptem 100 kilogramów.
2: N4RR. Mhm. Ale nie ma tak jak maluszek 20 paru koni mechanicznych, tylko ma tych koni, uwaga, trzymajcie się czegoś, usiądźcie, 520.

0: 25.
1: Wyobraźcie sobie tak naprawdę, do malucha włożyć 500 koni mechanicznych. Przecież to się, kurczę, nie ma prawa udać. Tyle tylko, że atom jest taką konstrukcją, która jest zdecydowanie dla robiona właściwie ręcznie przez
0: ludzi. To jest ręcznie robiona, jest położony nacisk na aerodynamikę, nie tylko na moc, na lekkość, na prowadzenie. Silnik, który tutaj w RRC będzie, to jest silnik z Hondy Civic Type R, ale gruntownie przebudowany, bo rozebrano go do ostatniej śrubeczki, wstawiono kute tłoki, korwobody, przerobiono głowice, nowe zawałki rozrządu, większe turbo, nowe wtryskiwacze, więc podniesiono dzięki temu moc o 200 koni i podobno 100 godzin kosztuje czasowo zbudowanie jednego takiego silnika.
1: No, 2,4 sekundy do setki będzie zasuwał. Trzeba będzie mieć naprawdę jakieś oddzielne prawo jazdy na to, żeby się nauczyć tym.
0: Przede wszystkim to trzeba będzie mieć w przypadku tego auta cojones.
1: Oj, to duże. 208 tysięcy funtów netto. Kupiłabym ci, gdyby nie to, że jak będziesz wystawał z tego samochodu, to opór powietrza

0: wam niewielką. Jestem bardzo upływowy.
1: To prawda, niemniej jednak wystawałbyś z tego samochodu po prostu naprawdę zabawnie.
2: SK Rock. Kawałki, których nie słyszałeś od lat.

0: Reklama.
1: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
1: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
2: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
1: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
3: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.

0: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Święty Krzysztofie, czuwaj nade mną w podróży.
7: Bo grozi mi niebezpieczeństwo. Pasażer. Opowieść o tym, jak niewinna podróż kamperem przeistacza się w koszmar. W kinach od 22 maja.
8: Kastorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
10: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
11: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
13: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
14: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
13: Lesmes. Less stress.

0: To jest Garaż w SC Rock.
1: Auto tygodnie w garażu. Słuchajcie, pomyślałam sobie, że opowiem o samochodzie, którym jeździłam już jakiś czas temu. To oczywiście o tej generacji, która teraz funkcjonuje, czyli Mini Countryman. Bo zobaczyłam, słuchajcie, jadący taki samochód ostatnio.
2: Wiochman,
1: tak, wieśniaczek. Zobaczyłam tego Countrymana ostatnio na ulicy, jadąc sobie w bardzo pięknej konfiguracji. Pomyślałam sobie, że to auto jednak potrafi być ładne, jeśli go się ładnie skonfiguruje. W ogóle zaletą miniaka jest to, że rzeczywiście ciężko jest spotkać dwa takie same samochody.
2: Tak, możliwości indywidualizacji są tutaj duże.
1: Gigantyczne.
2: Nie naklejeczki,

0: To lakiery, to wstaweczki, to duperele i to jest akurat fajne, bo każdy może stworzyć takiego miniaka, jakiego sam chce.
1: Oto to. I tylko przypomniałam sobie, że jak zobaczyłam nową generację, bo poprzedniego wieśniaka lubiłam bardzo. To jest naprawdę, on był ciągle bardzo miniakowy.
0: To był mini.
1: Jak zobaczyłam tego wieśniaka countrymana w nowej generacji, pomyślałam sobie, że on rzeczywiście już nie jest mini. To jest duży,
0: już
1: on jest...
0: Już jest maxi countryman.
1: To jest naprawdę już duży samochód.
0: To jest duży wieśniak.
1: To jest jedno. Drugie to jest to, że dla mnie wygląda trochę jak mastodont. Taki on jest bez wdzięku. Jest ogromny i no, jakby z zewnątrz miałam bardzo mieszane uczucia. Trochę nie rozumiałam, dlaczego to wszystko poszło w tym kierunku, w jakim poszło. Jak wsiadłam do tego, to pomyślałam sobie, okej, dobra, dalej jesteś inspektor gadżet w środku. I to już, i to jest ważne. To jest rzeczywiście auto z tym ogromnym, takim kurczę, okrągłym wyświetlaczem, który może być płytą winylową i może mieć miliony różnych odsłon. I dużą ilością schowków, gadżetów, przycisków, bajerów, buzerów. Myślę, dobra, uff, przynajmniej w środku jeszcze wiadomo, jak to jeździ. Ale jest super zawieszony. Ma silnik 1.5, trzycylindrowy, 170-konny, ten przynajmniej, którym ja jeździłam. Trochę jak dla mnie za dużo pali, bo dla mnie to 8 litrów to jest sporo. To nie jest wielki samochód jednak, znaczy on jest duży jak na miniaka. Co ja jednak uważam, że powinien palić troszkę mniej. Nie zmienia to faktu, że jak się go włoży w tryb go-kart, to zasuwa. Aż miło po prostu i coś w tym jest. Nie wiem, czy ja kocham. Gdybym miała kupować countrymana, to wiesz, że chyba wolałabym tego poprzednika. Tak mi się wydaje, że jednak chyba...
0: Co, nie słucham cię, bo patrzę teraz na mój zegarek, który cały czas, jak opowiadasz o miniaku, pokazuje tętno 50, 51, a momentami nawet 40.
1: W ogóle cię to nie ruszyło.
0: Natomiast Jan za chwilę będę mówił o samochodzie, przy którym masz tętno na poziomie 100 już od samego patrzenia na
1: nie. Ja wiem. I akurat tutaj się z tobą zgodzę, ale to ja najpierw zagram coś bardzo pięknego, a potem wrócimy do pięknego samochodu Łukasza.

0: Jezusie Elce, który moim zdaniem jest jeżdżącym dziełem sztuki, jeżeli chodzi o design.
1: To jest jeden z najpiękniejszych samochodów, które są seryjnie produkowane współcześnie.
0: Znaczy już nie jest produkowany, natomiast produkowany jest od 10 lat i ma ciekawą historię, ponieważ kiedy Lexus pokazał prototyp, a w zasadzie to nie był prototyp, tylko to był koncept i w ogóle nie myślał nawet o produkowaniu tego auta, to było w 2013 roku, to ludzie powiedzieli tylko tak, jak przyszli na stoisko na targach Detroit, gdzie mam złożyć podpis na umowie. Więc zdecydowano, że jednak ten samochód powstanie. Ale żeby powstał dokładnie w takim kształcie jak koncept, to naprawdę trzeba było wytężyć umysły, bo miał tyle rozwiązań technologicznych i wyglądał tak, że trzeba było zastosować jak na tamte czasy naprawdę zupełnie nowe technologie. Na przykład miał bardzo krótki zwis przedni, czyli przednią oś przesuniętą mocno do przodu, co wymusiło zastosowanie najcieńszych wówczas modułów LED w reflektorach, przez co one są takie kompaktowe.
1: Wiesz co, wiesz jaki mam dysonans?
0: No.
1: W tak pięknym samochodzie jak LC 500 nic nie powinno się nazywać tak jak zwis przedni. Powinno się o tym mówić inaczej, ładnie. Nie wiem.
0: No nie, to teraz przejdźmy do zwisu tylnego, bo przyznasz szczerze, że biodra ten samochód ma...
1: Jakież on ma piękne biodra.
0: I narysowany, choć 10 lat temu debiutował, to narysowany jest tak, że śmiało mógłby zadebiutować za 10 kolejnych lat, czyli w 2036 roku, po prostu kosmicznie. I kosmicznych odniesień też trochę tu jest, bo jak zerkniesz w tylne lampy, to jest tam tunel czasoprzestrzenny. Patrzysz w nie i tam jest system zwierciadeł, które powodują, że widzisz coś tak, jakby te LEDy były w głąb auta wpuszczone i ciągnęły się przez całe auto. To jest naprawdę nawiązanie, to jest celowe nawiązanie Lexusa do filmu, w którym jak statek kosmiczny jeżdżał i wlatywał w tunel czasoprzestrzenny, to on był taki rozświetlony.
1: Ale to wszystko jednocześnie jest z bardzo dużą klasą i z dużym smakiem zrobione. To jest niesamowite, że to nie jest festyn. To jest naprawdę pokaz elegancji.
0: A przy tym wszystkim jest zrobione z jakością i z materiałów nieosiągalnych w wielu współczesnych autach, ponieważ wtedy, i zresztą do końca produkcji tak było, każdy z tych samochodów, jego wnętrze mogło być wykonane przez tak zwanego mistrza Takumi. Wyłącznie. A to był człowiek, mistrz Takumi, który wcześniej przez 20 lat musiał pracować przy innych Lexusach, a do tego, żeby dopuszczono go do montażu wnętrza LC, do robienia tych wszystkich przeszyć, do zakładania skóry i tak dalej, to musiał przejść egzamin. Egzamin polegał na tym, że w 90 sekund musiał złożyć pieska z origami. Ale uwaga! Jedną ręką, tą niedominującą.
1: Wiesz co? Ja tak się zastanawiam. Nie miałabym żadnych szans, bo ja nawet tą dominującą ręką nie złożyłabym pieska z origami. Nie tylko w 90 sekund, ale chyba wcale.
0: Ja mam dwie niedominujące ręce, czyli dwie lewe.
1: Fakt, że szkoda,
0: że z psa by mi wyszła po prostu kulka papieru, którą mógłbym teraz w ciebie rzucić.
1: Szkoda, że nie ma już LCK. Nie rozumiem, czemu nie ma go w hybrydzie. Nie pojmuję. Rozumiem, że nie ma go w V8. Nie rozumiem tej sytuacji. Przykro mi. Jak będę kiedyś miała bardzo duże pieniądze, to kiedyś LCK sobie kupię.
0: No i musisz mieć naprawdę sporo, bo nawet najstarsze 10-letnie egzemplarze potrafią kosztować po 300 zł.
1: O, moja świnka skarbonka pęknie.
2: Garaż w ESC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.

0: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Kielce dołączają do grona światowych miast i pod koniec roku otrzymają własną edycję gry Monopoly.
3: Tak się właśnie zastanawialiśmy, co można kupić ewentualnie w Kielcach. Jest rezerwat przyrody Kadzielnia, jest Muzeum Narodowe w Kielcach, jest Bazylika Katedralna. Co można kupić w Kielcach?
4: Słuchaj, to nie wiem, co można kupić, ale jak cię zatrzymają ze scyzorykiem, to idziesz do więzienia i nie otrzymujesz premii. Tak się zastanawiamy, o czym najczęściej rozmawiają Polacy i wychodzi nam na to, że albo o pogodzie, albo o toaletach, paradoksalnie, prawda?
3: Do jakiej publicznej ubikacji powinien wejść ojciec z córką? Wiesz, ty masz syna. Ojciec z synem, wiadomo.
4: No tak,
3: matka z córką, wiadomo,
4: no,
3: prawda?
4: No.
3: A ojciec z córką, do której?
4: No właśnie. No i co?
3: Do czystej.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca.

0: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji dzień mamy z aplikacją. Empik.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays. Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
13: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
14: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
15: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Reklama. Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.

0: Garaż w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.
1: Trudne słowa będą padały w tej godzinie.
2: Ale jakie będą one miały piękne, że tak powiem, potem odzwierciedlenie w rzeczywistości.
1: Special Big Streamliner Teams Norman Devil 16. I Tesla do tego wszystkiego.
2: To prawda. I uwierzcie mi, że auto, o którym opowiem, jest tak piękne, że po prostu klękajcie narody.
1: Nie tylko nazwę ma długą.
0: Garaż SC Rock.

Jakież ja mam piękne auto z rock'n'rollową duszą. Słuchajcie, naprawdę powiem wam, że zachwyciłam się, jak zobaczyłam ten samochód. Jak macie ochotę, to wrzućcie sobie w hasło w internet. Norman Timms Special Buick Streamliner z 1947 roku. Pan Norman Timms zbudował ten samochód, pan, który był inżynierem, zbudował go sobie dla siebie. Po prostu postanowił, że był tak zafascynowany przedwojennymi modelami Auto Union Type C, Mercedesem zresztą, Streamlinerem, że postanowił, że zrobi sobie swojego własnego Streamlinera. Najpierw zrobił dużo modeli glinianych w skali 1-4, później zrobił drewnianą ramę, na której zrobił dwa elementy tworzące karoserię, a potem skumał się z panem, który się nazywał Emil Dietz, który zbudował mu nadwozie całe z aluminium. Do tego wszystkiego doszedł 8-cylindrowy silnik Buicka i budowa trwała i trwała i trwała. 2,5 roku budował ten samochód, kosztowało go to 10 tysięcy dolarów i wygląda to auto po prostu nieziemsko. Jest po prostu przepięknym streamlinerem.

0: można naprawdę stać i się gapić.
1: Można, przy czym martwią mnie dwie rzeczy w tym samochodzie. Pierwsza, parkowanie tyłem.
0: Nie próbuj.
1: Bo tak, ja rozumiem, że w tamtych czasach nie miał kamery,
0: nie,
1: tak?
0: Nie.
1: W takim razie trzeba było wozić ze sobą człowieka, który wysiądzie wówczas i będzie stał z tyłu i robił pi, pi, pi, tylko że tak daleko będzie miał, że musi to robić przez krótkofalówkę.
0: Albo przez megafon.
1: Albo przez megafon, no. Bo długi ten tył, długi, a w związku z tym też przód jest dosyć krótki, więc strefa zderzeniowa z przodu jest dosyć niewielka.
0: Nie istnieje prawdopodobnie.
1: Lepiej przewalić tył.
0: Niewiarygodna jest historia tego samochodu, ponieważ coś się takiego wydarzyło, że w końcu zaległ gdzieś na pustyni i odnalazł go wielki miłośnik hot rodów i kolekcjoner, pan, który się nazywał Gary Cerveny, i odbudował to auto. I rzeczywiście wyjeździł tym autem na wystawy, zdobywał wszystkie nagrody, po czym zdarzył się dramatyczny przypadek. Były pożary lasy w Malibu i spłynęła mu cała kolekcja jego przepięknych hot rodów, w tym, że właśnie tenże Buick Streamliner. I on się zaparł, wyobraźcie sobie, i wyciągnął z tegoż pożaru, wyciągnął całą ramę tego Streamlinera i zbudował go jeszcze raz na nowo. I powiem ci, że wydał na to wszystko 80 razy więcej niż pierwotną cenę aukcyjną wtedy, kiedy go kupił. Czyli 80-krotnie przebił cenę tego auta, odbudowując go.
1: Ale takie rodzynki, które istnieją tylko w jednym egzemplarzu, no to aż żal byłoby nie odbudować tego auta. Niemniej, jak dobrze zrozumiałem, opowiedziałaś o samochodzie, który istnieje w jednym egzemplarzu i był budowany de facto 3 razy.
0: I by było dokładnie, był odbudowywany.
1: Ja mam, za chwilę o tym opowiem, samochód ze zgoła innej bajki.
0: No.
1: Jest budowany od 16 lat i nadal nie powstał.
0: Dobra, to najpierw posłuchajmy czegoś dobrego, a potem bardzo mnie zaciekawiłeś.
2: Garaż w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To teraz przenosimy się do Dubaju, a jak wszyscy wiemy, w Dubaju wszystko musi być największe, najmocniejsze, najszybsze, po prostu
1: wszystko naj, tak, oni muszą być, tak, no jeszcze najlepiej, żeby było ze złota.
0: No i wymyślili sobie Dubajczycy, że naj muszą mieć też szybszy i najmocniejszy samochód. Było to wiele lat temu, około 15-16 lat temu, i pokazali w 2013 roku coś, co nazywa się Devil 16. Tylko wtedy Devil 16.
1: Rozumiem, nie Devil.
0: 16 to prawdopodobnie, wiesz, tłumaczą, że 16 wzięło się od liczby cylindrów.
1: Aha.
0: 16 cylindrów, bo auto ma V16.
1: A prawdopodobnie budują go 16 lat.
0: Tak, naprawdę ja myślę, że to chodzi o to, ile go budują, czyli lat 16. Bo wpadli na genialny pomysł, że wrzucą tam V16 z poczwórnym turbo, która będzie generowała, uwaga, 5000 koni i 5000 Nm.
1: Boże, ale...
0: Będzie absolutnie najszybszym samochodem na świecie, no to... zdolnym pojechać 560 na godzinę.
1: Świetnie, ale jeździ.
0: Spieszyć do setki w 1,8 sekundy. No powiedzmy, ujmijmy to dyplomatycznie tak. Podczas realizacji całego projektu natknęli się na pewne trudności techniczne.
1: Brawo dla tych panów. Jak rozumiem, nikt tego wcześniej nie wymyślił, że to nie jest takie proste, żeby to pojechać.
0: Pierwsza trudność techniczna polega na tym, że nikt jeszcze nie wyprodukował opon, które zdołałyby

0: 0,2 sekundy. No powiedzmy, ujmijmy to dyplomatycznie tak. Podczas realizacji całego projektu natknęli się na pewne trudności techniczne.
1: Brawo dla tych panów. Jak rozumiem, nikt tego wcześniej nie wymyślił, że to nie jest takie proste, żeby to pojechało.
0: Pierwsza trudność techniczna polega na tym, że nikt jeszcze nie wyprodukował opon, które zdołałyby

0: mikę całego samochodu. Dalibyśmy dobre chłodzenie, ale no sama przyznasz 5000 koni plus chłodnica 10 metrów kwadratowych. Trochę słabo by to wyglądało. No, więc tak robią.
1: Możesz
0: sobie ten samochód.
1: Możesz mi powiedzieć, po co oni robią taki samochód,
0: ale
1: którym nie jeżdżą?
0: Ale na ich obronę mogę powiedzieć, że a. Silnik, który dostarczyła tutaj amerykańska firma Steve Morris Engines, rzeczywiście działa i na hamowni wypluł 4500 koni mechanicznych.
1: Świetnie. Na hamowni, natomiast
0: na hamowni. Na hamowni, nie na kołach. Nie na samochodzie.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 3,17,41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
3: 8,11,15.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
10: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
12: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
13: Rossmann.

0: bliżej ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
3: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12:20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.

0: Garaż w Esce Rock.
1: Proces się szykuje. Słuchajcie, już ty 3000 właścicieli.
2: Myślałem, że do mnie.
1: Nie denerwuj się. Na szczęście nie jesteś moim mężem i na szczęście nie będziemy się rozwodzić.
2: Ale to nie trzeba być mężem, żeby proces mieć.
1: No to prawda jest. A z drugiej strony, o co ja się mogę z tobą procesować? Pieniędzy od ciebie nie pożyczam.
2: Bo nie mam.
1: Samochodów mi nie dajesz do jeżdżenia.
2: Bo nie mam.
1: Nie zaprosisz mnie do swojej chałupy w Hiszpanii. W ogóle nic nas nie łączy oprócz garażu, widzisz? No to więc nie mamy się co procesować. Procesować to będą się z Teslą, moi drodzy. 3000 właścicieli Tesli z 29 krajów dołączyło do europejskiej akcji zbiorowej, ponieważ zapłacili za autonomiczną jazdę i tej autonomicznej jazdy od Tesli nie dostali.
2: No, wyobraźcie sobie, że kupujecie samochód, płacicie powiedzmy 5000 zł za to, żeby miał multimedia i nawigację. Tak mówię, taką, wiesz, odwracam trochę sytuację.
1: Okej, okay, dobra.
2: A po 7 latach nawet tej nawigacji nie macie nadal i nie macie tych multimedii.
1: No to jest niezła paranoja.
2: Dokładnie tak samo wygląda sytuacja. Obiecano im, zapłacili za to, a od 7 lat nie mają w swoich samochodach full self-driving, czyli funkcji FSD.
1: No i tak zapoczątkował to pan z Holandii, pan Misza Sigtermans, który się wkurzył, bo właśnie cały czas próbował od tej Tesli dowiedzieć, co to będzie. I oni go wrzucali na melodyjkę do czekania. Cały czas dzwonił, tam oni tam ding, ding, ding. Din, dun, din, dun. A, pan w tej sprawie. To ja pana przyłączę do innego działu. Din, dun, din, dun, din, dun. I tak wyglądało mniej więcej próba załatwienia sprawy z Teslą.
2: Tak, Tesla lawiruje, kombinuje,
1: tak,
2: zmienia swoje hasła. Między innymi na początku pisała pełne wyposażenie w sprzęt do jazdy autonomicznej, a teraz pisze, że mniej i tak zobowiązująco zaprojektowane z myślą o autonomii. To tak jakbyś kupiła samochód zaprojektowany z myślą o klimatyzacji, ale i by nie było, nie?
1: Widzisz, jak będziesz się migał, to też pójdę z tobą do sądu.
2: Ale co, klimatyzować mam cię?
1: No,
2: chłodniej?
1: Staraj się, coś rób przynajmniej w tym celu, żeby Ziętara była zadowolona.
0: Garaż. Garaż.

0: To jest Garaż w SC Rock.
1: Piękną mamy informację dla was na koniec garażu. Naprawdę niezwykłą zupełnie, bo to jest autentyczne dzieło sztuki. Dzisiaj dużo w ogóle mamy samochodów, które są dziełami sztuki. Znaczy mieliśmy w garażu taki. I mamy kolejny na koniec dla was taki smaczek. To jest Renault Twingo, które zostało przygotowane przez artystę Joshua Weitza. I wygląda ono, słuchajcie, jak rysunek.
2: Jak popatrzyłem na zdjęcia i polecam wam, wpiszcie sobie Renault Twingo Joshua Weitz Wides
1: przez V. Może tak on, może
2: jest. Jak to sobie wpiszecie, to zobaczycie samochód i zobaczycie zdjęcia, po których możecie odnieść wrażenie, że to auto jest naszkicowane.
1: Tak, że jest nieprawdziwe, że to jest rysunek.
2: Nieprawdziwe, że to stworzyła albo sztuczna inteligencja, albo że widzicie jakąś wielką sztalugę, na której koleś stworzył rysunek auta, szkic. A ten samochód istnieje naprawdę. Naprawdę jeździ. Naprawdę był już pokazany na Polach Elizejskich i nawet będzie można go też oglądać na wystawie Pop Art Car. I naprawdę uwielbiam takie projekty.
1: Ja zawsze bardzo chcę się zobaczyć to auto, bo przypominają mi się takie filmy jak Kosmiczny Mecz, połączenie
2: animacji z filmem.
1: Sporo takich różnych śmiesznych historii było i naprawdę wyobrażam sobie, że jak to auto jechałoby po drodze, to mielibyśmy tak, że przecieralibyśmy oczy ze zdumienia i
2: wydawało ci się, że się śnisz i zapytaj, że się obudzisz.
1: Kapitalna rzecz.
2: Kapitalna. I wiesz, co jest fajne? Często artyści uczestniczą w projektach motoryzacyjnych. Nie wiem, robią fotele, nowe obszycia, nowa kolorystyka, gdzieś są jakieś tam nawiązania do ich sztuki i do ich umiejętności. Ale to jest bardzo duże zaskoczenie. A ja w motoryzacji lubię zaskoczenia, lubię rzeczy nieoczywiste, lubię rzeczy bardzo oryginalne i dawno na tak oryginalny pomysł jak Renówka i współpraca z panem Joshua nikt nie wpadł.
1: Naprawdę zobaczcie to sobie koniecznie w internecie i zaglądajcie też naszego YouTube'a, jeżeli chcielibyście zobaczyć nas na YouTubie, na kanale SC Rock, program pod tytułem Garaż jest też. I oczywiście nie robimy takiego wrażenia naszymi twarzami, jak wspaniałe dzieło sztuki pana artysty od Renault Twingo. Niemniej jednak możemy wam wtedy pomachać.
2: Ja robię wrażenie powierzchnią czołową.
1: To prawda, ja mniej czołową powierzchnią, ale
2: Joanna w tym odcinku swoją kurtką, więc wpadajcie na YouTube i zobaczycie. Katanę założyła taką w kolorze.
1: No, dzisiaj jestem
2: w kolorze zderzaka i w kolorze maski samochodu.
1: Dzisiaj jestem na czerwono. Tak, w zaskoku.
2: Żegnamy się z wami, do zobaczenia. To była Joanna Siętarska
1: i Łukasz Bąk. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia za tydzień. Pa!
0: Garaż w SC Rock. Joanna Siętarska i Łukasz Bąk rozkręcają motoryzacyjne historie.

0: SK Rock Warszawa. Promocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock. Zaburzenia lękowe to jeden z najczęściej rozpoznawanych problemów psychicznych na świecie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Problem ten dotyka także tysięcy Polek i Polaków i u wielu osób może pojawić się znienacka.
1: Też mówię o tym, że to jest trochę taka bestia, dlatego że on potrafi się tak skradać, aż nagle pojawia się jako taka, no duża bym powiedział, bestia, która jak już się pojawi, to wtedy mamy taką dezorientację i nie bardzo wiemy, co tu się wydarzyło.
0: Moim gościem będzie Sebastian Sitowski, psychoterapeuta TSR, autor książki Jak radzić sobie z lękiem. Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja.
2: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
3: Reklama.
4: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin

0: www.leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
2: Święty Krzysztofie, czuwaj nade mną w podróży.
3: Bo grozi mi niebezpieczeństwo. Pasażer. Opowieść o tym, jak niewinna podróż kamperem przeistacza się w koszmar. W kinach od 22 maja.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie 2 z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy, litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
11: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Reklama.

0: I nie ma tego złego, co by na dobre nie weszło, ponieważ mimo tego, że Mark Knopfler i formacja Dire Straits właściwie nie koncertuje, to na szczęście jest tyle tribute bandów, że właściwie nie ma dosłownie roku, żebyśmy nie dostali wspaniałą ilość koncertów i wspaniałą ilość kompozycji spod znaku właśnie Marka Knopflera. Jak to było, drodzy Państwo, w kwietniu, i to wyobraźcie sobie pięciokrotnie, kiedy Dire Straits Legacy pojawił się w różnych miejscach Polski, w Gdańsku, w Bydgoszczy, w Warszawie, w Lublinie i w Katowicach. Jestem przekonany, że fani tylko muszą uzbroić się w cierpliwość, by poczekać po raz kolejny na kolejne koncerty spod znaku muzyki Dire Straits. Natomiast my musimy się uzbroić także w cierpliwość na nowe dźwięki od formacji U2, ponieważ pan Bono, pan Edge już zapowiedzieli, że ta kolorowa płyta idzie do nas wielkimi krokami, a my, uzbrajając się w cierpliwość w ten sobotni popołudniowy dzień, sięgamy po ich najnowszą epkę. To In Alive, czyli dźwięki, które panowie z YouTube wydali na Wielkanoc tego roku. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na nasze dzisiejsze popołudniowe, sobotnie spotkanie do Eski Rock.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Nie ukrywam, że w internecie nie milkną echa i komentarze wokół tej decyzji a propos Kobra Nocki, która ma pojawić się na małej scenie Polent Rock Festival już 31 lipca. Widziałem w komentarzach, że co po niektórzy są oburzeni, że zespół, który w zeszłym roku świętował swoje 40-lecie, które jest tak bardzo zasłużone dla polskiej muzyki, będzie grał dla małej scenie. Ja myślę, że to oburzenie jest kompletnie bezzasadne, biorąc pod uwagę historię Polent Rock Festival i przystanku Woodstock i tego, jakie gwiazdy do tej pory grały na małej scenie, a często także bardzo szybko kapitulowały z małej sceny i po chwili pojawiały się także na dużej scenie, czego oczywiście życzę formacji Kobra Nocka. Przy okazji tych ogłoszeń także Waluś Kraksa Kryzys pojawi się na małej scenie 1 sierpnia o 23.20. To tak w kontekście tych informacji z tego tygodnia i tego, co będzie się działo już w te wakacje na właśnie tym festiwalu.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Muzyk Metaliki na koncercie w Chorzowie chciał być żabą, jak wczoraj ustaliliśmy, ale zwróciliśmy uwagę także i na to, za ile można było tam zjeść na miejscu, a tanio nie było.
3: Pajda chleba ze smalcem 30 zyla, kubeczek frytek 45 zł.
2: Ale się w ogóle nie dziwię, że jedzenie było drogie. W końcu to jest zespół, którego największym przebojem jest piosenka Master of Pulpets.
3: Uważam, że za dużo mamy dni w pracy, dlatego kondzie nie było poniedziałek, wtorek, a mnie nie będzie w piątek i polecę do Aten.
2: A ja jako przodownik pracy miałem wolne w zeszłym tygodniu.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Przepraszam, panie kocie, a jak tu zamknął ten kawałek, to będzie jakiś objazd?

0: Nie pytaj kota. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.um.warszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Świętuj z nami 26. urodziny Pre-Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Pre-Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Pre-Commerce. Nasze ceny rządzą.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
12: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
13: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
14: Play.

Smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.

0: przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Reklama.
8: Hi, I'm Phil Collin.
9: I'm Joe Elliott. We're from Def Leppard.
10: Hi, this is Beto.
11: And this is Paavo from Apocalyptica.
12: On SK Rock.

Ta informacja dosyć mocno w tym tygodniu zaskoczyła fanów, dlatego że młode lata Billego Joela mają być pokazane w filmie fabularnym Johna Ottmana Billy and Me, czyli Billy i ja. Ten projekt ma opowiadać o drodze artysty do sławy oraz okresie poprzedzającym wydanie albumu Piano Man z 1973 roku. Tak naprawdę ma to być historia, która pokazuje, co przyniosło mu status gwiazdy. Na co Billy Joel odpowiedział, krytykując ten biograficzny film, mówiąc, że nie posiada w ogóle praw, dlatego że co po niektórzy wiedzą, co kryło się za tym, co działo się wokół 73 roku i wcale Billy Joel nie ma ochoty opowiadać tej historii publicznie. We didn't start the fire. No właśnie, nie oni zaczęli ten ogień, natomiast John Ottman wsadza bez wątpienia kij, może nawet nie w mrowisko, ale w to ognisko na pewno.

0: Tak sobie myślę, że jak się ma legendarnego amerykańskiego trębacza jazzowego za ojca, a matką jest szwedzka malarka i projektantka, no to człowiek wie, że będzie jednak artystą. Stąd właśnie te wyjątkowe dźwięki z lat 90., które mocno zszokowały tak naprawdę a propos tego amerykańsko-szwedzkiego wokalisty i gitarzysty. Eagle Eye Cherry za nami w tę pierwszą godzinę naszego dzisiejszego sobotniego spotkania.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Cezary Łazarewicz.
3: Dlaczego, kiedy ty pisałeś książkę Januszu Walusiu, polskim mordercy politycznym z południowej Afryki, to było okej, a kiedy Krzysztof Stanowski zaprosił go na wywiad do Kanału Zero, to było nie okej?
4: Bo się morderców nie zaprasza jako gwiazdy do programów telewizyjnych.
3: A książkę się pisze?
4: Książkę się pisze.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
6: Jakich ludzi?
5: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Ojciec, nie to okno. To tu.
5: Gdzie?
6: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
5: AI? Ajajaj.
1: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
7: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
1: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
8: To niska cena.
9: Mamy to od Lewiatanie tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Masz już Modivo Club Gold?
12: Nie. A warto?
11: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
12: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
11: Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
12: Brzmi super. No to jak dołączyć?
11: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
13: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
14: No wiem.
13: A

0: Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze wpada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super. No to jak dołączyć?
0: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: A

0: Suzuki.
1: Ej, to już przesada.
0: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
2: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.

0: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
0: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
1: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
0: O, pyszna zapiekanka.
1: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
0: To rozumiem.
1: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
2: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
3: Reklama.

0: Nie mam zielonego pojęcia, na ile świat jest gotowy na nową płytę formacji Muse. Czy to będzie aż tak przełomowa płyta, aż tak bardzo zaskakująca, że może świat powinien schować się w swoim domu w Alabamie? Nie mam zielonego pojęcia. Dostaliśmy co prawda pierwsze utwory jak Cryogen. Dostaliśmy później kolejny numer, czyli Hexagons, który jest bardzo mocno elektroniczny i który przypomina nam tak naprawdę ten klimat z płyt formacji Muse jak Origin of Symmetry z 2001 roku, czy Black Holes and Revolution z 2006. Można powiedzieć, że ten zbliżający się 10. studyjny album formacji Muse, mocno kosmiczny, bo będzie nawiązywać także do sygnałów kosmicznych, czyli The Wow Signal, będzie dosyć mocno zaskakującym elementem w dyskografii tego zespołu. Natomiast musimy uzbroić się w cierpliwość, by dostać kolejne single, które może nas będą jeszcze bardziej zaskakiwać, a może będą aż takim niesamowitym połączeniem elektroniki i dobrej muzyki rockowej. To nowe Muse, to Cryogen. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na kolejną godzinę naszego sobotniego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: dzisiaj, słuchając i spoglądając na formację The Cure, nie sposób nie wspomnieć o pani Olivii Rodrigo, która szykuje się do premiery swojego trzeciego studyjnego albumu. Nastąpi to 12 czerwca, natomiast warto wspomnieć o tym, że w pewnym momencie na scenie gdzieś przecięły się drogi Olivii Rodrigo i Roberta Smitha z formacji The Cure. Państwo wykonali wspólnie na festiwalu Glastonbury kompozycję Friday I'm in Love czy Just Like Heaven i można powiedzieć, przynajmniej ja mam takie wrażenie, że Robert Smith gdzieś tam nie do końca, może nawet platonicznie, ale trochę muzycznie podkuchuje się w Olivii Rodrigo, więc czekamy na więcej tego typu duetów. No i pytanie, czy na płycie pani Olivii pojawi się także pan Robert. Do tego tematu jeszcze na pewno w radarze będziemy wracać.
1: Reklama.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike, wybór staje się prosty.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej.

0: apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
4: Jakich ludzi?
3: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
4: Ojciec, nie to okno. To tu.
3: Gdzie?
4: To tu na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
3: I to tu?
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
6: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.

0: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej. Play.
1: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: Święty Krzysztofie, czuwaj nade mną w podróży.
3: Bo grozi mi niebezpieczeństwo. Pasażer. Opowieść o tym, jak niewinna podróż kamperem przeistacza się w koszmar. W kinach od 22 maja.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Reklama.
10: Hey, what's up? This is David Draymond from Disturbed.
11: This is Robert Trujillo from Metallica.
12: This is Bono here. Stay tuned.

A skoro zahaczamy dzisiaj o ten sen od Edyty Bartosiewicz, to bez wątpienia spełnieniem snów dla fanów formacji Shinedown było to, co wydarzyło się w tym tygodniu na jednym z koncertów, kiedy fani pierwszy raz od 18 lat otrzymali kompozycję Junkies for Fame z płyty The Sound of Madness z 2008 roku. Panowie nie wykonywali właściwie tego numeru od 18 lat, no i postanowili zaskoczyć swoją publiczność. Będą także ją zaskakiwać już niebawem, bowiem 29 maja na sklepie w sklepowych półkach pojawi się ich ósmy studyjny krążek, z którego pochodzą właśnie te dźwięki. To Dance Kid Dance i nowy Shinedown w SC Rock.

0: Bez wątpienia panowie z Arctic Monkeys nie próżnują. Co prawda ostatnio pojawili się na charytatywnym wydawnictwie Help 2, które miało swoją premierę 6 marca. Wielu zaczęło pytać, czy ten mały powrót do studia oznacza także powrót formacji Arctic Monkeys. Natomiast panowie nie mają żadnych wątpliwości. Nie. To nie oznacza żadnego powrotu. Póki co jest tak, jak jest i wszystkim z tym jest dobrze, wspominają muzycy. No i tutaj bym trochę polemizował, bo są tacy fani Arctic Monkeys, którzy czekają dosyć mocno na następcę AM, albo przynajmniej tak dobrych płyt jak tamta sprzed lat.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Przepraszam, panie kocie, a jak tu zamknął ten kawałek, to będzie jakiś objazd?
7: Nie pytaj kota. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.um.warszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
8: Masz Modivo Club Gold?
9: Nie, a warto?
8: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super, no to jak dołączyć?
8: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.

0: To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Kompresor Stanley, kompaktowy o mocy 1100 W, teraz tylko za 199 zł zamiast 379. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb, warty milionów od lotto.

0: Kompaktowy o mocy 1100 W teraz tylko za 199 zł zamiast 379. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb, warty milionów od Lotto.

0: www.forma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
1: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Reklama.

przeżyjmy to jeszcze raz w kontekście tego, co działo się w tym roku w Chorzowie. I to dosłownie kilka dni temu. To Sad But True, to Metallica w kolejnej godzinie naszego dzisiejszego sobotniego spotkania. A przed nami artystka, która już dosłownie za kilka dni, w najbliższy piątek, będzie debiutować ze swoją pierwszą płytą. Panie i panowie, to Violet Grohl i to jej nowe dźwięki.

naszego dzisiejszego sobotniego spotkania. A przed nami artystka, która już dosłownie za kilka dni, w najbliższy piątek, będzie debiutować ze swoją pierwszą płytą. Panie i panowie, to Violet Grohl i to jej nowe dźwięki.

0: To zespół wielkich nieobecnych od Scotta Weilanda, skończywszy na Chesterze Benningtonie, bo on też się pojawił przy okazji Stone Temple Pilots. Pojawił się na takiej epce, która nazywała się High Rise. Ona była taka dosyć mocno brązowo-szara, z jakimiś takimi świecącymi elementami po jednej ze stron. Jeśli dobrze pamiętam ten singiel, natomiast mam go w głowie z tyłu, z uwagi na to, że dawno tego winyla po prostu w domu nie słyszałem. Natomiast jeśli jesteście ciekawi, jak on wygląda w środku i tak dalej, dajcie znać. Zawsze mogę jakieś zdjęcia zrobić i podesłać tym fanom Chestera Benningtona czy formacji Stone Temple Pilots.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock. Zaburzenia lękowe to jeden z najczęściej rozpoznawanych problemów psychicznych na świecie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Problem ten dotyka także tysięcy Polek i Polaków i u wielu osób może pojawić się znienacka.
2: Też mówię o tym, że to jest trochę taka bestia, dlatego że on potrafi się tak skradać, aż nagle pojawia się jako taka, no duża bym powiedział, bestia, która jak już się pojawi, to wtedy mamy taką dezorientację i nie bardzo wiemy, co tu się wydarzyło.
1: Moim gościem będzie Sebastian Sitowski, psychoterapeuta TSR, autor książki Jak radzić sobie z lękiem. Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
9: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Odkurzacz przemysłowy Dewalt, gniazdo 230 V, funkcja dmuchawy. Teraz tylko za 299 zł zamiast 499. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
15: O.
14: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
16: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
17: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
18: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
11: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12:20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner kwiaciarnia La Flor.
12: Reklama.
15: I'm John.
19: I'm Sean.
20: And I'm Dale from the band Seether.
21: I'm Chris.
22: And I'm Johnny and we're from Coldplay.
23: Dzień dobry, jestem Wojciechem Wagrewskim. Słuchacie Eski Rock.

To zespół, który bez akceptacji fanów myślę, że nie dałby rady wrócić po śmierci Chestera Benningtona, także z wokalistką. Natomiast ten powrót okazał się możliwy także dzięki wsparciu fanów. Natomiast fani dla Paula McCartneya, byłego Beatlesa, są szczególnie ci, którzy chcą z nim robić zdjęcia, raczej nie elementem pożądanym, dlatego że sam Paul McCartney mówi, że nienawidzi selfie, ponieważ robienie sobie zdjęć z fanami to trochę tak, jakby był małpką, a to nie do końca mu się podoba. Trzeba też wziąć pod uwagę, że kiedy ex-Beatles zaczynał swoją karierę muzyczną, to nikt nie miał w telefonie swojego aparatu i nie mógł tak naprawdę w każdym momencie, w każdej sytuacji robić zdjęć. Stąd myślę, że Paul McCartney nie do końca zgadzał się na taką sławę i taki show biznes, kiedy zaczynał tę swoją muzyczną historię. A zaczynał także od tego zespołu, The Wings.

0: Wielu fanów zastanawia się, czy ten zespół wróci w najbliższych miesiącach, biorąc pod uwagę słowa menadżera tego składu, czyli tak naprawdę ojca pani Wiktorii Basistki. Mam takie wrażenie, że on powiedział dosyć mocno w mediach włoskich wprost, że zespół ma problemy finansowe i dlatego musi wrócić w najbliższej przyszłości. Czekamy tak naprawdę, bo te wszystkie muzyczne, solowe podrygi, czy to pana Damiano, czy pana Tomasa, już się skończyły, więc teraz tylko czekać na ogłoszenie wielkiego powrotu zespołu Måneskin.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Prawidłową odpowiedzią jednak jest wypłata. Podwójnie chciałbym przeżywać każdą wypłatę.
3: My również, tak to przeżywamy podwójnie wydatki.
4: Czy czujesz to? Po prostu, jakby to było dobre? Ja wiem, co ja mam podwójnie.
3: No.
4: Was.
5: To nie jest tak, że jak słuchasz, ma na imię Stefan, to dodasz os, będzie Stefanos i już. Nie.
4: To nie będzie Ziętaranos, Ziętaros, Ziętaros, Ziętaros, Ziętaros.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Przepraszam, panie kocie, a jak tu zamkną ten kawałek, to będzie jakiś objazd? Nie pytaj kota. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.um.warszawa.pl.

0: Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Info ulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
1: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.

0: Co masz?
1: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays.
3: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
12: Skoda. Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu Strefy Wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
13: Pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
14: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
15: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Reklama.

0: Jeszcze chwilę temu wspominaliśmy o wielkim powrocie formacji Måneskin, natomiast formacja Aerosmith nie wróci za szybko. Co prawda ich debiut z okazji 50-lecia się pojawił. Natomiast sam Joe Perry, zapytany o powrót tego zespołu do koncertowania, mówi, że sam Steven Tyler właściwie borykał się z problemami zdrowotnymi przez ostatni rok, więc tak naprawdę nie mógł śpiewać przez dłuższy czas i ten jego powrót do koncertowania oznacza tak naprawdę takie małe powroty, małymi kroczkami, zanim cokolwiek panowie większego ogłoszą. My oczywiście uzbrajamy się w cierpliwość, czekając na więcej informacji od Joe Perry'ego i Stevena Taylora. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na ostatnią godzinę naszego dzisiejszego sobotniego spotkania. To Evanescence.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

koncertowo nam się zrobiło za sprawą Nirwany. To z MTV Unplugged. Swoją drogą, nie wiem, czy Państwo widzieli, raz na jakiś czas widzę takie ogłoszenia, że odbywają się koncerty przy świecach. Czy to koncerty związane z muzyką Metaliki, czy Nirwany. I przyznam szczerze, że jestem ciekaw, jak to wszystko może brzmieć, wyglądać i czy ta atmosfera jest taka, jak sobie chyba wszyscy wyobrażamy, czy nie do końca. Dajcie znać w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eski Rock, jeśli byliście i jak

odbywają się koncerty przy świecach. Czy to koncerty związane z muzyką Metallica czy Nirwany. I przyznam szczerze, że jestem ciekaw, jak to wszystko może brzmieć, wyglądać i czy ta atmosfera jest taka, jak sobie chyba wszyscy wyobrażamy, czy nie do końca. Dajcie znać w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eski Rok, jeśli byliście i jak

0: Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
1: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Przepraszam, panie kocie, a jak tu zamknął ten kawałek, to będzie jakiś objazd?
4: Nie pytaj kota. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.um.warszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
7: bezpiecznie.
6: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
8: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia.
9: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
11: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
12: Rossmann.
13: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
14: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
15: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
14: Lesmes. Less stress.
16: Food Hall Elektrownia Powiśle świętuje 6 urodziny. Od 22 do 24 maja czekają koncerty, Millennial Sparty, warsztaty i mnóstwo atrakcji. Wpadaj do Food Hallu w Elektrowni Powiśle i baw się w festiwalowym stylu przez cały weekend.
17: Święty Krzysztofie, czuwaj nade mną w podróży.
18: Bo grozi mi niebezpieczeństwo. Pasażer. Opowieść o tym, jak niewinna podróż kamperem przeistacza się w koszmar. Kinach od 22 maja.
19: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12:20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
20: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
21: Skoda.
22: 3, 17, 40.
23: Co tak liczysz?
22: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
23: O, ja też umiem liczyć.
24: 8, 11, 15.
25: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
26: Hi, you're listening to Serge Tankian.
27: Hi, I'm James from Biffy Clyro, and you're listening to Eska Rock.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca.

Zawsze wychodziłem z takiego założenia, że warto jest oddzielać muzykę od polityki, no chyba, że ta muzyka z samego założenia jest związana z polityką. Czy to Deserter, czy zespół Skowyt, no mnóstwo jest takich punkrockowych składów, które odwoływały się tak naprawdę do tego, co politycznie działo się w Polsce, po to, żeby karmić fanów swoimi tekstami, jak chociażby genialny grabarz z Pijamy Porno, czy ze Strachów na Lachy. Natomiast Bruce Springsteen wydaje mi się, że poszedł o krok za daleko, ogłaszając swoje tournée, mówiąc, że to nie będzie zwykła trasa koncertowa, tylko wręcz wiece polityczne i jak powiedział, tak zrobił. Teraz ma tak naprawdę groźbę śmierci swoich muzyków i sam pod koniec tej trasy koncertowej wie o tym, że zrobiło się bardzo niebezpiecznie pod względem bezpieczeństwa, także już rękę trzyma na bezpieczeństwo

Państwie trasy koncertowej Bruce'a Springsteena samo FBI, więc to pokazuje tak naprawdę skalę zagrożenia. Dlatego trzymamy kciuki za udanie tak naprawdę wszystkiego spełnienia, jeśli chodzi o fanów i samych muzyków, no i przede wszystkim zastanowienia się Bruce'a Springsteena nad kolejnymi politycznymi deklaracjami, kiedy chce się ruszyć w tournée. To Radio Nowhere w Ecerok.

I tym cudownym akcentem z genialnej płyty Składam się z ciągłych powtórzeń od Artura Rojka kończymy nasze dzisiejsze sobotnie spotkanie w Radarze. Tymi właśnie syrenami.

0: Profesjonalna obsługa. Oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz. Za mniej niż przypuszczasz.
1: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody. Blik.
2: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Krzesła z technoratanu, wygodne, stabilne, łatwe w czyszczeniu. Teraz tylko za 69 zł zamiast 159. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: Modivo eObuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Świętuj z nami 26. urodziny Bricomarché. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Bricomarché za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam i zapraszam. Chyba nie ma na świecie nikogo, kto czegoś by się nie bał. Nie ma nikogo, kto nie musiałby zmierzyć się z lękiem. Jednorazowo, raz na jakiś czas da się przeżyć. Gorzej, jeśli z lękiem na ramieniu idziemy przez życie, że ten lęk nam i naszym najbliższym to życie, no, mocno utrudnia. Takim stanem trzeba się fachowo zająć, bo może być po prostu niebezpieczny. Radzenie sobie z lękiem opiera się na technikach relaksacyjnych. Tutaj chodzi m.in. o głęboki oddech, o medytację na przykład, na aktywności fizycznej, na zdrowej diecie również oraz terapii poznawczo-behawioralnej. Pomaga również akceptacja, jak wyczytałem, uczucia niepokoju, ograniczanie używek, nazywanie lęku oraz rozmowa z bliskim na jego temat. I dziś o tym w drogowskazach, o lęku, który obciąża i nie pozwala spokojniej żyć w tych niespokojnych czasach. Jak sobie z nim radzić? Mam nadzieję, że w tej edycji drogowskazów padnie wiele cennych i wartościowych odpowiedzi w tej sprawie. W roli eksperta dziś Sebastian Sitowski, psychoterapeuta TSR w procesie kształcenia, coach, nauczyciel, trener i facylitator. Sebastian jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jest autorem nowej na rynku wydawniczym książki, którą mamy na studyjnym stole, a jej tytuł to Jak radzić sobie z lękiem. Witam Ciebie, Sebastianie, w gościnnych progach drogowskazów.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Krótkie pytanie rozgrzewające na sam początek i chyba też zarazem najważniejsze, które będziemy potem rozszerzać i rozkładać na czynniki pierwsze w toku naszej dzisiejszej rozmowy, naszego spotkania przy radiowym stole. Kiedy lęk, Sebastianie, staje się problemem w naszym życiu?
2: O, to jest takie pytanie, bym powiedział, na które można odpowiedzieć krótko. Lęk staje się problemem wtedy, kiedy faktycznie zaczynamy odczuwać cierpienie. I to jest tak jak z każdą inną emocją. Jeśli dzieje się w naszym życiu coś, co powoduje, że zaczynamy cierpieć, nasze życie codzienne zaczyna wyglądać inaczej, niż byśmy tego chcieli, no to to jest taki sygnał, że to staje się faktycznie problemem, bo emocja sama w sobie nie jest problemem. Natomiast jeśli zaczynamy odczuwać mocno objawy psychosomatyczne, nie, czyli zaczynamy na przykład mieć problemy z tym, żeby się

0: Dokładnie tak. Okay. Dokładnie.
1: Zespół lęku uogólnionego, Sebastianie. Zamartwianie się ciągłe i wszystkim, nie? To musi być szalenie, tak sobie to wyobrażam, obciążające i też destrukcyjne. Dlaczego? Jak to wygląda w praktyce i czy wymaga też fachowej pomocy terapeutycznej? Zespół lęku uogólnionego.
0: Zdecydowanie wymaga pomocy. Zespół lęku uogólnionego to już jest taki stan, kiedy faktycznie my cierpimy z powodu tego lęku przewlekle. To jest tak, że ten lęk towarzyszy nam właściwie każdego dnia i to może być tak, że on jest przez kilka godzin, a może być też przez cały dzień i to jest tak, że zaczynamy zamartwiać się być może jakąś jedną konkretną rzeczą, a może jest tych rzeczy więcej, a może zaczynamy się już zamartwiać tym, że się w ogóle ciągle martwimy, bo to też występuje tutaj taka sytuacja, kiedy my się martwimy tym, że się ciągle martwimy. To powoduje, że ten lęk no, zwyczajnie w świecie nie odpuszcza. On jest coraz częściej, coraz intensywniej obecny, no i może on się objawiać na przykład takim ciągłym pobudzeniem, ciągłym poddenerwowaniem, oczywiście obniżeniem nastroju, nie? Czyli to nie jest taki lęk, jak w przypadku lęku napadowego, na przykład, kiedy po prostu jakaś sytuacja, jakiś trigger wywołuje napad paniki, bądź nic, czego takiego nie ma, a też ten napad paniki może się po prostu znienacka zwyczajnie w świecie, w każdej normalnej sytuacji pojawić, na przykład w tramwaju, czy w pracy, i to są takie epizody, które się mogą zdarzać co jakiś czas, mogą sobie trwać krócej bądź dłużej. Natomiast lęk uogólniony to jest taki stan, kiedy my już jesteśmy cały czas w ogromnym napięciu. Nasze ciało jest ciągle napięte, mięśnie są napięte, wszystko nas boli, zaczyna boleć nas głowa, czujemy się po prostu źle i to już jest taki moment, kiedy to nie odpuszcza, kiedy to samo nie minie.
1: A czy coś, Sebastianie, sprawia, że niektórzy z nas są bardziej niż inni narażeni na życie z lękiem i w lęku, na przykład tym uogólnionym, o którym mówiłeś przed chwilą i o który pytałem przed chwilą ciebie? Szczególne cechy, nie wiem, osobowości, trudne dzieciństwo, traumatyczne przeżycia?
0: Jeżeli chodzi o lęk, czy to lęk uogólniony, czy to inne formy lęku, to oczywiście są pewne rzeczy, które no, muszą tutaj się w życiu człowieka pojawić, żeby on mógł zaistnieć. Dlatego, że można powiedzieć tak w dużym skrócie, że czymś, co rozpoczyna to ten lęk, czymś, co powoduje, że lęk się w ogóle w naszym życiu pojawia, to może być na przykład taki nadmierny, chroniczny stres w dorosłym życiu, ale on jedynie uruchamia tak naprawdę ten lęk. Natomiast zaburzenia lękowe kształtują się już w okresie nastoletnim. To nie jest tak, że nagle my w wieku lat 30 czy 40 doświadczamy jakiejś sytuacji i pojawia się lęk. No i tu jest dużo czynników, które biorą tutaj w tym udział. Przede wszystkim trzeba powiedzieć o tym, że pewne predyspozycje, oczywiście genetyczne, osobowościowe muszą być tutaj, muszą się pojawić, dlatego że nawet duży stres, jeśli my nie mamy takich predyspozycji do lęku, to wcale nie musi powodować, że ten lęk i to zaburzenie lękowe się pojawi. Natomiast na przykład duży stres plus predyspozycje właśnie do zaburzeń lękowych może spowodować, że ten lęk się pojawi. Więc oczywiście nasze dzieciństwo, to czy ono było bezpieczne dla nas, czy my czuliśmy się w naszym domu zaopiekowani, ma tutaj duże znaczenie, bo chociażby biorąc pod uwagę to, co mówi nam neuronauka, to jeżeli mieliśmy dzieciństwo, w którym nie było bezpiecznie, w którym raczej było więcej stresu i więcej niepewności, no to nasze ciało migdałowate rośnie po prostu trochę większe, co w przyszłości powoduje, skutkuje tym, że zwyczajnie w świecie jest bardziej nadpobudliwe, zdecydowanie bardziej intensywnie i częściej reaguje na sygnały awersyjne, na różnego rodzaju bodźce, nawet dla nas zupełnie nieświadome, bo my nie musimy wszystkiego pamiętać. To są raczej skojarzenia, które są uruchamiane na bazie tego, co ciało migdałowate wychwytuje i co w pamięci roboczej tutaj zaczyna się łączyć, żeby wywołać reakcję. Więc chociażby to, że to ciało migdałowate jest większe, to jest jeden z takich elementów, który powoduje, że ten lęk w dorosłym życiu będzie nam towarzyszyć i to jest właśnie też taki element, który mówi o tym, że no nie tylko samo myślenie, na przykład nie tylko same predyspozycje do zamartwiania się, nie tylko jakaś neurotyczność na przykład powoduje, że my w dorosłym życiu tego lęku mamy więcej, tylko właśnie neurofizjologia, neurobiologia.
1: Na 27 stronie twojej książki, jak radzić sobie z lękiem, to i tytuł, piszesz, Sebastianie, tak. Lęk to podstępna bestia. Dlaczego? Jak to rozumieć? Poproszę o takie rozwinięcie tej myśli, krótkie chociaż.
0: Lęk to podstępna bestia z tego względu, że przynajmniej tak jak pokazują również moje doświadczenia, jak i moich klientów, on potrafi pojawiać się i znikać zupełnie niespodziewanie, w zupełnie niespodziewanych momentach i może być tak, że mamy dużo czasu spokoju, już myślimy, że jest wszystko okej i wszystko będzie dobrze, mamy już taką radość i frajdę z życia, a potem nagle

0: pojawia się coś i jest takie boom i on mówi, cześć, dzień dobry, wróciłem, już jestem, jak ci było beze mnie, nie? Więc lęk jest taką emocją, która może się pojawiać po prostu zupełnie niepostrzeżenie i też mówię o tym, że to jest trochę taka bestia, dlatego że on potrafi się tak skradać i być na początku bardzo cichy, prawie że niezauważalny, niedostrzegalny w codziennym życiu, aż nagle pojawia się jako taka, no duża, bym powiedział, bestia, która jak już się pojawi i pokaże, że jest, to wtedy mamy taką dezorientację i nie bardzo wiemy, co tu się wydarzyło i co my teraz mamy z tym fantem zrobić. Jak to jest, że tak było spokojnie i okej? Gdzie te sygnały? Dlaczego ja tego nie zauważałem wcześniej? Jak on tak potrafi się skradać po prostu, jak taka dzika bestia, żeby potem zaatakować znienacka i totalnie rozwalić nam dzień albo kolejne dwa dni, nie? To jest tak, że jest okej, a potem jednego dnia on się pojawia i nagle po prostu my nie wiemy, co się w ogóle wydarzyło i co teraz mamy z tym zrobić. Mm-hmm.
1: Lęk to nie tylko objawy emocjonalne, ale także dolegliwości somatyczne, które są takie, według też ciebie, tak, jako psychoterapeuty, Sebastianie, najbardziej dotkliwe. I też długofalowo, to jaką krzywdę robi człowiekowi życie w lęku, takim permanentnym, też dla ciała i dla duszy, tak to może metaforycznie ujmę.
0: Dla ciała i dla duszy, to może zacznijmy od ciała. No jeżeli chodzi o ciało, to przede wszystkim wygląda to tak, że te objawy somatyczne to są ciągłe kołatania serca, to jest ciągle ucisk w klatce piersiowej, to są trudności z oddychaniem, to są ciągłe bóle głowy, to są takie wrażenia omdlenia, uderzenia gorąca, ciężkość nóg tak naprawdę, zmęczenie, bezsenność, to wszystko powoduje, że my jesteśmy coraz bardziej zwyczajnie w świecie słabi, jesteśmy osłabieni fizycznie i psychicznie i trudno nam jest funkcjonować na co dzień i to faktycznie może się utrzymywać długo. Oczywiście jest wiele innych objawów, które tutaj się mogą w ciele pojawiać. Każda osoba może doświadczać tego na różne sposoby. Są na przykład osoby, które faktycznie doświadczając takiej derealizacji, depersonalizacji, są na przykład osoby, które przestają na przykład w ogóle się czuć. To znaczy nawet nie rozpoznają się w lustrze w pewnym momencie, kiedy tych emocji, tego wszystkiego jest za dużo, następuje takie wyłączenie po jakiejś dużej ilości trudnych doświadczeń, takiego ciągłego stresu, napięcia i lęku, że na przykład przestajemy się czuć, jakoś tak nas odcina z ciała. My czujemy się trochę jakbyśmy grali w jakimś filmie, albo jakbyśmy byli obok siebie. Oczywiście to nie występuje tylko w lęku, ale oczywiście w lęku się pojawia. I na przykład jest tak, że patrzymy w lustro i myślimy sobie, kurde, widzę swoje ciało, ale ta ręka to jakaś taka niekoniecznie moja chyba. Także takie sytuacje też się zdarzają i te objawy mogą być bardzo różne. Są na przykład takie sytuacje, też jeden z klientów mi kiedyś opowiadał, że nawet napicie kawy się w towarzystwie jest już trudne, bo jesteśmy tak napięci, że ręka się trzęsie. Więc ten lęk faktycznie potrafi nam mocno dać do wiwatu. Zresztą tak jak napisałem takie motto tej książki, to jest właśnie motto z książki dotyczącego tego, jak takie nadmierne diagnozowanie może wpędzać nas w choroby też. To jest oddzielny wątek, ale tam autorka właśnie mówi o tym, że no te objawy psychosomatyczne, one potrafią być tak silne i przynosić tak duże cierpienie, takie samo jak choroby nowotworowe, bo to, że to nie jest wynik jakichś zmian biologicznych, fizycznych w ciele, a jedynie psychiki, to wcale nie oznacza, że my fizycznie tego nie czujemy i że to cierpienie jest mniejsze.
1: Mhm. Wiele osób też

0: potrafią być tak silne i przynosić tak duże cierpienie, takie samo jak choroby nowotworowe, bo to, że to nie jest wynik jakichś zmian biologicznych, fizycznych w ciele, a jedynie psychiki, to wcale nie oznacza, że my fizycznie tego nie czujemy i że to cierpienie jest mniejsze.
1: Wiele osób też

0: na determinacja pacjenta, co by tutaj myślę, na szczycie tej piramidy ustawił?
1: Myślę, że wszystko, o czym mówisz, jest tutaj szalenie istotne. Przede wszystkim warto wiedzieć o jednej rzeczy, że to, że my się zamartwiamy, tak jak podałeś tutaj ten przykład, to nie jest wynik tego, że my się ciągle zamartwiamy o coś, bo my tak mamy i tacy jesteśmy i że tak musi być zawsze, tylko trzeba zdać sobie sprawę z tego, że jest to pewien schemat myślowy, który jest automatyczny i wyuczony i który faktycznie dzięki neuroplastyczności mózgu, dzięki temu, że podejmiemy z tym pewną pracę, pewien wysiłek świadomy, może zostać zmieniony i my przestaniemy się zamartwiać. Oczywiście to nie jest tak, że my nagle się zmienimy o 180 stopni i będziemy zupełnie innymi ludźmi, że pesymista nagle stanie się optymistą, całkowicie w 100% pełną gębą, tylko że my możemy trochę się tutaj jednak zmienić w tym kontekście, że ten pesymizm i to zamartwianie się będzie trochę mniejsze i trochę mniejsze i trochę mniejsze, więc im będzie tego mniej, tym więcej będzie spokoju. Natomiast wymaga to faktycznie takiej świadomej pracy, czyli przede wszystkim zrozumienie tego, że zamartwianie się nie rozwiązuje problemów, a wręcz tylko je nakręca, że zamartwianie się nie spowoduje, że nam będzie lepiej w życiu, tylko po prostu my będziemy ciągle w swojej głowie, a nie w tym, co jest tu i teraz, nie w tym naszym prawdziwym świecie. Więc jeżeli zdamy sobie z tego sprawę i zrozumiemy, że my możemy coś z tym zmienić i że jest to schemat myślowy, forma naszego myślenia i że to nie treść myśli odgrywa tu główną rolę, tylko właśnie ta forma, w jakiej my myślimy, no to wtedy możemy to dzięki terapii, dzięki samodyscyplinie, dzięki włożonemu wysiłkowi to zmienić. Ja też zawsze mówię, że terapia, psychoterapia nie jest czymś, co działa cudem i co spowoduje, że jeśli usiądziesz w fotelu i sobie porozmawiamy na pewne tematy, to że nagle to się zmieni. Bez twojego wysiłku, bez twojej pracy, bez tego, co robisz między sesjami, to się po prostu może nie udać. To może nie zadziałać. Tutaj ten wysiłek jest z obu stron konieczny.
0: Zaangażowanie i wysiłek, tak. I ostatnie pytanie na koniec pierwszej części naszej rozmowy w drogowskazach. Czy z lękiem da się żyć pełnią życia i być naprawdę szczęśliwym? Takie pytanie, Sebastianie, stawiasz na 227 stronie swojej książki. No i jaka jest twoja odpowiedź? Nie musisz mówić wszystkiego, dobra, bo szczegóły znajdują się oczywiście w tej pozycji, która leży na naszym radiowym stole, jak radzić sobie z lękiem, ale tak możesz uszczknąć rąbkę.
1: Pewnie, że można żyć pełnią życia i być super szczęśliwym, nawet jeśli mierzymy się z doświadczaniem lęku, o ile oczywiście wykonamy pewną pracę, żeby tego lęku było mniej, a bardziej chodzi o to, żeby te objawy patologiczne, które my odczuwamy w ciele, odczuwamy w głowie, żeby w jakiś sposób można było okiełznać.
0: Lęk to prawidłowa i pożądana reakcja organizmu, jak czytam, która pełni funkcję ostrzegawczą i motywującą, także obronną. Niezależnie od tego, czy jest odpowiedzią na konkretny bodziec, czy sytuację stresową, jego celem jest przede wszystkim mobilizacja do działania. Problem kliniczny pojawia się w momencie, gdy uczucie to, uczucie lęku, traci swój adaptacyjny charakter. Lęk, który jest nadmierny, uporczywy, systematyczny, prowadzi do unikania codziennych aktywności, albo też solidnie obniża jakość naszego życia, przestaje już być zdrową emocją, a staje się objawem wymagającym uwagi specjalisty, po prostu terapii, leczenia. Zaburzenia lękowe to jeden z najczęściej rozpoznawanych, jak wyczytałem, problemów psychicznych na świecie. Dotyczy on także ten problem tysięcy Polek i Polaków. Dziś o tym w drogowskazach. Wiem, że to ważny temat dla wielu osób, które nas teraz słuchają. Na moje pytanie odpowiada cały czas Sebastian Sitowski, psychoterapeuta TSR w procesie kształcenia, coach, nauczyciel, trener i facylitator, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, autor nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Jak radzić sobie z lękiem. Michał Poklękowski do rozmowy z Sebastianem. Wracam już za chwilę. Zapraszamy.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Eskarok. Drogowskaz.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Poklękowski, witam Was po raz drugi. Zaburzenia lękowe to jeden z najczęściej rozpoznawanych problemów psychicznych na świecie. A szacuje się, że nawet 46 milionów osób rocznie zaczyna borykać się z tym schorzeniem, niezależnie od płci, statusu społecznego, kraju pochodzenia czy wieku. Dlatego może warto zastanowić się, czym właściwie jest lęk, jak sobie z nim radzić też na co dzień. O tym dziś w tej edycji Drogowskazów. Moim i Waszym gościem na moje pytanie odpowiada Sebastian Sitowski, psychoterapeuta TSR, w procesie kształcenia coach, nauczyciel, trener i facylitator. Sebastian jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i jest autorem nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Jak radzić sobie z lękiem. Witam Ciebie, Sebastianie, po raz drugi.
2: Dzień dobry, witam.
1: Jednym z podstawowych sposobów radzenia sobie z lękiem są techniki, jak wyczytałem, oddychania. Czyli oddychamy w jaki sposób, żeby złagodzić objawy lęku albo nawet pozbyć się go w danej chwili?
2: Jeżeli chodzi o oddech, to przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć o tym, że ten oddech powinien być taki świadomy. Nie zastanawiamy się nad tym, jak my oddychamy. Każdy nas oddycha po prostu, bo to jest taki automatyczny po prostu sposób oddychania. Natomiast jeżeli faktycznie skupimy się na tym oddychaniu, żeby on był bardziej świadomy i trochę go zmodyfikujemy, to mamy szansę wyciszyć swój układ nerwowy, mamy szansę wyciszyć swoje organy wewnętrzne, a tym samym uspokoić ciało. Jeśli uspokoimy ciało, tym samym uspokajamy mózg. I dzięki temu ten lęk się trochę wyciszy. Więc przede wszystkim ten oddech powinien być uspokojony, powinien być taki z uważnością. Najlepiej wdech wziąć nosem, wydech ustami i technik oddychania jest wiele. Tylko trzeba pamiętać o tym, że mamy techniki oddychania, które będą bardziej pobudzające, bardziej energetyczne, ale mamy też techniki oddychania, które po prostu będą bardziej uspokajające i wyciszające zarówno ciało, jak i układ nerwowy. I tutaj moją ulubioną, ukochaną techniką to jest oddech kojąco-rytmiczny, czyli to jest taki oddech, w którym wdech i wydech trwają dokładnie tyle samo. Ten rytm musi być tutaj i długość tego oddechu zachowana i faktycznie to jest taki oddech, który ja praktykuję od dawien dawna. Bardzo lubię to robić. U mnie takie praktyki oddechowe trwają już nawet 30, 40, 50 minut, jeśli mogę sobie na to pozwolić. To jest taki moment już, gdzie po 15, 20 minutach takiego oddychania faktycznie czujemy już to, jak ciśnienie się obniża, jak puls się obniża i wchodzimy w taki stan, bym powiedział, transu. Trochę, ja bardzo ten stan lubię, to jest taki moment, kiedy mój mózg się wyłącza z otoczenia i zaczyna sobie żyć swoim życiem, a więc podrzuca mi wizje i obrazy, całkiem czasem niespodziewane, zadziwiające i to jest zawsze

0: Dla mnie taka niesamowita, głęboka podróż, która przynosi tak głęboki relaks, że jak ja już po tym swoim seansie wstaję, to czuję się jak nowo narodzony. A to jest tylko oddech. I to wystarczy czasem nawet 5 minut takiego oddechu, że jeśli ten poziom stresu nam się z jakiegoś powodu podniesie, czy to w pracy, czy to stoimy w korku, czy gdziekolwiek, to po prostu zatrzymać się na chwilę, wdech nosem, wydech ustami, w głowie liczymy, żeby on był równy, więc tego trzeba się nauczyć. Dokładną instrukcję też opisuję w książce, ale też dużo o tym oddechu mówię też na swoich social mediach i tego uczę. Natomiast oddech jest taką pierwszą, bym powiedział, bronią do takiego radzenia sobie z lękiem na tu i teraz.
1: Mogę założyć, tak sobie myślę, że ktoś, kto zmaga się z atakami paniki, doskonale też wie, jak sobie z tym problemem radzić, tak jak się zachować w przypadku, kiedy ten atak się zbliża. Natomiast moje pytanie do ciebie jest takie, Sebastianie, dużo też piszesz oczywiście o tym w swojej książce, jak radzić sobie z lękiem, jak pomóc ogarnąć atak paniki komuś, kto go dostanie w naszym towarzystwie? Czy w ogóle cokolwiek należy zrobić, kiedy widzimy, że ewidentnie ktoś odlatuje?
0: Myślę sobie, że najważniejsze to jest po prostu być i zapytać, czego ta osoba potrzebuje. Bo z tego, co rozmawiam z różnymi osobami, też sam wiem własnego doświadczenia, próby uspokajania jakoś tak i pocieszania czegokolwiek innego tutaj nie zadziała. Szczególnie w momencie, kiedy faktycznie napad paniki jest tak duży, że racjonalne myślenie zostaje całkowicie wyłączone. To jest taki moment, kiedy ciało migdałowate przejmuje całkowitą kontrolę nad nami, kora mózgowa zostaje wyłączona, tam już nie ma racjonalnego myślenia, tam już jest lęk przed tym, że umrzemy albo że oszalejemy, że to już jest koniec, wtedy to serce wali niesamowicie i naprawdę dzieje się nie za fajnie, nikomu tego nie życzę doświadczać, więc no tutaj wszelkiego rodzaju próby racjonalizacji, uspokajania, jakoś czy mówienia, nie przesadzaj, nic ci nie jest
1: nie
0: i tak dalej, nie histeryzuj, uspokój się, to zaraz minie, to raczej niekoniecznie. Myślę sobie, że to, co można by zrobić najlepszego, to nawet taką osobę po prostu przytulić, bo dotyk, przytulenie, no daje takie ukojenie, nie? Dobrze jest na przykład...
1: I zapytać się, jak mogę tobie pomóc, a nie narzucać jakichś
0: tak
1: koncepcji.
0: Jest. I zapytać o to, co mogę dla ciebie zrobić, jak mogę ci pomóc, nie? Po prostu być, złapać za rękę, poczekać, bo tutaj faktycznie wszelkie próby mogą zakończyć się niepowodzeniem, jeśli one będą jakoś nastawione na to, żeby tego człowieka jakoś tak wybić z tej paniki, nie? Odwracanie uwagi oczywiście w wielu momentach będzie działać, ale wtedy, jeśli ten napad paniki będzie na takim jeszcze w miarę nie za wysokim poziomie.
1: 96. strona twojej książki, Sebastianie. Tam pojawia się koncept chłonięcia dobra. Powtórzę, chłonięcia dobra. Jak on się wiąże z terapią, z leczeniem lęku?
0: On się wiąże nie tylko z terapią, on się wiąże nie tylko z leczeniem lęku, ale on powinien się wiązać i wiąże się ze wszystkim, czego my doświadczamy w swoim życiu. A przede wszystkim powoduje to, że nasz mózg dzięki neuroplastyczności faktycznie zmienia swoje struktury, zaczynamy myśleć inaczej, zaczynamy widzieć świat inaczej i faktycznie jesteśmy w stanie tego lęku się mniej lub bardziej z czasem pozbyć, ponieważ to jest taki koncept, w którym wpływamy świadomie na to, co w naszym mózgu zostanie intensywniej zapamiętane i czego nasz mózg się będzie uczył i do czego będzie na co dzień wracać. To chodzi po prostu o to, żeby nauczyć się zwracać uwagę na wszystkie małe, dobre rzeczy, których doświadczamy na co dzień, nie? Bo my mamy taką tendencję do skupiania się na tym, co jest niekorzystne, co jest niefajne, co jest trudne. Wszystko to, co wzbudza w nas jakieś takie nieprzyjemne emocje, głównie na problemy, gaszenie pożarów. Natomiast często nie zauważamy tych wszystkich dobrych, wspaniałych rzeczy, które nas spotykają, a czasem to jest uśmiech kogoś obcego na ulicy, który spowoduje, że zrobi nam się po prostu milej. I my możemy to puścić samemu sobie i przeleci to jak woda przez sito. A możemy się nad tym zatrzymać, poczuć to trochę, poczuć całym sobą, wyobrazić sobie to jeszcze, wzmocnić ten ślad w mózgu, dzięki czemu nocą, kiedy pójdziemy spać, to się skonsoliduje i to z nami zostanie już. I to spowoduje, że jeżeli będzie tego coraz więcej, więcej, więcej i więcej, to nasz mózg zacznie się uczyć wyłapywać z otoczenia też te dobre sygnały i te dobre rzeczy, a nie skupiać się tylko na negatywach. Dlatego to będzie bardzo istotne dla osób, które mają tendencję do zamartwiania się i do doświadczania lęku.
1: Czy współczesne czasy, Sebastianie, sprzyjają pojawianiu się lęku w naszym życiu, wzmacniają takie odczucie? Co mówią na ten temat osoby, którym pomagasz jako psychoterapeuta na co dzień? Czego statystycznie boimy się w życiu najbardziej, jak wynika z twoich gabinetowych doświadczeń?
0: Oj, to jest bardzo różnie.

0: Nie, wiesz,
1: to domyślam się, tak.
0: Tutaj musielibyśmy rozróżnić trochę lęk na poszczególne kategorie czy podtypy, dlatego że są osoby, które boją się bardzo o swoje życie i zdrowie, na przykład o życie, zdrowie najbliższych, ale jeżeli mówimy o takim lęku panicznym czy lęku uogólnionym, który tutaj jest najczęstszy zdecydowanie, to zazwyczaj on nie powoduje tego, że my się boimy, mamy jakieś takie lęki, strachy egzystencjalne, czy jakieś takie, bym powiedział, długofalowe, które towarzyszą nam przez całe życie, bo takie obawy też mamy i o coś się martwimy. Natomiast to jest raczej taki lęk przed lękiem, czyli my zaczynamy w ogóle bać się tego, że lęk się w jakichś kontekstach pojawi. I to jest ten lęk, o którym tutaj warto powiedzieć. Czyli jeżeli na przykład doświadczyłem napadu lęku w kinie, to ja zaczynam bać się kina. Jeżeli doświadczyłem napadu lęku w galerii handlowej, to zaczynam bać się galerii handlowej. I okazuje się, że jeśli ja nic z tym nie robię, to ten lęk wkracza na coraz to kolejne obszary życia. Więc boję się już wyjść do kina, boję się prowadzić samochód, boję się pójść do galerii. I to nie chodzi o to, że ja myślę o tym, że tam mnie czeka jakieś niebezpieczeństwo, że ja się boję, bo tam jest coś złego. Nie, ja boję się tam pójść, ponieważ jestem przekonany i wiem, że tam się pojawi napad lęku, a on jest tak nieprzyjemny, że ja go nie chcę doświadczać. Więc teraz będę robić wszystko, żeby tego stanu uniknąć i będę unikać coraz więcej rzeczy. Więc to jest ten lęk, z którym najczęściej się mierzymy, czyli lęk przed lękiem.
1: Rozumiem. A jakie nasze nawyki, Sebastianie, jakie zachowania mogą wzmagać poczucie lęku, używki, nie wiem, brak ruchu, brak higieny cyfrowej, brak snu, co wbija tutaj ten przysłowiowy gwóźdź do trumny? Możesz nawet jeden przykład podać.
0: Jeżeli chodzi o na pewno takie sytuacje, które będą podbijać mocno lęk, tak. To na pewno jest to spożywanie alkoholu. Jeżeli chodzi o alkohol, to faktycznie na drugi dzień, kiedy jesteśmy, no mówiąc zwyczajnie, w świecie na kacu, no to ten lęk będzie mocno się tutaj uzewnętrzniał, zarówno w ciele, jak i w myśleniu. Faktycznie tutaj pojawia się takie zamartwianie o różne rzeczy. Pojawiają się wtedy najczarniejsze myśli, najczarniejsze scenariusze, bo to jest taki stan osłabienia naszego fizycznego i psychicznego, kiedy mózg podrzuca sobie wszystkie możliwe interpretacje tego, co się z nami wydarza i podrzuca najgorsze możliwe scenariusze. Więc alkohol z całą pewnością. Ja na przykład nie piję kawy na czczo, bo kawa na czczo pobudza, jak pobudzi ciało, to zaczyna coś się tutaj dziać, więc zdecydowanie zachęcam do tego, żeby pić kawę jednak po śniadaniu, a nie przed śniadaniem. Niby nic, a jednak robi niesamowitą różnicę. No i oczywiście sen. Sen jest bardzo ważny, ponieważ badania pokazują, że jeśli jesteśmy niewyspani, to nasze ciało migdałowate jest nawet do 60 razy bardziej aktywne niż w momencie, kiedy jesteśmy wypoczęci, a więc wtedy odbiera wszystko awersyjnie.
1: A jaka dla ciebie, jako psychoterapeuty, Sebastianie, jest największa trudność w pracy z lękiem? Też piszesz o tym

0: bardzo ważny, ponieważ badania pokazują, że jeśli jesteśmy niewyspani, to nasze ciało migdałowate jest nawet do 60 razy bardziej aktywne niż w momencie, kiedy jesteśmy wypoczęci, a więc wtedy odbiera wszystko awersyjnie.
1: A jaka dla ciebie, jako psychoterapeuty, Sebastianie, jest największa trudność w pracy z lękiem? Też piszesz o tym.
0: Myślę sobie, że z jednej strony jest to brak akceptacji, dla tego, czego doświadczamy. My wstydzimy się tego, że mierzymy się z lękiem, nie akceptujemy go, nie chcemy go, mamy na siebie złość tak naprawdę, że nas to dotyka, że tego doświadczamy, że dlaczego my. Więc im więcej takiego buntu, tym trudniej się pracuje, bo najpierw trzeba pokonać ten bunt. Najpierw trzeba zmierzyć się trochę z tą akceptacją i tutaj jest potrzebna psychoedukacja, którą ja bardzo intensywnie robię z moimi klientami, bo uważam, że akurat w przypadku lęku psychoedukacja jest szalenie ważna, gdyż ona obniża ten poziom napięcia i strachu w ogóle przed tym, czego my doświadczamy i pozwala nam to bardziej akceptować. Więc na pewno jest to akceptacja, a drugim takim czynnikiem, który dość mocno się wybija, to są takie nasze nierealne oczekiwania, żeby w ogóle przestać czuć nieprzyjemne emocje, nie? Czyli jak my już doświadczamy lęku, to jeśli doświadczamy jakiejkolwiek nieprzyjemnej emocji, to od razu się boimy, że to na pewno już będzie lęk, albo że to na pewno doprowadzi do lęku, to na pewno doprowadzi do napadu paniki, a więc staramy się robić wszystko, żeby w ogóle unikać wszystkiego, co jest nieprzyjemne i chcemy tylko czuć się dobrze i chcemy tylko czuć się spokojnie, niezależnie od sytuacji. A ja zawsze mówię, że co się czuje, kiedy jest się w sytuacji stresowej? No czuje się stres. Naturalnie, nie? I ten stres musi się pojawić, bo to nie chodzi o to, żeby stresu nie było, tylko chodzi o to, żeby nauczyć się po sytuacji stresowej wracać w miarę sprawnie do spokoju, a nie o to, żeby stresu w ogóle nie było.
1: No dobrze, a przy okazji właśnie korzystając tutaj z tego momentu twojej wypowiedzi, a czy może być taka sytuacja, że ktoś pozbył się lęku uogólnionego na przykład w toku leczenia, terapii i on po jakimś czasie do niego wraca, albo nawet paradoksalnie takiej osobie tego lęku niejako brakuje, bo ona tylko z nim potrafi funkcjonować tak na dobrą sprawę. Jakkolwiek upiornie to nie zabrzmi. Wiesz, o co mi chodzi, prawda?
0: Jasne.
1: No, to się może zdarzyć?
0: Jasne. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co mówi psychiatria po prostu, to, co mówi tutaj psychopatologia, no to zaburzenia lękowe są czymś, co jest po prostu z nami. To nie jest tak, że to zniknie raz na zawsze i z całą pewnością już nigdy nie wróci, bo może być tak, że przez całe lata będziemy czuć się dobrze i spokojnie, natomiast pojawi się jakaś bardzo trudna życiowa sytuacja, która uruchomi znowuż na przykład zamartwianie się, czy stan takiego dużego napięcia i to może spowodować, że ten lęk wróci i wtedy właśnie po to my zdobywamy te wszystkie narzędzia w procesie terapii, w procesie poznawania siebie, budowania samoświadomości, żeby wiedzieć, okej, skoro to jest ten moment, kiedy to może wracać, to co ja najlepszego teraz mogę zrobić, żeby jednak tego nie rozkręcić tak, jak to było kiedyś? Co ja najlepszego mogę zrobić, żeby to zatrzymać na tym etapie i żebym mógł spokojnie iść dalej? I to jest to, co tutaj jest kluczowe i jest istotne, czyli nauczenie się tego, jak z tym funkcjonować i co robić, żeby to się nie rozkręcało, bo to nie chodzi o samą emocję, czy o sam stan lęku, tylko chodzi o to, na ile my go potem sobie rozkręcimy i jak my go będziemy sami sobie podtrzymywać i pielęgnować. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, kiedy ktoś mówi, no dobrze, ale jak tego lęku nie będzie, to, to no jak właśnie to będzie wyglądało moje życie?
1: Dokładnie, do tego zmierzało moje pytanie między innymi.
0: Tak. I to jest właśnie to, że pojawiają się takie pytania, jak to będzie, jak ja będę żyć bez lęku?
1: Przecież tylko do tej pory z nim potrafiłam, potrafiłem żyć tak naprawdę, tak? Nauczyłam się tego, nauczyłem w jakiś sposób.
0: Tak, i są osoby, które mówią na przykład, że jakoś tak sobie tego nie wyobrażają, że w sumie to nie wiedzą, jakby to miało w ogóle wyglądać i czy oni potrafią i czasem tak nawet mówią z takim, no nie wiem. Nie, ja zresztą też w zgodzie z nurtem, w którym pracuję, czyli w terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, my dużą uwagę przywiązujemy do tej preferowanej przyszłości i do tego, jak to ma w takim razie w twoim życiu, drogi kliencie, być. To znaczy, ja przede wszystkim na początku, jak zaczynam pracować z moim klientem, to nie pytam go, co się ma zmienić i jak ma się zmienić, tylko pytam po co. Po co to ma się zmienić? To znaczy, Kiedy twój problem zostanie rozwiązany, to co w twoim życiu będzie inaczej? Kiedy ten problem w jakiś sposób zniknie, co się zmieni? Jak ty będziesz żyć? Co będziesz robić? Po co jest ci to potrzebne? No bo umówmy się, że warto pamiętać o tym, że każdy proces, czy to terapeutyczny, zmiany, jakikolwiek inny, wszystkie decyzje, które podejmujemy i zmiany, których dokonujemy, mają swoje zyski i straty. To nie jest tylko tak, że jest tylko zysk. I my przyjmujemy też takie założenie, przynajmniej ja w swojej pracy też przyjmuję, że pewne objawy mają właśnie na pewnym etapie życia funkcje adaptacyjne, czyli one mają nam coś zapewnić, mają nas przed czymś ochronić, one mają jakieś zadanie i teraz warto też odkryć, co takiego one

0: chronią, co one utrzymują, co one mi dają, że one są, i jeśli ich nie będzie, to co będzie wtedy? To jest bardzo ważne pytanie. Ja też wychodzę z takiego założenia, żeby pamiętać o tym, iż zabieranie klientowi od razu jego problemów może być bardzo szkodliwe i niekorzystne dla niego, nie? Że to nie jest tak, że ja od razu zabiorę problem klientowi, tylko najpierw pomyślimy, po co mamy go zabrać i jak mamy go zabrać, co będzie wtedy i czy klient też zdaje sobie sprawę z tego, jakie konsekwencje będą wtedy, gdy coś zniknie, gdy coś się zmieni, szczególnie jeśli mówimy o relacjach. Na przykład, nie? To jest bardzo ważny element.
1: Zgodnie z definicją, lęk to specyficzny, nieprzyjemny stan emocjonalny, w którym odczuwamy obawę przed trudnym do sprecyzowania zagrożeniem. Występuje on w odpowiedzi na irracjonalne niebezpieczeństwo. Jest też, jak czytam, projekcją sytuacji, która się nie wydarzyła, ale jest takie prawdopodobieństwo, podczas gdy lęk dotyczy wytworów naszej wyobraźni. Strach tyczy się faktycznych zdarzeń, które mogą być dla nas realnym zagrożeniem. O życiu w lęku i z lękiem rozmawiam dzisiaj z moim i waszym gościem, a jest nim cały czas Sebastian Sitowski, psychoterapeuta TSR w procesie kształcenia, coach, nauczyciel, trener i facylitator, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, o czym zresztą mówiłeś przed chwilą, o tej terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. W sumie dziękuję, bo też dowiedziałem się, na czym ona polega swoją drogą. Sebastian jest autorem nowej na rynku wydawniczym książki Jak radzić sobie z lękiem. Do rozmowy z Sebastianem wracam jeszcze po raz ostatni, po raz trzeci, już niebawem. Michał Poklękowski, zapraszamy.
2: Reklama.
3: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: Przepraszam, panie kocie, a jak tu zamkną ten kawałek, to będzie jakiś objazd?
7: Nie pytaj kota. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu Strefy Wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
13: Chcecie wygrywać więcej?
14: Tak!
13: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
14: Ale to kręci!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, kłaniam się i zapraszam. Lęk jest fizjologiczną reakcją naszego organizmu, która ma też swoje pozytywne aspekty. Dzięki niemu zwiększa się nasza czujność na ewentualne niebezpieczeństwo i możemy się do tego na przykład lepiej przygotować, co nas może spotkać, niekoniecznie pozytywnego. Jednakże są stany, w których poczucie lęku takie właśnie występuje w nadmiarze, jest nieadekwatne do skali zagrożenia, do sytuacji i zaczyna po prostu utrudniać codzienne funkcjonowanie. O tym dziś w drogowskazach, o lęku, który niszczy. Z czego wynika, jak łagodzić jego objawy? Na moje pytanie cały czas cierpliwie odpowiada Sebastian Sitowski, psychoterapeuta TSR w procesie kształcenia, coach, nauczyciel, trener i facylitator. Sebastian jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i autorem nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Jak radzić sobie z lękiem. Witam ciebie, Sebastianie, po raz trzeci i ostatni.
2: Witam po raz trzeci.
1: Żeby zapanować nad lękiem, trzeba też zmienić sposób myślenia. Jak to zrobić i co tutaj jest najtrudniejsze? No łatwo powiedzieć, przestań myśleć, to nie będziesz się więcej bać. To nie tak to wygląda.
2: Myślę, że nie. Jeżeli chodzi o ten sposób myślenia, który warto zmienić, to trzeba tutaj powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz to jest nasz sposób myślenia o lęku w ogóle, o emocji lęku, o tym, czym lęk jest. Natomiast druga kwestia to jest zmiana takich naszych schematów myślenia, które po prostu mamy wyuczone, które są automatyczne, które się wykształciły na drodze naszego życia i które zwyczajnie w świecie mogą ten lęk wywoływać bądź go podtrzymywać. Więc tutaj są dwa odrębne aspekty, o których warto by mówić.
1: Praktyka wdzięczności i życzliwości w terapii, w leczeniu lęku. Piszesz o tym na 102 stronie swojej książki. Zapytam wprost, o co tutaj chodzi?
2: Jeżeli chodzi o praktykę wdzięczności, to jest to trochę podobne do tego, o czym mówiliśmy w kontekście chłonięcia dobra, czyli chodzi o to, że poprzez tę praktykę, jeśli robimy to regularnie, konsekwentnie, długofalowo, to nasz mózg zaczyna funkcjonować inaczej, zaczyna myśleć inaczej, a więc im więcej wdzięczności w naszym życiu, tym więcej spokoju, tym więcej radości, a im więcej spokoju, tym mniej przestrzeni na lęk. My zaczynamy w końcu zauważać to, co się wokół nas dzieje, też w tych dobrych aspektach i dzięki praktyce wdzięczności dzieje się coś ważnego, a mianowicie zaczynamy budować swoją sprawczość i dostrzegać swoją siłę, dostrzegać swoje zasoby, dostrzegać swoje umiejętności, dostrzegać ludzi, których wokół nas mamy, którzy nas wspierają i po

0: no, jakby nową tożsamość, bo my, kiedy cierpimy na zaburzenia lękowe, to patrzymy na siebie głównie przez pryzmat lęku i tego, że my ciągle w tym lęku jesteśmy i tak o sobie mówimy, bo ja jestem lękowy, bo ja jestem ciągle w lęku, bo mnie wszystko przeraża, wszystko mnie stresuje. A im bardziej o sobie tak mówimy, im bardziej się w tym osadzamy, wiadomo, że tym bardziej jesteśmy na tym skupieni.
1: Wyobraźmy sobie taką sytuację, że pod jednym dachem żyjemy na co dzień z bliską nam osobą, która zmaga się z lękiem, na przykład tym zespołem lęku uogólnionego. Może to być nasza siostra, brat, może to być mama, tata, dziadek, babcia. Jak nie dorzucać im do pieca? Czego im nie mówić takiego, co tylko może pogłębić ten problem w ich życiu?
0: Myślę sobie, że to jest tak jak w kontekście różnych innych problemów dotyczących zdrowia psychicznego, czyli przede wszystkim mówienie, a nie przesadzaj, a weź się w garść, a przecież nic się takiego nie dzieje, to czemu ty się znowu boisz? Wiem też z doświadczeń osób, z którymi pracuję, że to, co im najbardziej doskwiera w relacjach rodzinnych, to jest właśnie takie poczucie wstydu i poczucie winy, a więc wszystko, co powoduje, że ten wstyd się ujawnia, czy to poczucie winy może się pojawić u takiej osoby, to jest coś, czego powinniśmy unikać, nie? Bo często bywa tak, że przestajemy podróżować na przykład. Boimy się latać samolotem, jechać samochodem, ale boimy się też, że jak będziemy daleko od domu, doświadczymy lęku, napadu paniki, nie wiemy, gdzie szpital, co się będzie działo. Zaczynamy z tego rezygnować. I osoby, które rezygnują na przykład z podróży, mają takie poczucie, że zawodzą rodzinę, że zawodzą przyjaciół, że dzieci znowu nie pojadą na wakacje, bo ja się boję. I te wszystkie rzeczy, wbrew pozorom, są najtrudniejsze dla osób, które mierzą się z lękiem, czyli być może nie to, co ja czuję, jak ja czuję, tylko właśnie to, że to bardzo wpływa na moje najbliższe otoczenie i że ja coś odbieram innym, mężowi, żonie, dzieciom, że oni muszą się z tym zmagać, a więc jak najwięcej zrozumienia, jak najwięcej akceptacji i wsparcia byłoby tutaj wskazane i oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, że to jest bardzo trudne, bo wiadomo, że jeśli ktoś tego nie doświadczył na sobie, trudno sobie wyobrazić, co taka osoba może czuć i to jest trudne do zrozumienia, no ale czego ty się boisz, skąd u ciebie lęk, skąd takie napady paniki, skoro nic się złego nie dzieje, nawet nie mamy żadnych problemów, a ty ciągle w tym jesteś. No jest to trudne do zrozumienia, jest to trudne do zaakceptowania, natomiast no, trzeba wiedzieć, że to wymaga czasu, pewnej pracy i osoby, które mierzą się z lękiem, najbardziej w mojej ocenie potrzebują spokoju, więc...
1: Ja pamiętam taką historię ze swojego życia z dawnych lat. Moja dawna koleżanka z dawnych czasów, dziennikarka, mierzyła się z potężnym lękiem wobec samolotów. Po prostu bała się latać, tak zwyczajnie, a kochała Grecję. I wyobraź sobie, że z całą rodziną, dzieciaki małe, mąż, wszyscy upoceni, uwędzeni w samochodzie, też mówię o latach 90. jeszcze ubiegłego stulecia, jechali na Kretę, potem jeszcze promem, tak, przez Morze Egejskie, jechali na Kretę rok rocznie samochodem z Kujaw, tak, z Polski. No to jest jednak kawałeczek drogi przez całą Europę, w te i we w te, prawda? Tylko dlatego, że ta pani, moja dawna znajoma, po prostu panicznie bała się latać samolotem, choć nie miała żadnych złych doświadczeń z samolotem, bo leciała kiedyś i nagle coś jej się włączyło i tak lata... Jeździli na tą Kretę samochodem do tej Grecji, no i w końcu też terapia zrobiła swoje i problem na szczęście został rozwiązany. Trochę to trwało, ale udało się.
0: Jasne, tu już mamy do czynienia akurat z fobią, więc to już znowuż jeszcze kolejna odsłona lęku, o której trzeba pamiętać, że taka forma lęku też występuje przed jakimiś bardzo konkretnymi obiektami, sytuacjami, która też może mieć różne podłoże. Natomiast ja tutaj, jak już wywołałeś temat samolotu, to chciałbym też przestrzec przed jedną rzeczą. Otóż osoby, które bardzo boją się latać, mają fobię przed tym, czasem wpadają na taki pomysł, że żeby przełamać ten strach i ten lęk, to ja wsiądę do tego samolotu i polecę. I jeżeli nie ma do tego odpowiedniego przygotowania i odpowiednich zasobów takich wewnętrznych, żeby się zmierzyć z tą próbą, to bardzo bym tego nie polecał, ponieważ może to doprowadzić do tego, że jasne, my polecimy, damy radę, przeżyjemy ten lot, ale on będzie nas kosztować tyle stresu, tyle napięcia i tyle trudnych doświadczeń, że doprowadzi do takiej traumatyzacji, że przestaniemy w ogóle wychodzić z domu po tym doświadczeniu i znam takie przypadki, gdzie próba pokonania tego lęku, strachu przed poleceniem samolotem zakończyła się powodzeniem, natomiast w momencie, kiedy dana osoba ląduje na wakacjach, to już myśli tylko o tym, żeby jak najszybciej wrócić do Polski. Nie jest w stanie w ogóle choćby przez chwilę rozładować tego napięcia po tym locie i to utrzymuje się już potem naprawdę na bardzo, bardzo długo. Nie róbmy tego.
1: Nie róbmy tego. A propos lotu właśnie też i strachu przed lataniem, przypomnę,

0: przypomniała mi się też taka sytuacja z lotniska Chopina w Warszawie. Też leciałem na Kretę wtedy z rodziną i było dość sporo opóźnienie samolotu z różnych przyczyn i tam tak w tym towarzystwie tych pasażerów był jeden taki starszy pan ze Śląska, miał tam 60 parę lat i widać było, że on po prostu jest strasznie spięty, tak? Bo, ale po prostu jeszcze jak się dowiedział, że samolot, że może jakaś usterka, jakieś plotki się pojawiły, że silnik wymieniają w samolocie, on już był siny. I sięgnął po alkohol, napruł się jak worek. Oni go wnosili, samolot poleciał z kilkugodzinnym opóźnieniem, dosłownie, ja nie wiem, kto na to w ogóle pozwolił. Tego człowieka, tego starszego pana, który po prostu się znieczulił w ten sposób, wnosili na pokład samolotu. I on doleciał do tego Heraklionu, tak? Już potem nie pamiętam, co dalej się stało, ale zobacz, do czego może dojść nawet do takiej sytuacji, prawda? To też jest zły pomysł, żeby się znieczulić w ten sposób, jakąś używką, nie?
1: Myślę sobie, że jest to zły pomysł z jednego prostego powodu. My zaczniemy wykorzystywać to jako dobry sposób na radzenie sobie z emocjami, bo faktycznie alkohol ma to do siebie, że on natychmiast niweluje lęk, nie? Już naprawdę wystarczy niewielka dawka alkoholu, żeby ten lęk odszedł i żeby przestać go czuć. No i dlatego też mówi się o tym, że zaburzenia psychiczne wszelkiego rodzaju, nie dotyczące tylko lęku, no jednak są takim większym ryzykiem, jeśli chodzi o uzależnienia, czy to od alkoholu, czy to od innych substancji, dlatego właśnie, że one bardzo fajnie rozładowują napięcie, obniżają lęk i my się naprawdę fajnie czujemy i możemy robić różne rzeczy, natomiast potem wiadomo, wszystko wraca do stanu wyjściowego, więc, więc raczej nie polecam.
0: A propos tego, co w siebie wlewamy w kontekście terapii lęku, życia z lękiem i też co zjadamy, podobno zdrowa dieta też odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu lękiem, tak? To się zgadza? Czy są jakieś składniki tej diety, składniki spożywcze, które mogą potęgować na przykład poczucie lęku?
1: Mówi się o tym, że są składniki, które mogą obniżać napięcie, że mogą obniżać poczucie lęku i że dobrze wpływają na naszą psychikę, na nasze emocje, na nasze samopoczucie. Ostatnio dużo czytałem o szafranie, że podobno szafran jest takim składnikiem, który naprawdę potrafi bardzo fajnie regulować nasz nastrój. Natomiast nie wiem, nigdy nie testowałem, nie próbowałem. To są takie nowe informacje. Mówi się o różnych tutaj suplementach diety. Natomiast jeśli chodzi o to, co mogłoby jakoś bardziej zwiększać ten poziom lęku, poziom napięcia, to myślę, że są to kwestie też indywidualne. Tak jak mówiłem wcześniej, ja na przykład nie pijam kawy na czczo, bo wiem, że to mnie bardziej pobudza tak fizjologicznie i czasem to może być tak, że to może spowodować jakieś takie podniesienie afektu za bardzo, że tej energii jest za dużo, więc staram się tego unikać. Odpowiednie nawodnienie jest szalenie ważne, bo tak naprawdę no, nasz mózg w większości składa się z wody i my wiemy, że jak jesteśmy nienawodnieni za bardzo, no to też się gorzej czujemy, gorzej funkcjonujemy, więc bardziej myślałbym o takich składnikach. Jeżeli chodzi na przykład o kwestię GABA, czyli takiego składnika hamującego w naszym mózgu, który ma hamować właśnie nadmierne pobudzenie, to jest coś, czego my ewolucyjnie mamy za mało i faktycznie to jest też coś, na co my możemy wpływać, czyli zwiększać jego poziom w mózgu, chociażby poprzez aktywność fizyczną, czy przez różne składniki pokarmowe, które będziemy przyjmować. Ale myślę, że jest to kwestia indywidualna.
0: Medytacja sposobem na lęk, o tym też czytam w twojej książce, jak radzić sobie z lękiem, to i tytuł, ale o to nie będę pytał, jeśli pozwolisz. I dochodzi do tego też wizualizacja. O co z nią chodzi?
1: Wizualizacja to jedno z moich ulubionych narzędzi, jeżeli chodzi o kwestie pracy, nie tylko z lękiem, ale w ogóle takiego budowania samoświadomości i pracy z samą sobą. Nie jest to najprostsza technika, natomiast jeśli jest przeprowadzona we właściwy sposób, faktycznie potrafi wiele zdziałać i polega to na tym, że wprowadzamy się w pewną wizję. Nie jest to oczywiście autohipnoza, choć można to z tym pomylić. Wprowadzamy się w pewną wizję, podczas której pozwalamy na to, żeby nasz mózg wykorzystał potencjał swojej nieświadomości. Trochę tak to określam, nie? Bo to, czego my jesteśmy świadomi, to jest jedno, ale znaczna część naszych rzeczy jednak jest poza naszą świadomością, niedostępna nam na co dzień. A podczas wizualizacji my jednak zyskujemy taki większy dostęp do tego, co nieświadome, otwierają się nowe przestrzenie. I to służy mi też często w pracy do budowania wewnętrznej siły, wewnętrznych zasobów, takiej samoświadomości, wiary w siebie, budowania poczucia pewności siebie. I to można w ten sposób zrobić, a poza tym jest to też świetne narzędzie do niwelowania stresu, do przywracania się do uczucia

0: z pokoju, bo wizualizacja może polegać chociażby na tym, że przeniesiemy się na chwilę do naszego własnego, bezpiecznego miejsca, w którym będzie nam dobrze i które spowoduje, że doświadczymy takiego ukojenia nerwów tu i teraz.
1: Nie możemy też zapominać, rozmawiając na ten temat dzisiaj, o roli wsparcia społecznego w radzeniu sobie z lękiem. Czyli tak, co to by było, wsparcie społeczne? Najbliżsi?
0: Myślę sobie, że przede wszystkim najbliżsi. Natomiast ja bardzo cenię to, że coraz więcej osób w przestrzeni publicznej coraz chętniej opowiada o swoich trudnościach. I to powoduje, że ta normalizacja pewnych rzeczy, które wcześniej były tabu, staje się coraz bardziej taka widoczna i realna. I my dzięki temu zaczynamy rozumieć to, że każdy z nas ma jakieś trudności, z którymi się boryka, że to nie jest coś, co kogoś omija, a kogoś wybiera, że niezależnie od wykształcenia, statusu społecznego, wieku, płci, możemy różnych rzeczy doświadczać i coraz więcej gwiazd, coraz więcej influencerów, coraz więcej specjalistów, którzy też pracują przecież w sektorze zdrowia psychicznego, po prostu opowiada o swoich doświadczeniach. I to myślę, że jest bardzo użyteczne. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o takie wsparcie społeczne, to dobrze jest też o tym rozmawiać z przyjaciółmi, z rodziną, ze znajomymi, dlatego że jeśli porozmawiamy o tym szczerze i powiemy, z czym się mierzymy, to też inne osoby mają większą szansę zrozumieć nas, zrozumieć nasze potrzeby i być dla nas wsparciem, a poza tym pozbywamy się tego jednego elementu, który tak nam często doskwiera w takiej sytuacji, a więc tego nieszczęsnego wstydu, bo my w przypadku lęku tak bardzo chcemy ukryć ten lęk, to jest jeden z naszych celów, żeby nikt nie zauważył, żeby nikt się nie zorientował, żeby to nie było widać, że ja teraz mam napad paniki w towarzystwie, na przyjęciu, na imprezie. A kiedy zaczynamy o tym mówić tak bardziej szczerze z naszymi najbliższymi, to możemy powiedzieć, wiesz co, ja muszę teraz ochłonąć, bo mam napad paniki, na przykład, nie? I to się staje takie bardziej przyjazne, bardziej ludzkie i to wsparcie wtedy ma szansę być na zupełnie innym poziomie, bo to zrozumienie będzie po prostu na wyższym poziomie.
1: Taka też moja rola w drogowskazach, że muszę kontrolować czas i boję się, bo nomen omen, boję się, że ze wszystkim nie zdążymy. Miałem też zapytać się ciebie, Sebastianie, o lęk w kontekście ADHD. O tym piszesz na 209 stronie swojej książki, ale może zostawmy to słuchaczkom i słuchaczom drogowskazów. Zawsze można rozszerzyć sobie ten temat kompleksowo, sięgając po twoją książkę, jak radzić sobie z lękiem. Ale mam jeszcze dwa pytania na koniec. Lęk a złość. Jakie tu jest połączenie? Od czego to zależy? Co od czego zależy tak naprawdę? Lęk a złość.
0: Jeżeli chodzi w ogóle o emocje i tego, jak one się w nas ujawniają, jak my je przeżywamy, jak my ich doświadczamy, to ważna jest taka samoświadomość i takie, można powiedzieć, zdrowe przeżywanie emocji. I teraz, jeśli my przez lata kumulujemy w sobie dużo złości, na różne rzeczy, z różnych powodów i nie potrafimy jakoś tej złości przeżywać, doświadczać, wyrażać w taki dla nas sposób dobry, który faktycznie nie będzie blokowaniem tej złości, hamowaniem tej złości, zatrzymywaniem jej w sobie, to będzie okej. Natomiast jeśli my będziemy ten wór złości pielęgnować i tam dokładać, to prędzej czy później może skończyć się to tym, że rozwinie się w nas na przykład właśnie zaburzenie lękowe, czyli ta niewyrażana, nieprzeżywana złość może przerodzić się w zaburzenie lękowe, tak jak na przykład smutek, który kumulowany długo i niewyrażany, może przejść na przykład w depresję, nie? Więc nadmiar emocji po prostu, które są niewyrażane, nieuzewnętrzniane, może w jakiś sposób przyczyniać się do rozwoju lęku.
1: I podsumowując, reasumując, Sebastianie, co najmocniej lęk utrudnia nam w życiu podejmowania decyzji, określania celów, zawiązywania relacji? Pewnie ta lista jest o wiele, wiele dłuższa.
0: Ta lista jest tak długa.
1: Ale trafiłem, prawda? Z tymi...
0: Tak, jasne, to jest trafione. Natomiast szukam sedna i jakbym miał wybrać z takich topek, z którymi ja się najczęściej spotykam, to jednak lęk chyba najbardziej utrudnia nam możliwość cieszenia się z życiem. Odbiera nam radość

0: Ania, coach, nauczyciel, trener i facylitator, a członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i zarazem autor nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Jak radzić sobie z lękiem. Bardzo Tobie, Sebastianie, dziękuję za spotkanie w studiu, za poświęcony czas i za eksperckie odpowiedzi.
1: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie, było mi bardzo miło. Do usłyszenia.
0: Dziękuję jeszcze raz. Drogowskazy są wszędzie tam, gdzie odsłuchujecie swoich ulubionych podcastów, programów, audycji, między innymi na YouTubie, na Mediatece czy na Spotify. Nieustająco Was zapraszam do śledzenia na bieżąco naszych rozmów. No i dziękuję, że jesteście z nami, mimo też naszych niedoskonałości. Michał Pokrękowski, wszystkiego spokojnego. Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
2: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Kielce dołączają do grona światowych miast i pod koniec roku otrzymają własną edycję gry Monopoly.
2: Tak się właśnie zastanawialiśmy, co można kupić ewentualnie w Kielcach. Jest rezerwat przyrody Kadzielnia, jest Muzeum Narodowe w Kielcach, jest Bazylika Katedralna. Co można kupić w Kielcach?
3: Słuchaj, to nie wiem, co można kupić, ale jak cię zatrzymają ze scyzorykiem, to idziesz do więzienia i nie otrzymujesz premii. Tak się zastanawiamy, o czym najczęściej rozmawiają Polacy i wychodzi nam na to, że albo o pogodzie, albo o toaletach, paradoksalnie, prawda?
2: Do jakiej publicznej ubikacji powinien wejść ojciec z córką? Wiesz, ty masz syna. Ojciec z synem, wiadomo.
3: No tak.
2: Matka z córką, wiadomo.
3: No,
2: prawda?
3: No.
2: A ojciec z córką, do której?
3: No właśnie. No

0: co? Do czystej.
1: 6 na 9.
2: Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki, jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
13: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
15: A właśnie, że pasuje.
16: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
17: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
18: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
19: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: 3, 17, 40...
5: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Przepraszam, panie kocie, a jak tu zamkną ten kawałek, to będzie jakiś objazd? Nie pytaj kota. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.um.warszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
2: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Cześć, Igor.
5: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
4: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
5: A dlaczego?
4: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
5: Ale to w niczym nie przeszkadza.
4: Jak to?
5: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
4: Już mi się też taka marzy.
5: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: Reklama.

0: Marek Kozubel.
1: Podejrzewam, że być może nawet pogodzono by się z czymś takim, że Zełenski by się dogadał z Rosjanami na Białorusi, albo może w Turcji, w Stambule, że no dobra, w jakiejś formie lekkiej nawet Ukraina kapituluje, zostaje w tej rosyjskiej strefie wpływów. Ja podejrzewam, że mimo wszystko wielu na Zachodzie by w jakiś sposób odsapnęło i dla wielu osób byłoby to zupełnie naturalne. Okazało się, że próg bólu współczesnych Rosjan znajduje się gdzie indziej. To jest wizerunek, no bo właśnie, którzy Rosjanie spodziewali się takiego scenariusza, że nie będzie parad zwycięstwa?
2: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
6: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
7: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
6: Lesmes. Less stress.
8: Cześć, Igor.
9: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
8: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
9: A dlaczego?
8: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
9: Ale to w niczym nie przeszkadza.
8: Jak to?
9: Mamy na tarasie pergolę z centrum Pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
8: Już mi się też taka marzy.
9: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas.
10: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
11: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
10: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
11: Super. Kiedy płyniemy?
12: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
13: Food Hall Elektrownia Powiśle świętuje 6. urodziny. Od 22 do 24